0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 0-2-8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziany.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

I tak modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb,

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
3: SK Iława News.
4: Dawid Jakubowski z jednej strony mikrofonu, a z drugiej strony mikrofonu...
5: Kamila Osowska.
6: Marta Milewska-Haska.
4: A my przenosimy się teraz tematycznie do Kaczego Bagna. Myślę, że nazwę wszyscy słuchacze z powiatu iławskiego, nowomiejskiego,

0: Jego i Ościennych kojarzą. Tam będzie się działo, bo w tym roku wielka rocznica. Opowiedzmy, cóż za rocznica, co tam się dzieje u was?
1: Tak, w tym roku Łukacze Bagno, miejsce inicjatyw pozytywnych, świętuje 20 lat funkcjonowania ośrodka. Także mieliśmy już pierwszą część tych właśnie obchodów we kwietniu. Natomiast teraz szykujemy się do kolejnej części świętowania. Też z racji tego, że tych instytucji, osób, ośrodków, które na przestrzeni tych ostatnich 20 lat współpracowały z Kaczym Bagnem, jest tak dużo. Stąd też była taka potrzeba, żeby podzielić właśnie to świętowanie na dwie części. I taka oficjalna była właśnie w kwietniu, natomiast teraz jest taka bardziej rozrywkowa część. W październiku planujemy koncert. Będzie to koncert rockowy z zaproszeniem dla wszystkich obecnych i byłych pracowników oraz bliskich współpracowników Kaczego Bagna.
0: Tych, którzy nie czytali rocznicowego artykułu na ilawa.sk.pl, przypomnijmy w skrócie, jak to wszystko się zaczęło. Od czego?
1: Zaczęło się od marzenia. Od marzenia właściciela Michała Opińskiego i od jego takiej potrzeby, żeby stworzyć miejsce, które będzie służyło lokalnej społeczności, ale w głównej mierze młodzieży i dzieciakom, do rozwoju, do nauki, współpracy, takich wartości bardzo potrzebnych we współczesnym świecie, a których szkoła niekoniecznie jest w stanie im zawsze zaoferować. Więc tak, zaczęło się od marzenia, powiedziałabym.
0: Do tej pory jak to się rozwinęło? Coś się rozbudowało? Czy to był budynek już jakiś zastany i go tylko przerobiliście? Jak to wyglądało technicznie?
1: Technicznie prace remontowe rozpoczęły się 21 lat temu, 22 nawet. Pierwszym budynkiem, który był remontowany, była to obora. Dlatego my też roboczo nazywamy ten główny budynek warsztatowy właśnie oborą, ponieważ tam mieszkały krowy, świnie. U góry była obecnej sali, gdzie jest teraz sala noclegowa. Było składowane siano. Także to był pierwszy krok do remontu. Ten budynek był oddany właśnie 22 lata temu i tam zaczęto przyjmować pierwsze grupy. Więc pierwsze grupy, które w ogóle przyjeżdżały do Kaczego Bagna, to były grupy w dużej mierze na wolontariat. To były grupy młodzieży, które pomagały Michałowi i Kamili, założycielce, remontować po prostu tą przestrzeń.
0: Było sielsko i countryside takie, a teraz już pewnie trochę mniej.
1: Myślę, że było sielsko również, ale był też tam ogrom pracy takiej fizycznej, ale też logistycznej, jak to wszystko spiąć w całość i jak tą wizję, żeby z miejsca, które jednak było gospodarstwem, które było wielką łąką niezagospodarowaną i oborą, jakby nie patrzył, stworzyć ośrodek rozwojowy. Także wiele osób jednak pukało się w czoło, delikatnie powiedziawszy, słysząc Michała, kiedy on o tym mówił, ale jego wizja była tak jasno narysowana, że on faktycznie wiedział dokładnie, co to ma być, jak to ma funkcjonować i to mu się pięknie udało, więc Kacze Bagno na przełomie tych 20 lat rozbudowało się o kolejne budynki. Kilka lat później była oddana pracownia ceramiczna i kolejne miejsce noclegowe w miejscu garażu. Natomiast przez ostatnie 5 lat oddaliśmy kompleks ekodomków ze słomy i gliny, także są to kolejne miejsca noclegowe dla już bardziej indywidualnego klienta. No i staramy się również łączyć w Kaczym Bagnie tą ekologię z działalnością gospodarczą i to jest bardzo ważny element, więc jakby ten kierunek ekodomków, właśnie budownictwa ze słomy, z gliny, ogród permakulturowy, egg-mobil, czyli taki mobilny kurnik, który jest na przyczepie i można go przewozić z miejsca w miejsce, to jakby wszystko się spina w taką jedną spójną całość, że Kacze Bagno jest w dużej mierze samowystarczalne i też naturalnie przez to, że jakim miejscem jest i jak jest położone, grupy, które się u nas znajdują, mogą doświadczyć, ale też uczyć się takiej ekologii po prostu w bezpośrednim działaniu, w praktyce, nie w teorii.
0: No właśnie miałem zapytać, trochę mnie ubiegłaś, jakie typu zajęcia tam się odbywają, czy tylko plastyczne, manualne, czy właśnie takie wychowawcze z sielskiego życia?
1: Kacze Bagno jest niezależnym ośrodkiem kultury animacji, natomiast jest ośrodkiem, gdzie prowadzi się warsztaty rozwojowe, więc wszystko, co w Kaczym Bagnie się odbywa, ma przemycać rozwój i całą jakby z bazy umiejętności miękkich dla dzieciaków, dla młodzieży, dla grup od przedszkolaka do seniora tak naprawdę, więc zajęcia mamy różnorakie. Są to bębny afrykańskie, chodzenie na szczudłach, taniec z ogniem, ceramika, zajęcia również manualne, typu makramy, plastyczne, eksperymenty, cyrkowe zajęcia. Dużo jest takich zajęć, które angażują półkulę, które jakby wspomagają rozwój mózgu. Natomiast te wszystkie warsztaty, nawet bębny, nawet szczudła, czyli takie, które są też też rozrywkowe, powiedziałabym, w ogólnym rozumieniu. Jakby mają na celu też to, żeby te grupy, które biorą w nich udział, uczyć współpracy w grupie, pewności siebie, przełamywania swoich barier i jakby to wszystko jest tam wplecione, więc nawet taki warsztat cyrkowy, który jest zabawą, który jest formą fajnego, spędzonego czasu, również bardzo fajnie działa właśnie na półkulę mózgu, na tą pracę, na takie manualne umiejętności ruchowe, czynnościowe, ale też na taką pracę i na wgląd na drugiego człowieka, który jest też obok, któremu trzeba czasami pomóc, z którym trzeba pożonglować, jakoś się trzeba zgrać w tym wszystkim, więc to jest chyba takie główne założenie Kaczego Bagna, żeby ta przestrzeń sprzyjała, cokolwiek by tam się nie działo, to ma to sprzyjać temu, żeby ten czas dla siebie i własny rozwój budować, ale też z uwagą i troską na drugą osobę.
0: To życie takie wiejskie i coś z tej początkowej obory przetrwało, czy to raczej są teraz zajęcia takie kulturalno-plastyczne? W sensie, nie wiem, jakieś hodowanie ogródka, zajmowanie się zwierzętami też? Czy to
1: tak,
0: niestety
1: mamy
0: nie?
1: Ogród permakulturowy, ale on jest nowym tworem, więc pewnie tam kiedyś był też ogród na większą skalę. Natomiast ten ogród, który jest teraz w Kaczym Bagnie, jest założony od kilku dobrych lat. Też formuła jego jest celową taką projektem ekologicznym. Od tego się zaczęło, więc to nie jest taki ogród z grządkami równymi. Mhm. Natomiast jest to ogród, który trochę wygląda, jakby tam nikt nie zaglądał, ale on tak ma wyglądać, bo tam się sadzi rośliny, które się wzajemnie wspierają, których się nie pieli tak standardowo, więc tam są też wały zrobione z kartonu, z takiej ściółki, która zostaje po sezonie suchych gałęzi, także to może nie wygląda na jesieni, natomiast wiosną i w lecie, kiedy jest w rozkwicie, jest tam przepięknie i faktycznie jest to taka forma uprawy ekologicznej, która bardzo się sprawdza nam.
0: Te zajęcia, które się odbywają, to się odbywają w jakichś turnusach, czy nawet osoba, która nie jest zapisana na takie zajęcia regularne, może się zjawić i coś tam porobić?
1: Generalnie przyjmujemy grupy na co dzień. Są to grupy przedszkolne, szkolne, grupy dorosłych również. Natomiast również osoby indywidualne mogą zadzwonić, zapisać się na takie zajęcia zupełnie prywatnie, w godzinach dopasowanych do ich potrzeb. Natomiast na co dzień przyjmujemy głównie jednak grupy szkolne, zielone szkoły, wiele grup na takie zajęcia półdniowe, które kończą się ogniskiem, wspólnym czasem i są to zajęcia dla dzieciaków takie właśnie integracyjne, więc zielone szkoły, czy to z nocowanką, czy bez, jakby są u nas w tym celu, żeby jednak tą grupę integrować w głównej mierze.
0: Mówiłaś, że będzie rocznica i trochę tych pracowników się przewinęło, udało się ich policzyć, jakie to tłumy zajmowały się tymi ludźmi przez te lata?
1: Dużo. Na pewno przeszło 100, natomiast myślę, że było ich znacznie więcej, takich nieformalnych nawet osób, bo dużo osób przewinęło się na zasadzie nawet nie takiej współpracy czy pracy oficjalnej, ale w ramach wolontariatu, wspólnego czasu, nawet jeśli ktoś czasu nie miał na początku, jak zwłaszcza Kacze Bagno było remontowane, no to co mógł, to pomógł, więc tych osób, które pomogły na starcie i przyłożyły swoją cegiełkę, było bardzo, bardzo dużo. Natomiast to jest takie miejsce, które nie funkcjonowałoby bez ludzi, bo ono jest dla ludzi, ale też jakby dzięki tej pracy, które każda z osób, która tam jest, wkłada i jednak cząstkę siebie, to miejsce ma szansę na rozwój i na bycie tym, czym właściwie jest, bo wiele grup, które u nas są, przyjeżdża i mówi wprost o tym, że jest dla atmosfery, że jest rodzinnie, że czują się tutaj zaopiekowani, że czują się bezpiecznie i że chcą naturalnie brać udział w tych zajęciach, które proponujemy, no bo właśnie mają taką sferę, gdzie mogą eksperymentować, doświadczać i się nie boją, że odniosą jakąś porażkę, to jest bardzo ważne i to by się nie udało, nawet z największą i najfajniejszą i najpiękniejszą ideą, bez osób, które tam pracują, więc jest taka duża potrzeba, żeby podziękować wszystkim i każdemu z osobna.
0: Wolontariat cały czas się odbywa, cały czas można do Was się zgłaszać i pomagać?
1: Można. Zapraszamy, umawiać się. Nawet była teraz latem grupa dziewczyn, które faktycznie brały udział w ramach wolontariatu i pomagały przy takiej grupie. To była grupa Family Campu, tam były zajęcia dla dzieciaków, dla dorosłych, z rodzicielstwa świadomego, ale też z naszych warsztatów i tam dziewczyny pomagały. Dostały zaświadczenie oficjalne do szkoły, także im się to liczy później w takiej punktacji do zachowania bodajże. Indywidualnie na każdą inicjatywę, która jest pozytywna, jest mile tutaj w Kaczym Bagnie widziana.
2: Ja także w Kaczym Bagnie znalazłam się w ramach wolontariatu. Na samym początku tak naprawdę na naszej współpracy.
0: No to tak patrząc wstecz, co ci dała praca tam, praca, wolontariat, obcowanie z ludźmi?
2: To tak naprawdę był fundament pod to, co robię do tej pory, w czym się rozwijam, czyli szeroko rozumiana praca z ludźmi, animacja, praca edukacyjna też z dziećmi, ale tak naprawdę z grupami w każdym wieku, bo to tam zdobywałam swoje pierwsze doświadczenia w takiej pracy warsztatowej, edukacyjnej, kreatywnej, animacyjnej z grupami właśnie od przedszkolaka do seniora i tak naprawdę to robię po dziś dzień. W Kaczym Bagnie częściowo nadal, bo przyjaźnimy się przez cały czas, więc ja tam z przyjemnością wracam. Kacze Bagno to był fundament w moim tak naprawdę rozwoju na ścieżce zawodowej, który trwa do teraz i tak naprawdę to pokłosie, które w Kaczym Bagnie miało swój początek, to teraz zbiera żniwo w moich różnych działalnościach właśnie dotychczas. To zarówno w pracy z dziećmi, jak i młodzieżą i z dorosłymi, dlatego że nadal prowadzę także terapię zajęciową z seniorami na przykład.
0: Najwięcej dało ci pewności siebie w komunikacji z osobami ogólnie, czy coś więcej byś postawiła na miejscu pierwszym?
2: Ja w Kaczym Bagnie pojawiłam się jako bardzo młoda dziewczyna, więc tam tak naprawdę w pierwszej kolejności to dostałam w ogóle jakby wskazówkę do tego, w jaki sposób rozpocząć tą pracę z ludźmi, dlatego że pojawiłam się tam jako uczennica liceum i tak naprawdę nie miałam jeszcze określonej ścieżki, pomysłu na swoje życie, więc tak naprawdę dzięki Kaczemu Bagnu ten pomysł się klarował i ta ścieżka jakoś robiła się coraz bardziej wyraźna.
0: Też przydało się do obecnej pracy, współpracy w fabryce.
2: A zdecydowanie, tak. Fabryka Inicjatyw Obywatelskich, bardzo ważny teraz element mojego życia, tutaj lokalny.
0: Trochę pokrewny tamtej działalności.
2: Tu inicjatywy pozytywne, tu inicjatywy obywatelskie.
0: Także uważajcie, jak zarazicie się wolontariatem i działaniem z ludźmi, to już może to u was zostać.
2: Może tak zostać i będziecie to przeplatać po prostu w każdym możliwym otoczeniu, w każdej przestrzeni, w której się znajdziecie. No bo to po prostu ma się do tego smykałkę i ma się wtedy potrzebę działać z ludźmi i robić coś pożytecznego też.
0: To teraz przechodzimy do ważnej daty, tej rocznicowej, drugiej rocznicy, jak już ustaliliśmy, bardziej hucznej. To kiedy się będzie działo i co się będzie działo?
3: 16 października, czyli w piątek tego roku, zapraszamy na koncert rockowy. Wystąpią 4 zespoły. Jest to koncert, który w zamyśle jest organizowany właśnie jako forma podziękowania dla byłych pracowników oraz obecnych Kaczego Bagna. Natomiast też z takiej potrzeby tego, żeby to wydarzenie wykorzystać przy okazji w jakimś jeszcze celu, dołożyliśmy do tego cegiełkę w postaci akcji charytatywnej i zbiórki dla Jasi, dla córki właśnie Marty, która siedzi obok mnie, z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że Kacze Bagno właśnie jest miejscem inicjatyw pozytywnych, więc my nie tylko te grupy, które są u nas, tym zarażamy i staramy się im pokazywać, natomiast też faktycznie Kacze Bagno, jeśli tylko ma okazję, to często włącza się w różne takie inicjatywy charytatywne. Marta, która pracowała u nas, często była też również pierwszą osobą, która przychodziła z takim pomysłem i wyszukiwała różne akcje, w których my bardzo chętnie braliśmy udział. Często jako po prostu wystawca dawaliśmy swoje warsztaty, zaplecze animatorskie i zbieraliśmy na różne potrzeby, więc jakby ta część pomocowa to nie jest coś nowego. To jest jedna rzecz, natomiast druga jest taka, że ta potrzeba, żeby to wydarzenie od razu wykorzystać też w takim celu szerszym, więc otwieramy ten koncert dla osób wszystkich, które będą miały ochotę przyjść pobawić się z nami za symboliczne 20 zł do puszki. Będziemy zbierać jakby całość tej sprzedaży biletów będzie do skarbonki dla Jaśminy, która też jest częścią załogi, jakby nie patrzył, ponieważ w Kaczym Bagnie naturalnie, że 20 lat jakby ten ośrodek funkcjonuje, to duża część instruktorów czy młodzieży, która rozpoczynała swoją przygodę i karierę zawodową w Kaczym Bagnie, teraz obecnie są to osoby, które mają swoje rodziny. W dalszym ciągu są z Kaczym Bagnem 15, 10, 8 lat, kilkanaście, więc tych kaczych dzieci zrobiło się całkiem sporo. Także faktycznie większość z nas to są osoby, które mają teraz dzieciaki w wieku kilku do kilkunastu lat maksymalnie i te dzieci nasze są w przestrzeni Kaczego Bagna bardzo naturalnie, codziennością Kaczego Bagna, powiedziałabym, bo one bardzo często są z nami w pracy, korzystają z oferty, które Kacze Bagno ma dla dzieciaków, czyli z półkolonii, z obozów letnich, z różnych wyjazdów świątecznych, integracyjnych, weekendowych również. Także te kacze dzieci, mam nadzieję, że żyjąc i zarastając w takim środowisku, będą również tutaj beneficjentami tego miejsca. Więc my jako pracownicy też włączamy w działania dzieciaki, więc na różnych frontach. Niektóre korzystają w taki sposób, a Jaśminka jeszcze jest bardzo mała, więc nie może inaczej. Także chcemy tutaj cegiełkę dołożyć i pomóc jak możemy.
2: Z oferty mikołajkowej korzystała już osobiście. Była uczestniczką warsztatów. Co prawda bardziej towarzysząco przy starszym bracie, ale Kacze Bagno też jest częścią jej życia.
0: Trochę tych kaczorów, kaczek i kaczuszek się odchowało przez
2: jest.
0: Lata.
2: Tak.
0: To teraz opowiedzmy o Jaśmince. Na co tak naprawdę najwięcej jest potrzeba pieniędzy?
2: Mhm. Jaśminka w wieku 11 miesięcy miała zdiagnozowane dziecięce porażenie połowicze. No i to wiąże się z opóźnionym rozwojem ruchowym. Ta diagnoza, ten uraz jakby neurologiczny jest konsekwencją rozległego krwawienia dokomorowego, którego przyczyny nie znamy tak naprawdę i nie wiemy, nie mamy też wiedzy o tym, kiedy się wydarzyło. Więc jest to dla nas trudne doświadczenie do pogodzenia, trudne do zaakceptowania też, ale chyba nie ma sensu po prostu rozmyślanie nad tym, bo najważniejsze dla nas jest mierzenie się z konsekwencjami tego po prostu i walka, troska o samodzielność naszej malutkiej córeczki. Jaśmina ma teraz skończony rok i 9 miesięcy i tak naprawdę od 3 miesiąca życia, jeszcze zanim w ogóle uzyskaliśmy diagnozę, jest pod opieką fizjoterapeuty. Wtedy była to jedna fizjoterapeutka, która przeprowadziła nas tak naprawdę przez cały proces diagnostyczny i dzięki niej tak naprawdę zyskaliśmy jasną informację na temat stanu zdrowia Jaśminy i wiedzieliśmy też, jak postępować z nią dalej. Teraz to jest też szereg specjalistów, już nie tylko jedna fizjoterapeutka, więc na to właśnie są potrzebne fundusze. Jesteśmy pod opieką fundacji, tak naprawdę od razu po uzyskaniu diagnozy zgłosiliśmy się o wsparcie do fundacji i tam też jest założona zbiórka na Jaśminkę. Limit tej zbiórki ustawiony jest na 50 tysięcy i to jest kwota taka wyliczona w oparciu o nasze jakby wydatki, które ponosimy w związku z rehabilitacją, właśnie ze wspieraniem takim terapeutycznym Jaśminy na różnych obszarach. Dlatego, że ta diagnoza wiąże się głównie z konsekwencjami w rozwoju ruchowym, ale ośrodki na przykład odpowiadające za rozwój mowy znajdują się bardzo blisko ośrodków ruchu w mózgu. Dlatego też Jaśmina jest już wspierana logopedycznie i neurologopedycznie, dlatego, że jeszcze tak naprawdę nie mówi. Wydaje z siebie rozkoszne dźwięki, potrafi się z nami komunikować, manifestować swoje emocje i potrzeby, ale jeszcze niewerbalnie, nie w jasny sposób dla otoczenia. Jaśminka też jeszcze na przykład nie chodzi. Od kilku miesięcy próbuje już stawać na nogi, próbuje przemieszczać się przy meblach, no ale to tak naprawdę Jaśmina nie podlega standardowej ocenie i tego też się nauczyłam, bo diagnoza na początku ścięła mnie z nóg i jako rodzic ma się chyba taką ambicję, taką potrzebę, żeby to dziecko było zaopiekowane i tak wzorowo prowadzone, ale trzeba odpuścić perfekcjonizm w takiej sytuacji i my cieszymy się teraz każdym postępem Jaśminy. Jaśmina jest tak naprawdę bardzo dobrze funkcjonującym dzieckiem, biorąc pod uwagę, jak rozległych obrażeń doznała. Więc to, w jaki sposób funkcjonuje, jest bardzo optymistyczne i dobrze prognozuje też na przyszłość. A naszym największym zadaniem jako rodziców jest po prostu nieustanna praca, ciągłe wspieranie ją w dążeniu do jak największej sprawności i samodzielności. I na to też ta zbiórka, dzięki której będziemy w stanie po prostu korzystać ze wsparcia bardzo dobrych specjalistów. Teraz Jaśmina jest pod opieką fizjoterapeutów i mówię w liczbie mnogiej, bo faktycznie korzystamy z osób specjalizujących się różnymi metodami i to tak sobie całościowo po prostu łączymy. Z różnych frontów po prostu wspieramy Jaśminę. Są to logopedzi, neurologopedzi, ale także ortopedzi i specjaliści do spraw właśnie rozwoju ruchowego, więc te spotkania kontrolne i te konsultacje odbywają się też w różnych miejscach, na szczęście w Polsce, ale jednak to jest Poznań, to jest Warszawa, to jest Trójmiasto, więc temu poświęcamy środki, które zbierane są na zbiórce.
0: To teraz wysyłamy Was do Kaczego Bagna na tą imprezę w październiku, by dorzucić trochę do puszki. Jeszcze raz przypomnijmy, którego i od której otwieracie bramy.
3: 16 października o godzinie 18 rozpoczynamy koncert, także możecie przybyć śmiało. Troszkę wcześniej wystąpią 4 zespoły. Będą to zespoły zarówno lokalne z naszego rynku tutaj nowomiejskiego i w takim przekroju odrapujących zespołów porokowych i mocno rokowych, także...
2: Ja się teraz ożywiłam, bo nie wiedziałam o wszystkich, więc nie było widać mojej miny, ale jestem zachwycona i też chcę podkreślić, że ci wszyscy ludzie, którzy wystąpią na tym koncercie, to są także sympatycy Kaczego Bagna i nasi przyjaciele po prostu. I wykorzystując moje 5 minut na antenie, bardzo Wam wszystkim dziękuję, że jesteście i wspieracie i zachęcam Was, którzy nas słuchacie, przyjdźcie, pobawcie się razem z nami.
0: A w studiu z Kaczego Bagna gościliśmy
3: Kamila Osowska, manager Kaczego Bagna,
2: Marta Milewska-Haska, kiedyś instruktorka w Kaczym Bagnie, teraz mama Jaśminy.
4: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
5: Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta w Iławie Ewa Jackowska, jedna z radnych, poprosiła burmistrza o więcej szczegółów dotyczących saunarium, które być może powstanie na Skarbku.
6: Zechciałbym z nami pan porozmawiać tak, jak zadeklarował, jeżeli pan zadeklarował, bo muszę już teraz tak używać, bo faktycznie powinnam weryfikować to, co otrzymuję, tą informację. Czy otrzymał prośbę zreferowania pomysłu saunarium na Lipowym Dworze, całoroczne? Jakie są uzgodnienia, czy zechciałby pan z nami porozmawiać, bo pan wiceburmistrz Portianko? Mowa jest o użyczeniu terenu tam, gdzie kiedyś była dzierżawie, przepraszam, terenu tam, gdzie kiedyś były najpyszniejsza kawa w Iławie, pyszne ciastka, koło Skarbka, że jest wola budowy sauny całorocznej i chcieliby na ten pomysł dzierżawić teren od miasta. Czy moglibyśmy się coś więcej dowiedzieć i dlaczego chciałby pan to skonsultować z radnymi?
7: No właśnie, szanowni państwo, bo nie wiem, czy ja dobrze odczytałem intencje, że to był jako zarzut wobec mnie, że jeszcze nie skonsultowałem tego. Byli u mnie przedsiębiorcy i ławscy przedsiębiorcy z pewnym pomysłem. Przedstawili wizualizację, która, jak się okazuje, odbiega od rzeczywistości, czy będzie odbiegać od rzeczywistości, może odbiegać od rzeczywistości. Powiedziałem, że generalnie co do zasady tego typu pomysły to ja jestem bardzo za. Jeżeli będę miał świadczenie w takim aspekcie, że to będzie wyglądało tak, jak to miałoby wyglądać, będę rekomendował radnym dzierżawę tego terenu, ponieważ zawsze, nawet dzisiaj miałem takie spotkanie z mieszkańcem w sprawie dzierżawy. Powiedziałem, że ja mogę oczywiście ruszyć całą procedurę, przygotować papiery, podpisać umowę na 3 miesiące, bo tylko taką kompetencję mam, ale cała reszta jest po stronie radnych i powiedziałem, że jeżeli o mnie chodzi jako urzędnika tego ratusza, to ja takie rozwiązanie, jeżeli dojdzie do skutku, będę rekomendował radnym, ale decyzja, zawsze ostrzegam, że jest po stronie radnych, czy się na to zgodzą, czy nie. I wytłumaczyłem w ten sposób, że tu mamy jakby jedną procedurę rozbitą na 3 etapy. Za środek państwo odpowiadacie jako radni, czy się zgadzacie, czy nie. I tu będzie państwa decyzja. Początek ja muszę przygotować, czyli uzgodnić szczegóły, czyli jaka wielka działka, ile to by kosztowało w dzierżawie miesięcznej, czy to będzie z ryciem terenu, czy bez rycia terenu, czy będą jakieś przyłącza, czy nie przyłącza, etc., etc. Radni to głosują, jak jest zgoda, no to wtedy my to przejmujemy dalej do procedowania umowy. Tylko tyle powiedziałem, że tak powiem, jakby w tym zakresie. Zostawiona została mi wizualizacja w teczce, takiej ładnej, ekologicznej, co mnie ucieszyło i obiecałem, że najpierw my wewnętrznie przedyskutujemy temat, czy to w ogóle jest możliwe na tym terenie, na jakich zasadach, żeby pełną wiedzę radnym przedstawić. Więc to jest dopiero w fazie analizy. Co do zasady ja jestem za, ale jak państwo wiecie, czasami diabeł tkwi w szczegółach, bo mieliśmy już takich przedsiębiorców w tym obszarze, że wizualizacje były przepiękne, a potem ja się mocowałem z przedsiębiorcą, ponieważ była jedna wielka baneroza, która odstawała od tego terenu. Więc jeżeli to będzie wyglądało tak jak na wizualizacji, to będę Państwu to rekomendował. Jeżeli to będą blaszane kontenery brzydkie i niepasujące do tej zieleni, no to pewnie nie będę tego rekomendował, ale Państwo zdecydujecie na końcu sami. Powiedziałem, że jeżeli byłbym naprawdę zadowolony, żeby to powstało na tym terenie, tylko kwestia, tak mówię, szczegółów, bo na zdjęciach, szanowni Państwo, wygląda to ładnie, ale wszyscy wiemy, jak wyglądają wizualizacje, prawda? Bo na razie nic nie ma, oprócz zdjęcia poglądowego, tak na dobrą sprawę, które nie będzie zgodne z rzeczywistością. Jak to wpłynie, to jak najbardziej Państwo otrzymacie to.
5: Mówi radny Tomasz Woźniak.
8: Tak naprawdę chodzi o to, że przedsiębiorca, zanim zainwestuje pieniądze, no to musi mieć gwarancję tego, że będzie miał teren udostępniony, a nie na 3 miesiące tylko.
7: Tylko na przykład, bo właśnie o tym mówiłem, że jeżeli jest okres dłuższy, to musi być zgoda radnych, prawda? Generalnie mamy umowę na 3 lata. Jeżeli będą Państwo chcieli, już też powiedziałem, że ja bym rekomendował na 5 czy 7 lat, oni by chcieli na 10, tylko ja Państwa naprawdę uprzedzam tutaj, jakby proszę o taką roztropność. My musimy mieć pewność, że to będzie estetyczne, żeby nie było tak, że my to podpiszemy, a okaże się, że powstanie coś, co będzie po prostu nieładne, bo to jest naprawdę fajny teren i taki reprezentacyjny dla nas, prawda? Tutaj Dorota Kamińska dzwoniła w tej sprawie i się okazało, że to, co ja dostałem na papierze, nie musi być tożsame z tym, co będzie postawione, więc ja będę oczekiwał od przedsiębiorcy po przedstawieniu mu warunków, że dzierżawa kosztuje tyle i tyle, na tyle i tyle możemy się zgodzić, będę oczekiwał rzeczywistego zdjęcia poglądowego, co tam powstanie. Ja też mówiłem, że my terenu tego nie przygotowujemy, moglibyśmy teoretycznie pod przyszłe inwestycje, ale co do zasady, jak jest przedsiębiorca zainteresowany danym terenem, to przyłącza robi we własnym zakresie.
5: Mówi wiceburmistrz Krzysztof Portianko.
9: Jak w każdej dzierżawie, to co przedstawi przedsiębiorca, to jest tylko taki element zachęcający do tego, żeby udowodnić, że jest to atrakcyjne też dla miasta, tak? No bo my nie musimy się zgodzić na każdą propozycję, tak? Wnioski mieszkańcy składają i jeżeli to odbiega chociażby od jakiegoś takiego ogólnego funkcjonowania całego terenu, no to możemy się na to nie zgodzić, tak? Dlatego te wizualizacje, bo te rozmowy już troszkę wcześniej były też prowadzone i ten mieszkaniec się kontaktował też już ze mną, jak ja byłem na urlopie, ale cały czas rozmowy były na tym etapie, żeby przedstawił właśnie, co chcą tam zorganizować, tak. Znaczy mamy przykład też tego, że wcześniejszych tam jakichś tam sposób prób zagospodarowania, gdzie części mieszkańcom się to podobało, z kolei inna część mieszkańców uważało, że jest za głośno, że to przeszkadza w tym miejscu, więc no też trzeba to wyważyć, ten interes wszystkich. Pomysł jest naprawdę fajny, tylko żeby to było zrealizowane tak, jak burmistrz powiedział, zgodnie z zamysłem.
8: Wszystkie szlaki na niebie, szanowni Państwo, wskazują, że to będzie zrobione ze smakiem takim, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli. Temat nie jest mi obcy i wierzę, że dojdzie do skutku. Oczywiście ręki sobie nie dam uciąć, no bo wiemy, że sytuacje możemy spotkać różne, ale wszystkie znaki na niebie wskazują, że to będzie tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli.
10: Panie burmistrz, bardzo proszę.
11: Ja tylko dopowiem, że faktycznie z rozmowy ja wam zadałam pytań, którym poprosiłam o taką wpisanie tego w mapkę, żeby faktycznie zobaczyć, jaka część działki zostanie zajęta, w którym miejscu, bo to są ważne detale. No i ta wizualizacja, pytając o to, czy mamy to, co mamy na zdjęciach, bo mamy zdjęcia kontenerów, bo to zabudowa kontenerowa, czy to rzeczywiście tak będzie. I tutaj takiej pewności przedsiębiorcy nie mieli, więc tutaj te spotkania są jeszcze przed nami. Tak jak mówi tu pan burmistrz, trzeba określić, czego chcemy, bo potem spotkamy się z kolei z wszystkimi tutaj i z państwem, i z sąsiadami, którzy będą wnosili jakieś uwagi do tego. Lepiej, żeby to ustalić przed, niż potem, żeby się wzajemnie jakoś tam niepokoić. Nie?
4: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
0: W ostatni weekend sierpnia 26-latek z Iławy zabrał dzieci z placu zabaw do swojego mieszkania. Tam je uśpił i groził pozbawieniem życia. Bartosz F. usłyszał 5 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. O tym, co zaszło w mieszkaniu aresztowanego w ostatni weekend sierpnia, mówi Ewa Ziębka z prokuratury okręgowej w Elblągu.
12: Mężczyźnie temu przedstawiono zarzut dokonania kilku przestępstw. Ta sprawa jest jeszcze na wstępnym etapie, w związku z tym o żadnych jednoznacznych ustaleniach jeszcze nie możemy mówić. Przestępstwa dotyczą zarówno przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak też i przestępstw pozbawienia wolności. Zarzuty, które dotyczą pozbawienia wolności, to zarzuty dotyczące działania na szkodę 2 osób małoletnich i te zarzuty dotyczą zwabienia dzieci do mieszkania sprawcy, tam zabranie im telefonów komórkowych, przełączenie ich pracy na tryb samolotowy, przyłożenie też do twarzy materiału nasączonego substancją, która spowodowała u nich senność, a następnie prezentowanie im noża i kierowanie gruźb pozbawienia życia ich rodziców w celu wywarcia wpływu, by nie informowali organów ścigania o zaistniałej sytuacji. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i ten areszt w tej chwili sąd określił na 27 listopada bieżącego roku. Te przestępstwa zagrożone są karą, najsurowsze z nich karą do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Wśród zarzutów dla aresztowanego nie ma działań o charakterze seksualnym, grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności, a śledczy w czasie tymczasowego aresztu będą jeszcze sprawdzać, czy dziewczynka i chłopiec byli jedynymi ofiarami sprawcy.
4: Eska i Ława News.
5: Dokładnie 10 lat temu, 9 września 2016 roku, informowaliśmy na antenie Eski i Ława o tym, że rozpoczyna się proces likwidacji Straży Miejskiej w Iławie. Taki punkt znalazł się wówczas w porządku posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Za chęć likwidacji straży krytykowała wówczas burmistrza, radna, dziś już nieżyjąca, Anna Zakrzewska.
10: Zamierza pan zlikwidować Straż Miejską, którą sam pan powołał w roku 92, przekonując sceptyków, że to wspaniały pomysł. Dlaczego uniemożliwił pan, pani komendant, odczytanie na sesji listu pochwalnego, jaki otrzymała? Czy już wtedy był pan zdecydowany, że rozwiąże Straż Miejską? Dlaczego były pieniądze na samochód dla Straży Pożarnej czy Policji, a nie ma dla własnego dziecka, jakim jest przecież Straż Miejska?
5: Burmistrz Adam Żyliński zapowiadał wówczas, że uzasadni swoją decyzję o likwidacji straży na sesji, podczas której będzie podejmowana decyzja.
13: Pozytywnie oceniałem zawsze pracę pani komendantki. Nie należy tę całą sytuację o charakterze ustrojowej wtrącać w kwestii jakichś tam śledczo-personalnych. To bzdura kompletna i kiedy będę wnioskował o likwidację straży miejskiej po zaopiniowaniu przez komendanta wojewódzkiego policji, to wtedy możemy sobie na spokojnie porozmawiać na temat tej czarnej dziury, która będzie się po likwidacji straży roztoczy i o tym, jak my mamy zamiar sobie z tym poradzić.
5: Jeśli projekt uchwały w tej sprawie uzyskałby pozytywną opinię komisji, radni mogliby podjąć decyzję o likwidacji Straży Miejskiej jeszcze tego samego miesiąca. Jak się okazało, tak się rzeczywiście stało. Temat likwidacji Straży Miejskiej w Iławie w 2016 roku wzbudzał w Iławianach wiele emocji. Policja nie zastąpi straży, mówili. Pomysł miał wówczas swoich zwolenników, ale wiele osób obawiało się też negatywnych skutków braku tej formacji w mieście. Są tygodnie, podczas których iławscy strażnicy podejmują ponad 100 interwencji, mówili radni. Wśród przeciwników likwidacji była wówczas m.in. radna Elżbieta Prasek.
14: Pani komendant odeszła. To, co ja widziałam, co robiła, to było nieporównywalne z tym, co działo się do tej pory, jak funkcjonowała Straż Miejska. Mieliśmy wszystko czarno na białe. Jeżeli straż zniknie, to kto będzie się zajmował patologią? Nie mówmy, proszę państwa, że to będzie robić policja, bo w takie cuda ja nie wierzę. I przestańmy nam mówić, że policja się tym zajmie. Nie zajmie się policja, bo nie ma takiego składu osobowego, jak potrzeba.
5: Jak informowaliśmy 9 września, dokładnie 10 lat temu, projekt uchwały dotyczący likwidacji Straży Miejskiej trafił już wówczas na obrady Komisji Rady Miasta. Według burmistrza Adama Żylińskiego to właściwe miejsce do wymiany argumentów za i przeciw.
13: No, mamy swój rytm ustalony pracy. To jest dyskusja na komisjach i tam sobie porozmawiamy, będziemy się nawzajem przekonywać. Przecież ja nie przyjdę na sesję z surowym materiałem. No. Spokojnie, naprawdę. Tu się nie dzieje nic takiego, co by było jakąś wielką rewolucją i wstrząsem.
5: Część strażników po likwidacji straży miała zająć się obsługą monitoringu, część miała zostać przeniesiona do innych wydziałów Urzędu Miasta. Także we wrześniu 2016 roku informowaliśmy na antenie Eski, że policja nie chciała likwidacji Straży Miejskiej w Iławie. Do ratusza wpłynęło wówczas stanowisko Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Podkreślało się w nim, że takie działanie w sposób negatywny wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Iławy. O opinię policji w sprawie straży zwrócił się sam burmistrz miasta Adam Żyliński, który chciał doprowadzić do jej likwidacji. Za Iławską Strażą Miejską według policjantów przemawiały statystyki. W okresie 3 lat przed podjęciem tej decyzji strażnicy podjęli ponad 5,5 tysiąca interwencji. Największa część wykroczeń dotyczyła komunikacji. Na drugim miejscu wówczas znalazł się wandalizm, na trzecim różne efekty przesadzenia z alkoholem. Opinia Komendy Wojewódzkiej nie była wówczas jednak dla burmistrza Żylińskiego wiążąca. Kilka dni później już na sesji Rady Miasta radni zdecydowali, że od najbliższego listopada, mówimy o roku 2016, Iława już bez Straży Miejskiej. Większość iławskich radnych poparła wówczas burmistrza Iławy, Adama Żylińskiego, który chciał zlikwidowania tej służby. Stało się to mimo negatywnego stanowiska Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Dwójka radnych w 2016 wstrzymała się od głosu, przeciw było 7. Wśród nich Elżbieta Prasek.
14: Nie wyobrażam sobie pracy bez Straży Miejskiej. Tym bardziej, że jak przeczytałam ostatnio informacje dotyczące zagrożeń w mieście, to jednym z zagrożeń miasta naszego jest, tam jest dosłownie napisane, że mamy problemy wychowawcze, mamy patologiczne, patologia się powiększa. To teraz zadaję pytanie panu burmistrzowi, jeżeli straż zniknie, to kto będzie się zajmował patologią typu dilerzy, psie kupy i tak dalej. Nie mówmy, proszę państwa, że to będzie robić policja, bo w takie cuda ja nie wierzę. I przestańmy nam mówić, że policja się tym zajmie. Nie zajmie się policja, bo nie ma takiego składu osobowego, jak potrzeba. I nie będzie tego robiła. Dobrze. To jest pierwsze pytanie na temat przyszłości.
15: Bo to pytanie już padło dzisiaj.
14: Ale ja potwierdzam, że rzeczywiście dla mnie to jest... Aha, jeszcze pytanie. Czy jak pan rozwiąże Straż Miejską, to wszyscy ci ludzie, oprócz pani komendant, która na pewno sobie poradzi, albo już sobie poradziła z pracą, czy ci ludzie znajdą pracę?
5: Likwidacja Straży Miejskiej w Iławie wzbudziła wiele emocji wśród radnych, ale i też wśród innych mieszkańców. Radna Ewa Jackowska była przeciwna tej decyzji burmistrza, finalnie decyzji Rady Miasta. Według niej istniało ryzyko, że miasto straci unijną dotację na projekt Bezpieczna Iława, w ramach którego powstał monitoring miejski. Burmistrz Iławy Adam Żyliński zapewnił, że bierze odpowiedzialność za swoje decyzje. Przekonywał też, że wszelkie wątpliwości prawne zostały już wcześniej sprawdzone.
16: Myślę, że sprawdzaliśmy to. Tam nie ma wcale problemu z monitoringiem. To jest mitomania.
5: W 2016 roku podczas komisji i sesji Rady Miasta dyskusje na temat Straży Miejskiej były bardzo ciekawe. Na przykład... Burmistrz Iławy jak burmistrz Nowego Jorku. Takiego zdania był wówczas Tadeusz Loc, jeden z radnych, który nie poparł pomysłu Adama Żylińskiego w kwestii likwidacji Straży Miejskiej. Radził mu, by ten przeczytał książkę Guru Nowojorskich Policjantów.
17: Ukazała się w Polsce książka pod nazwą Przełom. Napisał to Guru Nowojorskich Policjantów. Teoria wybitych szyb, która mówi, że jeżeli w budynku, który nie jest użytkowany, nikt tam nie mieszka, wybije się pierwszą szybę, jedną szybę, to za chwilę w tym budynku nie będzie żadnej szyby. Analogicznie, na każde przestępstwo, każde wykroczenie trzeba, najdrobniejsze, trzeba reagować. Ja tę książkę polecam szczególnie panu burmistrzowi. Pan uosabia pewne bardzo ważne cechy burmistrza Giulianiego, wtedy burmistrza w latach 90. Nowego Jorku.
5: Burmistrz Żyliński był jednak wówczas przekonany o słuszności swojej decyzji dotyczącej likwidacji straży. Podpierał się statystykami. Co do wspomnianego wcześniej miejskiego monitoringu, radna Ewa Jackowska wyraziła wówczas wątpliwości, czy wszyscy, nie tylko służby mundurowe, mogą obsługiwać miejski monitoring. Burmistrz Adam Żyliński mówił wówczas, że nie ma żadnych prawnych ograniczeń, by monitoring mogli obsługiwać cywile. Rację burmistrzowi przyznała wówczas Jadwiga Drzystek, ówczesna radczyni prawna ratusza. Jak zapewniały te 10 lat temu władze miasta, mimo likwidacji Straży Miejskiej, monitoring wciąż będzie działał. Rzeczywiście po 10 latach nadal działa. Inną kwestią jest fakt, że od czasu do czasu pojawiają się ponownie propozycje, by Straż Miejska do Iławy wróciła. Straż Miejska przestała działać w Iławie 1 listopada 2016 roku.
4: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
5: Przed budynkiem Centrum Aktywności Lokalnej odbyła się akcja profilaktyczna. Darmowe badania ciśnienia, glukozy, BMI, konsultacje na stoiskach Amazonek, Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Diabetyków i PCK. Był też pokaz udzielania pierwszej pomocy, a do tego pokaz tańca seniorów.
18: Centrum Usług Społecznych, Zakrzewska Ewa, pielęgniarka. Na chwilę obecną przeprowadzamy badania profilaktyczne w zakresie badania poziomu cukru, ciśnienia tętniczego, tętno oraz obliczamy BMI, czyli indeks wagi ciała. Zainteresowanie jest znaczne, dużo osób przyszło i chce się badać. Udzielamy też porad.
15: Stowarzyszenie Jarski Klub Amazonki, Adela Kowalska, prezes. W dniu dzisiejszym jesteśmy na spotkaniu profilaktycznym, gdzie jest kilka stoik. Oferujemy pomoc w pokazaniu, jak się badamy. Rozdajemy ulotki. Zapraszamy jeszcze do naszego stowarzyszenia kobiet w trakcie albo po chorobach nowotworowych raka piersi. Organizujemy konferencje, spotkania edukacyjne, szkolenia, integrujemy środowisko kobiet z chorobą nowotworową piersi. Jest bardzo dużo integracji, spotkań różnych, także naprawdę zapraszamy kobiety i nawet te, które by nam jeszcze mogły pomóc w naszym stowarzyszeniu.
19: Polski Związek Niewidomych, bierzemy udział w akcji Profilaktyka Podaj Dalej. My dzisiaj wystąpiliśmy ze swoimi tyflosprzętami i produktami wykonanymi przez osoby słabowidzące niewidome. Na stoliku mamy, prezentujemy czasopisma związane z naszą działalnością, sprzęt do aktywności sportowej, rzeczy z arteterapii. Mamy nowy nabytek dofinansowany przez gminę Kisielice. To jest naprawdę coś, o czym marzyliśmy, okulary symulacyjne. To są rzeczy, które pomagają przekazać informacje osobom zdrowym z tytułu wzroku, jak widzi osoba niewidoma z poszczególnymi wadami wzroku. Mamy laski, lupy różnego rodzaju wystawiamy. Mamy też rzeczy, które pomagają na co dzień osobom niewidomym. Igły brajlowskie, lupy wspomniałam, ramki do podpisu, czytnik monet. Takie proste rzeczy pomocne na co dzień. Mamy memo, żeby osoby widzące mogły podotykać sobie, uruchomić zmysł dotyku.
5: Głównym organizatorem było Centrum Usług Społecznych, czyli dawniej Iławski MOPS.
4: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
5: Nadal poszukiwany jest właściciel węża, który we wtorek wyszedł na spacer po ulicach Iławy. Tymczasem gadem zajęli się pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Iławskiego Ratusza. Na ten temat rozmawialiśmy z burmistrzem Iławy Dawidem Kopaczewskim.
20: Potwierdzam, że nadal szukamy właściciela tego gada. Jesteśmy w kontakcie ze środkiem w Gdańsku, który przyjmie nam tego węża do czasu odnalezienia oczywiście właściciela lub do czasu do przekazania do takiej specjalnej jednostki w Warszawie, która być może przejmie już na własność tego gada. Wszystko się rozstrzygnie w ciągu najbliższych pewnie kilkunastu dni, kiedy okaże się, czy właściciel się odnajdzie, czy nie. Póki co przekazujemy gada do Gdańska, będziemy pokrywać koszt jego utrzymania w formie takiej miesięcznej, po to, żeby właśnie specjaliści mogli się za nimi zaopiekować, z uwagi na to, że my tutaj nie mamy w mieście ani warunków odpowiednich do tego, ani też jako urzędnicy specjalistycznej wiedzy, żeby krzywdy mu nie zrobić.
4: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
5: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława oraz Włodek Paliński, właściwie Włodzimierz, a właściwie Wodzu Paliński, czyli szef 5. Brygady z Susza.
21: No tak potocznie nazywana 5. Brygada, żeby łatwiej było mówić, a tak naprawdę jest to oddział terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, który w Suszu kultywuje tradycję 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. To jest taka pełna oficjalna nazwa, ale potocznie przedstawiamy się jako 5. Brygada, oddział, który generalnie zajmuje się rekonstrukcją historyczną, ale też szkoleniem młodzieży w takim duchu paramilitarnym.
5: Istniejecie bardzo długo już, nawet była okrągła rocznica ostatnio.
21: Dokładnie tak, w zeszłym roku już uświadomiłem sobie to w trakcie tego roku, że mija 20 lat, jak ta grupa funkcjonuje w naszej małej miejscowości. No była też taka okazja w takim razie do podsumowania tej działalności, bo rzeczywiście czas szybko leci, a tu okazuje się, że przez szeregi tej grupy kilka pokoleń Suszan się przewinęło, ale tak naprawdę działamy dalej z myślą o tym, żeby no, zajmować się tą naszą pasją i o czym mogę dzisiaj opowiedzieć, jak to wygląda.
5: I tą młodzieżą oczywiście też.
21: No tak, tak, bo generalnie grupy rekonstrukcyjne, one to są grupy skupiające dorosłych ludzi, którzy potrafią tam sami szukać, dociekać. Specyfiką naszej grupy, tej naszej 5. brygady jest to, że ona ma charakter często edukacyjny. Znaczy ja zachęcam do współpracy młodych ludzi, których po prostu wkręcam w pewne takie przygody. Traktujemy to jako przygodę, jako zdobycie pewnych informacji, zajmowanie się też historią w taki nietypowy sposób. Nie z podręczników, tylko właśnie, żeby to przeżyć na własnej skórze, dotknąć, zobaczyć. To chyba najlepiej trafia do młodego człowieka.
5: Pan jest historykiem z wykształcenia.
21: Tak, jestem, na co dzień pracuję w Suskiej Szkole Podstawowej oraz tutaj w Szkole Mundurowej Feniksa. Ja byłem nauczyciel historii.
5: Ale wtedy, kiedy to się wszystko zaczynało, kiedy ta grupa zaczynała się zawiązywać, to chyba to było gimnazjum, tak?
21: A, tak, tak. No to już jest też taka historia już odległa, no czas szybko płynie. Początki tej grupy związane są też z funkcjonowaniem Suskiego Gimnazjum i z jego historią. historią. Tam jako nauczyciel historii zaangażowałem się w nadanie szkole imienia Kawalerii Polskiej. Razem z panią dyrektor Janiną Kaniecką wspólnie szukaliśmy możliwości nadania szkole atrakcyjnego partnera i nam się to udało. Pozyskaliśmy właśnie Polski Klub Kawaleryjski, który patronował nadaniu imienia naszej szkole Kawalerii Polskiej. To była taka jedyna szkoła w Polsce, praktycznie zawsze tak o tym mówiliśmy, poświęcona Kawalerii Polskiej, czyli no tej wyjątkowej, niezwykle barnej formacji, no przedwojennej, bo już w tej chwili jako takiej kawalerii po prostu nie ma.
5: Atrakcyjny był to patron, okazało się, tak?
21: Myślę, że tak. Chociaż taki nietypowy, wiele osób zaskoczyliśmy tym patronem, ale z drugiej strony dawało to możliwości pewnych ciekawych inicjatyw. Pozyskiwanie stowarzyszeń, które też do nas przyjeżdżały na święto szkoły. Święto szkoły nie miało charakteru takiego do fajkowania, tylko naprawdę nadaliśmy temu świętu dosyć dużą rangę, do tego stopnia, że święto szkoły w tym gimnazjum było to też świętem praktycznie całego miasta. Pozyskiwaliśmy współpracę z jednostkami wojskowymi plus stowarzyszenia kawaleryjskie, które przyjeżdżały. Raz w roku odbywała się parada, przejście uczestników tej uroczystości do kościoła, na mszę, pojawiało się wojsko, obecność wojska i w ogóle kompanii honorowej, no to było takie wydarzenie ważne dla miasta. To dzisiaj, do dzisiaj wszyscy to wspominają, że gimnazjum jakby tutaj wniosło też jakiś taki element kolorytu wydarzeń lokalnych.
5: I to wtedy usłyszano o was i zaproponowano wam szarże pod Krojantami, czy to było wcześniej, później?
21: To właśnie było w tym momencie, kiedy nadano szkole nazwę Kawalerii Polskiej. Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski organizował tą imprezę Szarża pod Krojantami, no i zaproponował, skoro już tak sobie współpracujemy, to zaproponował, że może tam nasi uczniowie by tam pojechali, zobaczyli, wzięli w tym udział jako statyści. I ten pierwszy nasz wyjazd w 2005 roku, no właśnie był z tym związany. Zmontowałem sobie taką grupę chłopaków, którzy byli zainteresowani historią, pojechaliśmy, założyliśmy mundury, odegraliśmy tam sceny, no i się to spodobało i tak rozpoczęło się funkcjonowanie grup, która początkowo nazywała się Grupą Rekonstrukcji Historycznych w Suszu. Z czasem, po kilku latach, rozszerzyliśmy swoją tą działalność, nasze zainteresowanie nie tylko historią Kawalerii Polskiej, ale też 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, no bo to jest też dzisiaj taki temat dosyć modny, żołnierze wyklęci. Wtedy jak zaczynaliśmy, jeszcze to się dopiero kształtowało, ta wiedza dopiero wśród społeczeństwa docierała, co to są ci żołnierze wyklęci, a my zorientowaliśmy się, że w okolicy Susza mamy też takie historie związane z żołnierzami wyklętymi, więc jakby tak podążyliśmy dwutorowo, zainteresowaliśmy się i tą kawalerią, i jednocześnie tą 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej.
5: Mhm. W okolicy Susza, w samym Suszu też są takie historie nawiązujące do żołnierzy wyklętych?
21: Nie w samym Suszu, tylko musimy tutaj sięgnąć do czasu powojennego, 1946 roku przez gminę Susz kilkukrotnie przemierzały pododdziały 5. Wileńskiej Brygady, która przemieszczała się tak naprawdę wielokrotnie wzdłuż całego późniejszego województwa warmińsko-mazurskiego, z Worów Tucholskich na skraj województwa warmińsko-mazurskiego i w okolicach Susza też kilkakrotnie te oddziały były, bazowały, czy nawet przebywały przez kilka dni.
5: I ta historia 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej właściwie łączy się też z tym, dziś byśmy powiedzieli, to taki game changer, czyli to, że zaczęły do was przychodzić dziewczyny.
21: Dokładnie tak, bo te początki, gdy interesowaliśmy się tylko kawalerią, no to wiadomo, że właściwie rekrutowaliśmy tylko chłopców, którzy mogli być łanami. Nie wypadało ubrać dziewczyny w strój łana, bo to byłoby trochę niestosowne. Natomiast zainteresowanie się partyzantką dawało możliwość też takiego wstąpienia do naszej grupy dziewcząt, które się bardzo mocno zaangażowały i rzeczywiście dzisiaj można powiedzieć, że to tak połowicznie się rozwija, chłopcy i dziewczęta, no ale to fajnie, że właśnie nie segregujemy tu na względu na płeć, tylko dajemy możliwość młodzieży się angażowania zarówno o jednej, jak i drugiej płci. Ale nie, to też fajnie zmieniło, bo rzeczywiście ta grupa już składająca się z chłopców, dziewcząt rzeczywiście nabrała taki też charakteru, takiej fajnej przygody, zabawy historią. Nie miało w ogóle z założenia na funkcjonowanie tej grupy przez tyle lat nie miało założenia takiego sztywnego, że oto ja nauczyciel i tu moi uczniowie. Troszeczkę to inaczej działało u nas. Zawsze podkreślałem moim tutaj młodszym kolegom, że jestem waszym dowódcą, a nie już nauczycielem. Nauczyciel to wiadomo, jest troszeczkę inaczej podchodzi, natomiast no dowódca trochę inaczej. To też jest trochę przyjaciel, trochę no surowy, przełożony, ale to jest gdzieś tam w takim sznycie wojskowym, co się młodzieży podobało, że my trochę inaczej tego, czego nie na co dzień nie mamy. To takie, jakby można powiedzieć, troszeczkę poważniejsze harcerstwo. O tyle poważniejsze, że korzystałem bardzo chętnie z metodyki harcerskiej właśnie przy kształtowaniu tej grupy, ale z drugiej strony no tutaj jeszcze obecność broni, bo rzeczywiście takową mamy, nauka pewnego posługiwania się taktyki wojskowej, no to nadawało nam taki troszeczkę inny charakter.
5: I faktycznie mówią wodzu?
21: No tak mówią, no, nazywają to w tym sensie, no bo wiadomo, że to jest z racji dużej różnicy wieku. Ja jestem coraz starszy, a cały czas młodych ludzi mam, także gdzieś tak sobie ktoś tam wymyślił i mówi, że wodzu. No tak, tak się przyjęło.
1: W ogóle konie mieliście na tym etapie właśnie wcześniejszym?
21: Eksperymentowaliśmy z tymi końmi, bo rzeczywiście w tym momencie, na tym etapie, kiedy że zajęliśmy się kawalerią, no kawaleria, no to na koniach, no to rzeczywiście próbowaliśmy. To się okazało ciężkie. Po pierwsze, rzeczywiście jest to duża sztuka, to nie można się nauczyć tego tydzień, dwa, to trzeba jakby poświęcić dłuższy czas. Tutaj młodych ludzi to trochę zniechęcało, no bo to jednak jazda konna jest wymagająca, trochę też i kontuzji można złapać, także wycofaliśmy się z tego. My często na rekonstrukcjach w strojach kawaleryjskich, w strojach łanów, ale często jako tak zwana spieszeni łań, czyli po prostu bez koni, no po prostu bez koni. Ja tam sam też próbowałem, ale no to jest duże wyzwanie. Mhm. To już trzeba to kochać.
1: Czy dzisiaj jesteście bardziej partyzantami, czy jeszcze zmieniliście
21: formację? To tak może nawet nie można na to patrzeć. Jesteśmy cały czas w strukturach Polskiego Klubu Kawaleryjskiego jako oddział terenowy, więc uczestniczymy w przygotowaniach do tego widowiska kawaleryjskiego. Jednocześnie zainteresowanie 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej, ono się tutaj nam wiąże, ponieważ jej dowódca Zygmunt Szyndzielarz-Łupaszko był przedwojennym oficerem kawalerii, więc on również później w tym okresie partyzanckim, zarówno w czasie II wojny światowej, w trakcie walk na Wileńszczyźnie, jak i później po zakończeniu wojny, już w trakcie tych działań tu podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego, mocno podkreślał te swoje pochodzenie kawaleryjskie. Czyli te oddziały co prawda nie jeździły konno, ale miały taki charakter ściśle lotny, bardzo dynamiczny. Zresztą swoje pododdziały z tej 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej sam Łupaszka nazywał szwadronami. Czyli to jakby to jest takie też nawiązanie do tej kawaleryjskości. No wiadomo, że po II wojnie światowej ten świat kawalerii odchodził już powoli do przeszłości i to każda armia to robiła, więc i również tutaj to dzisiaj kultywowanie tych tradycji kawaleryjskich, no nie polega na tym, że ktoś już na tych koniach jeździ. Po prostu to jest jakby nawiązanie do pewnej tradycji, która jest chyba bardzo pięknym gestem, bo rzeczywiście kiedyś to była kwintesencja polskiego wojska. No mógłbym tutaj dużo o jakby wartości kawalerii opowiadać, bo rzeczywiście zwłaszcza ta kawaleria przedwojenna, no miała te swoje potężne takie zalety, z tym, że no pole walki się zmieniło, no i wiadomo, że już teraz żołnierze konno w czasie wojny nie walczą. Na potrzeby rekonstrukcji używamy czasami prawdziwej broni. Mamy w zasobach 5. Brygady też broń autentyczną, która już nie strzela, jest pozbawiona cech bojowych, ale jest takim fajnym dowodem na to, jak wyglądała prawdziwa broń, ale też używamy, no bo nie ma co tu czarować. Rekonstrukcja historyczna jest bardzo drogim hobbym, więc czasami szukamy takich rozwiązań, żeby może taniej, ale jednocześnie jakby przybliżyć sylwetkę. Tu chodzi bardziej o sylwetkę.
1: Wspomniał pan, że to zabawa nie jest tania.
21: No nie jest. Tutaj, no wie, pozyskujemy młodych ludzi do współpracy, więc ja też, kiedy z nimi tu pracuję, no nie oczekuję, że wstępując do takiej grupy, ktoś tu wyłoży jakieś duże, bo nie ma co tu czarować się, to są spore koszty, zakup munduru, repliki munduru, to rzędu 2000 zł na przykład. Pozyskujemy też cały sprzęt przez tyle lat, udało nam się, no różnymi sposobami. Przede wszystkim mamy nadany numer KRS Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, no i z 1,5% też pozyskujemy. Raz w roku trochę tych środków tam, kto nam przekaże z tego 1,5%, no to kupujemy te mundury, żeby mieć dla kolejnych pokoleń. Czasami gdzieś tam, czy ja z własnymi kosztami, czasami może tanim kosztem próbuję taką replikę sam skonstruować. No, różne są metody, żeby mieć to, co ludzie młodzi mogliby dotknąć, zobaczyć, jakby zrozumieć, jak to kiedyś wyglądało.
1: Już kilkanaście lat chyba organizujecie 1 marca te uroczystości związane z żołnierzami wyklętymi, prawda?
21: No. Tak, my w zasadzie święto, ten Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych robimy od samego początku, od tego momentu, kiedy Sejm wprowadził ustawę z 2011 roku. I od tego momentu, od początku już to, bo my już wcześniej, parę lat wcześniej się tym 5. Brygadą zajmowaliśmy, więc jeżeli to zostało ustawowo, no to my już w suszu jakby od razu też staraliśmy się to podkreślić. Ta nasza grupa, no w taki sposób bardziej promujący, też zapoznający wszystkich, no i sięga nie tylko do 1 marca, bo włączyliśmy się aktywnie w obchody w naszym mieście 11 listopada, gdzie też te mundury prezentują. Czasami uda nam się nawet utworzyć cały oddział, który gdzieś tam maszeruje w tych obchodach Święta Niepodległości. Wielokrotnie też staramy się przypominać mieszkańcom Susza o innych rocznicach, to na przykład rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. Też wielokrotnie przypominaliśmy o takiej może niezbyt chwalebnej rocznicy, bo dosyć budzącej, takie trochę smutne może wspomnienia, ale rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Też ktoś tam 13 grudnia rano ze zdziwieniem patrzy, że maszeruje dwóch zomowców przez ulicę Susza, ale
1: No i co? I ci młodzi dołączają do was chętnie? Ile w tej chwili osób jest w brygadzie?
21: To jest grupa składająca się tak naprawdę z dwóch części, czyli z takich bardzo młodych ludzi, których ja gdzieś tam w tej szkole podstawowej pozyskuję. Jest taka około 10-osobowa grupka, no ale wiadomo, że oni się też starzeją i co jakiś czas zostają ci starsi, więc to druga dziesiątka to z kolei są tacy już osoby, które są już absolwentami naszej szkoły. Wcześniej to byli absolwenci gimnazjum, teraz szkoły podstawowej. No i oni tam jeszcze przez wiele lat ze mną współpracują, także to nie jest duża grupa też można powiedzieć. To nie wiadomo, że tu nie idziemy na ilość, nie każdemu też gdzieś pasuje tych inicjatyw mamy sporo, więc to jest na zasadzie, że chcemy zrobić sobie jakoś tam uroczystość. Ja na grupie mówię, no to kto bierze udział? Chętnie, no i zbieramy grupkę i działamy.
1: Na waszym koncie też są wyróżnienia. Jesteście na zewnątrz, poza suszem, w suszu to swoją drogą, ale poza suszem, że jesteście chwaleni za rekonstrukcje, które robicie.
21: No przez tyle lat rzeczywiście ta grupa się rozwija, ma jakieś tam takie osiągnięcia. Na pewno ciekawym takim zabiegiem, nie zawsze się to udaje, no bo to z racji tego, że są czasami bardzo młodzi ludzie, których ja no nie mogę tam poubierać mundury, bo jestem tutaj jakby też trochę realistą, ale czasami fajnie ta nasza grupa wygląda, kiedy to są ludzie w takim wieku, czy tak wyglądają jak prawdziwi żołnierze w tym wieku, bo rekonstrukcja historyczna często to są ludzie już dojrzali finansowo, mające tam swoje jakieś doświadczenie zawodowe, no ale wiadomo, że to żołnierze w wieku 50 lat, no to tak to śmiesznie to wygląda, gdzieś tam jakieś brzuszki mają, u nas to są bardzo młodzi ludzie, więc bardzo często nam się udaje osiągnąć taki efekt i wiele osób nam na to zwraca uwagę, że my wyglądamy, czy ta grupa, którą czasami się uda pozyskać, jako tacy świeżo wcieleni z poboru żołnierzy. Bo to też jest też bardzo ciekawa informacja. Ruch rekonstruktorski dotyczy właśnie najczęściej do dorosłych już ludzi. Oni rzeczywiście, już gdzieś te brzuszki, już tak widać, że to poważne brody, to poważni panowie, nie? Się bawią. To zresztą ruch rekonstruktorski przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam bardzo mocno to widać, że właśnie się takie osoby bawią. Natomiast no, specyfiką tej naszej grupy jest właśnie ta edukacja, więc młodzi ludzie, więc staram się właśnie, żeby oni tak też fajnie wyglądali. Jak to mógłby wyglądać? No bo nie czarujmy się też. Ma nasza historia Polski i tych zrywów różnych patriotycznych, tych zrywów zbrojnych, to często historia młodych ludzi, którzy chwytali za tą broń, gdzieś wychowywani patriotycznie. To nie chodzi o to, że tam dzieci mają brać broń i walczyć, tylko chodzi o to, że to tak byli wychowywani, całe pokolenia

0: coś takiego, co dla nich jest właśnie tych młodych moich kolegów przygodą, że my to przeżywamy na własnej skórze. Bardzo często udaje się nam robić na przykład takie rajdy, czyli zakładamy mundury, bierzemy repliki broni, gdzieś tam sobie maszerujemy. I to jest właśnie wtedy taka, po dwóch dniach na przykład takiego marszu w oporządzeniu z czasów II wojny światowej, nadchodzi taka refleksja, ojejku, jak to ciężko, jak oni mieli bardzo ciężko, więc to też jest dla nich taka przygoda i takie doświadczenie tego, jak to mogło tak naprawdę wyglądać. No jest to taka przygoda dająca dużo do myślenia. No jestem nauczycielem, więc mi nie zależy też, no, bo to ciężko. Ja nie zmuszę moich uczniów do tego, żeby czytali podręczniki i uczyli się tych rzeczy na pamięć. Wolę, żeby oni to przeżyli na własnej skórze.
1: Nie zmusza pan do czytania podręczników, ale sam pan pisuje artykuły, bo widzę, że rocznik SUS-ki najnowszy leży. Tam też jest pańska rzecz.
0: Tak, jest okazja tutaj wspomnieć o roczniku SUS-kim, który jest tym czasopismem pasjonatów historii w SUS-u, ale to jestem wdzięczny, że redakcja pozwoliła mi też parę słów napisać właśnie o historii mojej grupy. Nie o to chodzi, żeby też zanudzać wykładami czy mądrymi opracowaniami historii. No, historię trzeba pokazać, czy historia jest ciekawa, pasjonująca. No to generalnie ma być przygoda, a dzięki temu mam tego typu zysk, że ten ktoś ma świadomość tego, w jakim uczestniczy przedsięwzięciu. 20 lat funkcjonowania grupy to rzeczywiście już jest bogate doświadczenie. Różnie to bywało. Bywały grupy, czasy, że rzeczywiście było bardzo dużo osób. To zależy. No nie wiem, chyba od jakiegoś pokolenia, od jakichś takich klimatów. W tej chwili mam dużo chętnych, bardzo młodych ludzi. Ja ich właściwie tu wstrzymuję trochę, bo chodzi o to, że oni są bardzo młodzi, więc ja mówię, no czekaj, musicie trochę dorosnąć, żeby założyć mundur. No warto tutaj jednak szukać zawsze takich rozwiązań w edukacji, czy pokazywaniu młodemu pokoleniu historii. Właśnie w ten sposób, takie przez doświadczenie. W mojej szkole też robiliśmy, ta grupa przynajmniej robiła dla swoich kolegów młodszych ze szkoły podstawowej takie pokazy, pokazywali broń, wiesz, można było tego dotknąć, można było to sobie zobaczyć, oni to tłumaczyli, ci się interesują, więc wiedzieli, co mówią. Ci, którzy przychodzili, patrzyli, ojejku, takie coś, takie ciężkie, takie rzeczy. No, to poprzez przeżywanie.
1: Czy taki rekonstruktor dostanie piątkę z historii u pana?
0: Nie, to tak nie działa. Ja myślę, że jego bezcennym nabytkiem jest to przeżycie i tą przygodę, którą przeżył. Takie, nie, bo to miało charakter takiego szantażu, absolutnie, tak nie wolno robić. To,
1: nie, nie, nie.
0: Te osoby, które tutaj są zaangażowane, ale w tej piątej brygadzie są osoby, które już nie są moimi uczniami, więc to tym bardziej ja im tu nie mogę ani dać żadnej nagrody, ani coś kazać, ani oczekiwać. Po prostu cieszę się, że są i zawsze jestem wdzięczny, że tyle osób udało mi się do tej idei pozyskać, że oni chcą ze mną współpracować. Robimy takie rzeczy, że to nie może też tak być, że ja im coś każę. Oni sami muszą jakby stwierdzić, zrobimy to, proszę pana, zrobimy dowódco, to pójdziemy te 30 km z tym oporządzeniem, bo to może będzie fajne. Także to dotykamy takich działań, które ja nie mogę kazać. Ja po prostu oczekuję, że ktoś to będzie chciał zrobić i robi. I to jest najfajniejsze, że chcą robić.
1: Zapalają się.
0: Że jest to, że jest. No jest duch w narodzie.
1: Jest duch w narodzie. Władek Paliński, który od 20 ponad już lat prowadzi w SUS-u 5. Brygadę. Jaka cała nazwa, proszę powiedzieć?
0: Nazwa jest długa, my zawsze ją skracamy do 5. Brygady, ale jest to oddział terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w SUS-u imienia 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.
1: Ta wasza 5. Brygada to też trochę tak oswaja młodych ludzi z mundurem i przygotowuje do pewnych dalszych działań.
0: No niewątpliwie, no mówiłem o tym, że jest to przygoda, ale wielu osobom udaje się zaszczepić takiego bakcyla. Ten mundur Wojska Polskiego, fakt, że historyczny, ale jednak funkcjonuje w SUS-u od 20 lat. Jeżeli się wszystko dobrze ułoży, przecież w SUS-u będziemy mieli jednostkę wojskową, także tu wiele suszan jest przygotowanych do tego munduru. Młodzi ludzie też się do tego garną, ale z tego, co ja jestem też tak bardzo dumny, wśród członków 5. Brygady, którzy już być może już tam gdzieś odeszli od niej, to sporo jest osób, które są współcześnie w Wojsku Polskim, czyli przywdziewają już ten mundur Wojska Polskiego i, że tak powiem, na poważnie zajmują się służbą ojczyźnie, przyzwyczajeni i tego, czego się u nas nauczyli, czyli szacunku do munduru, do pewnego podejścia, do pewnych wartości. To też ma takie fajne przełożenie. Wśród byłych członków 5. Brygady są już zawodowi żołnierze. To aż miło czasami popatrzeć, jak dalej ścieżka wygląda.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: SK Iława News. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Jolanta Zakrzewska, dyrektorka przedszkola numer 3 w Iławie, miejskiego zresztą, oraz Marta Milewska-Haska, mama Jaśminy. Skąd się panie znacie?
2: Znamy się właściwie z przedszkola. Mój synek uczęszcza do przedszkola miejskiego numer 3 od właściwie już, no, drugi rok. O, od półtora roku powiedzmy i stąd się znamy, z tej relacji rodzic-dyrektor.
1: Ale ja wymieniłam imię zupełnie inne niż imię chłopięce.
2: Ach tak, właściwie tak, to racja. Dlatego, że mówimy o mojej córeczce, to jest moje młodsze dziecko. Jaśminka to oczywiście siostra młodsza mojego synka, który do przedszkola uczęszcza, ale to Jaśminka jest teraz beneficjentem inicjatywy, która wyszła właśnie od pani dyrektor i od pracowników przedszkola.
1: Rozumiem, że pani dyrektor usłyszała pani, że jest jakaś potrzeba.

0: Tak, to było w lutym. Pamiętam przed Dniem Kobiet, w sobotnie przedpołudnie usłyszałam rozmowę w radio, właśnie pani Marta opowiadała o zdrowiu Jaśminki, o perspektywach na leczenie i tak ujęła mnie ta rozmowa, bo mówiła z takim zaangażowaniem, jednocześnie z takim ciepłem i z taką nadzieją, ale też nie było to w żaden sposób wymuszające. No i pomyślałam sobie wtedy, ja jako Jolanta Zakrzewska, co ja mogę dla pani Marty, dla Jaśminy, dla całej rodziny zrobić. No i podjęłam stosowne działania, ale zaraz potem pomyślałam sobie, co my jako placówka możemy zrobić, no bo będzie nas więcej i wspólnie możemy poszerzyć te działania. No i podjęliśmy działania. Po rozmowie z panią Martą ustaliliśmy zakres naszych działań, zakres pomocy, no i się działo.
1: No dobrze, to w takim razie powiedzmy, dlaczego Jaśmina potrzebuje w ogóle pomocy?
2: Jaśminka w wieku 11 miesięcy miała zdiagnozowane dziecięce porażenie połowicze. Wiąże się to z opóźnionym rozwojem ruchowym głównie. Natomiast jest tutaj też zagrożony rozwój mowy ze względu na rozległy obszar uszkodzeń mózgu. A nasza praca zaczęła się jeszcze na wiele miesięcy przed diagnozą, bo tak naprawdę od 3 miesiąca życia Jaśminy pracujemy już rehabilitacyjnie. Więc to, na czym polega nasze zadanie jako rodziców, no to wspieranie tego rozwoju Jaśminy, żeby stała się jak najbardziej samodzielna, jak najbardziej sprawna. Stąd grono specjalistów z zakresu fizjoterapii, neurologii, ortopedii, to są też logopedzi, neurologopeda i tutaj jest generowana nasza uwaga, żeby Jaśminę wspierać i też żeby zadbać o te wszystkie obszary rozwoju. Na to też potrzebujemy wsparcia finansowego, bo w głównej mierze tutaj generowana są te wydatki.
1: W jakim stanie teraz jest Jaśmina?
2: Jaśminka jest w świetnym stanie i to też bardzo nas pokrzepia i daje bardzo dobre prognozy na przyszłość, bo to jest dla nas tylko potwierdzeniem, że robimy dobrze. Wspierając Jaśminę tak wszechstronnie, korzystając ze wsparcia wielu specjalistów z różnych dziedzin, wiemy, że po prostu dostaje od nas bardzo dużo zasobów do pracy i do tego, żeby faktycznie być w przyszłości w pełni sprawnym, samodzielnie funkcjonującym człowiekiem, szczęśliwym.
1: Czyli wy wiecie jako rodzice, że robicie dobrą robotę dzięki tym pieniądzom, które otrzymujecie też od innych ludzi.
2: Tak jest. Te pieniądze są spożytkowane tylko w tym celu. To chcę też, żebyście wszyscy Państwo, którzy macie ochotę nas wesprzeć, mieli pewność, bo jesteśmy pod opieką Fundacji Złotowianka, która reguluje prawnie te wszystkie kwestie pozyskiwania finansów. Więc nie ma innej możliwości, ani z naszej strony też innych chęci.
1: Rozumiem. Wracamy do przedszkola, które organizuje właśnie ten festyn jesienny ze zbiórką dla Jaśminy. Ja się zastanawiam, jak to jest. Pewnie ma pani dyrektor w swoim gronie rodzicielsko-uczniowskim w przedszkolu mnóstwo takich osób, które pewnie potrzebowałyby pomocy.
0: No tak, my jako placówka nie po raz pierwszy wspieramy rodziców i fundację, bo zbieraliśmy, nie pamiętam już kiedyś, dla chłopczyka, który był naszym wychowankiem, dla jego siostry też zbieraliśmy. Zbieraliśmy ostatnio książki na oddziały onkologiczne do szpitala, więc wspieramy i patronujemy różne akcje. Natomiast tutaj ta jest nam szczególnie bliska, bo możemy wesprzeć na bieżąco, tak? Kogoś, kto jest w potrzebie, kogoś, kogo znamy, możemy w ten sposób pomóc. Możemy połączyć działania, my jako placówka, ale też zachęcić osoby ze środowiska lokalnego, zachęcić rodziców, zachęcić partnerów, którzy z nami współpracują, też do wspólnego działania i do zbiórki, po prostu do zbiórki finansowej.
1: Które to jest przedszkole? To znaczy, gdzie ono się mieści?
0: Nasze przedszkole mieści się na ulicy Kościuszki 22 i tak tutaj zawsze tłumaczymy osobom, które nie znają Iławy, że to jest przy starym Lidlu albo naprzeciwko starej policji. Żeby zlokalizować. To jest przedszkole otoczone placem zabaw. Ono jest w głębi osiedla. Dla niektórych osób, które są spoza Iławy, może być ukryte, więc z takim przybliżeniem i dokładnością tłumaczymy.
1: A pytam o to dlatego, że za chwilę będziemy zachęcać, żeby nie tylko rodzice dzieciaków uczęszczających do Was przybyli na ten festyn. Ale jeszcze zapytam o przedszkole. Jak dużo dzieci? Czy to jest bardzo duże przedszkole pod względem ilościowym?
0: W przedszkolu mamy 7 oddziałów. Maksymalnie możemy pomieścić 161 dzieci. Na ten moment mamy 140. Więc no takie średniej wielkości przedszkole. Tak? Mhm. Mamy 30 pracowników. To jest takie nasze zaplecze, kadra pedagogiczna i administracyjna i obsługa.
1: Czy ci pracownicy też przystąpili do organizowania tego festynu?
0: Tak, my rozmawialiśmy już o tym wsparciu dla Jaśminy dużo, dużo wcześniej. Pracownicy przedszkola brali udział też w tej akcji, to była chyba licytacja... licytacja voucherów na warsztaty, tak. Tak, koleżanki też były i tam działały. A kiedy padła decyzja o podjęciu tutaj współpracy z fundacją i tą zbiórką, no to rzeczywiście bardzo aktywnie się wszyscy zaangażowali. Zespół Przedszkola Miejskiego nr 3 to są fantastyczne osoby, bardzo kreatywne, bardzo zaangażowane w swoje działania, bardzo twórcze, z ogromną inicjatywą, z ogromną chęcią współdziałania i współpracy. My jako placówka podejmujemy bardzo dużo działań w środowisku lokalnym, takich działań właśnie wspierających, promujących, ale też my jako pracownicy o to dbamy, ale też uczymy takich umiejętności nasze dzieci. Wyposażamy je w takie kompetencje, żeby je po prostu kształcić od najmłodszych lat. Nasze dzieci roznoszą kartki świąteczne dla pracowników jednostek publicznych, dla partnerów, z którymi współpracujemy. Świętujemy bardzo różne uroczystości właśnie po to, żeby kształtować takie kompetencje społeczne, kompetencje emocjonalne, wsparcie dla innych, dbałość o potrzeby innych. To jest bardzo ważne i ja uważam i koleżanki, które ze mną pracują, że należy tego uczyć dzieci już najmłodsze.
1: Czyli taka możliwość wsparcia siostrzyczki, kolegi z przedszkola, to będzie dla nich coś super, a przy okazji mogą się jeszcze pobawić.
0: Dokładnie tak. To będzie połączenie przyjemnej zabawy z taką... z takim pożytecznym działaniem, budującym, wspierającym i uwrażliwiającym na potrzeby innych. Na to, że wartość pomagania innych to jest bardzo cenna wartość i bardzo ważna umiejętność. Bo myślę sobie, że też to, co dzieci potem, o czym dzieci rozmawiają z rodzicami, o tym, że trzeba pomagać, że trzeba być empatycznym, że to jest bardzo cenna i ważna wartość w życiu nawet najmłodszego dziecka, no to też jest dla nas takie budujące i takie bardzo i pedagogiczne i takie z taką bazą na przyszłość.
1: No właśnie, bo też obserwujemy dużo hejtu wokół, więc to, co Państwo wkładacie, te wartości do głów tych małych Iławian, to jest bardzo cenne.
0: Dokładnie tak. No my staramy się przez cały rok prowadzić jakieś akcje charytatywne i akcje profilaktyczne i akcje pomocowe. Tego jest naprawdę bardzo dużo i w każdą akcję włączone są dzieci. No wiadomo, że one nie są decyzyjne, że tutaj przy zbiórce na przykład jak prowadzimy zbiórkę Góra Grosza czy Ile Waży Święty Mikołaj, no to jednak te złotówki wkładają rodzice. Ale nasze działania polegają na tym, żeby przeprowadzić jakieś rozmowy kierujące, jakieś działania profilaktyczne właśnie w tym kierunku, że pomaganie to jest też radość, że my też czerpiemy radość z tego, że pomagamy innym. Radość czerpie osoba, która dostaje od nas pomoc i wsparcie, ale też my mamy z tego ogromną satysfakcję. Tego uczymy nasze dzieciaki.
1: No właśnie, to powiedzmy może o festynie, który odbędzie się 18 września.
0: Tak.
1: Co to się będzie tam wtedy działo?
0: Oj, festyn ma bardzo wiele nowych wydarzeń. Po raz pierwszy organizowany jest właśnie we wrześniu. Będzie taki, to będą takie jesienne działania i on połączony jest właśnie z tą zbiórką dla Jaśminki. ale też będziemy trochę wprowadzać rodziców w dietę planetarną, o której się teraz bardzo dużo mówi. Będą przygotowane przez nas produkty takie, żeby też rodziców i dzieci do spożywania tych roślin strączkowych i tego zdrowego jedzenia przekonać. Będzie mnóstwo atrakcji, które przygotowali właśnie pracownicy przedszkola, czyli kąciki kreatywne, tatuaże, malowanie twarzy, robienie koralików. Będzie kącik motoryzacyjny, gdzie tutaj już rodzice będą nas wspierać. Będzie oczywiście strefa gastronomiczna. Wszystkie produkty będą smaczne, przygotowane przez panie w kuchni naszej. Będą też ciasta upieczone przez rodziców. Mam nadzieję, że pojawią się tam też jakieś ciasta związane z dietą planetarną.
1: Czyli z jaką właśnie?
0: Czyli na przykład z wykorzystaniem roślin strączkowych, na przykład jakieś brownie z fasoli albo ciasto marchewkowe. No bardzo chcielibyśmy też tutaj trochę podziałać, skoro już mamy prowadzić jakieś działania wychowawcze i profilaktyczne, no to też to połączymy. Więc ta strefa gastronomiczna, mam nadzieję, że będzie też atrakcją i te nowe produkty. Będą oczywiście bańki dla dzieci, będzie malowanie twarzy, będzie loteria fantowa, będzie licytacja voucherów, bo też nasi partnerzy i darczyńcy tutaj przygotowali dla nas vouchery, oczywiście za pomocą koleżanek, które gdzieś tam zwróciły się z prośbą o darowanie. Będzie jeszcze atrakcja przygotowana przez naszą koleżankę, która gra na skrzypcach. I tutaj właśnie też chcemy podłączyć to pod tą zbiórkę dla Jaśminy, ale może nie będę o tym mówiła i nie będę zdradzała do końca tajemnicy.
1: Będzie niespodzianka, dobrze.
2: Jak na niespodziankę przystało, to ja niczego o tym nie wiedziałam, więc właśnie dowiaduję się takiego zalążka, ale też chcę powiedzieć o tym, że ten festyn, który jest organizowany w przedszkolu, odbywa się cyklicznie. Pierwszy raz jesienią, właściwie jeszcze późnym latem, we wrześniu, ale chciałabym zaznaczyć to, bo pani dyrektor dużo uwagi poświęca Jaśmince, jestem za to bardzo wdzięczna i żeby odwdzięczyć się właśnie, to chcę powiedzieć o tym, że te działania też podczas festynu skierowane są do rodziców i do osób, które mają ochotę wesprzeć też funkcjonowanie, działalność przedszkola. Więc tutaj też można finansowo, poza tym, że zbiórka Jaśminki, to ja zachęcam także, jeśli mają Państwo swoje dzieci w tym przedszkolu, albo może zastanawiają się, czy wybrać to przedszkole w przyszłości, przyjdźcie proszę, sprawdźcie, zobaczcie jak się czujecie, poczujcie się też częścią tej społeczności. A jeśli możecie, to też dajcie coś od siebie w postaci jakiegoś drobnego pieniążka, który po prostu wesprze potrzeby przedszkola. No a przedszkole odpowiada na potrzeby naszych dzieci, więc myślę, że warto.
1: Tu pani dyrektor mówiła o malowaniu twarzy, o różnego rodzaju bańkach mydlanych i tak dalej. Ja się zastanawiam, gdzie tu z kolei Marta, czy usiedzi spokojnie, bo będzie tam jako mama, a zazwyczaj na co dzień zajmuje się właśnie animacjami. Dasz radę, wytrzymasz, nie robiąc animacji?
2: Z konieczności będę musiała wytrzymać. Też mnie bardzo sprowadza na ziemię to, że będę w towarzystwie dwójki swoich dzieci. Przy własnych dzieciach pracuje się bardzo trudno. Specjalizuję się w pracy z dziećmi nie swoimi, które na czas pracy stają się jakby moimi, ale to jest jednak duża różnica. Natomiast ja zaproponowałam tutaj pani dyrektor takie urozmaicenie ode mnie, czyli dla każdego obecnego dziecka, które będzie miało ochotę, przygotuję kolorowy balonik w kształcie wymarzonym przez niego, pieski, żyrafki, dinozaury i inne takie. Zapraszam serdecznie, to dam radę zrobić i z przyjemnością dla Was to zrobię.
1: Festyn jesienny w przedszkolu miejskim numer 3, 18 września od 15.15 na terenie ogrodu przedszkolnego. Jest obok, jak pani dyrektor mówiła, plac zabaw, także to dodatkowa atrakcja. Zapraszamy gorąco, a paniom bardzo dziękuję za rozmowę. Jolanta Zakrzewska, dyrektorka przedszkola numer 3 w Iławie oraz Marta Milewska-Haska, mama Jaśminy.
3: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Jesteśmy w salce muzealnej przy Kościuszki 4, czyli miejscu, które zastępuje i pełni w Iławie funkcję muzeum. Za chwilę Waldek Wysocki, właściciel tego miejsca, opowiadał będzie co nowego. Zapraszam na relację. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska Iława.
4: Tradycyjnie zaczynamy, co się działo w tym ostatnim miesiącu. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewodników zaprosiło mnie na spotkanie Dnia Przewodników. października w Ostródzie. I powiem wam szczerze, że fajnie było zorganizowane, bardzo sporo, znaczy sporo osób przyszło. Skupię się jakby na tym, co nasze, tutaj regionalne. Fajnie, żeśmy sobie dogadali sobie z prezesem, że będą spotkania tutaj historyczne, znaczy będą wycieczki historyczne, bodajże 8 latem. I będą także w Salce. Także po raz pierwszy turyści będą mogli zwiedzić sobie Salkę. Nie ma tu trzech przewodników akurat dzisiaj, ale oni będą prawdopodobnie oprowadzać tutaj po tej Salce. Także Piotr powiedział, że Lisowski, że nie ma innej opcji jak zwiedzać Iławę, no to trzeba zwiedzić muzeum, no nasze muzeum, tak, jedyne, które, już będę tak mówił może już oficjalnie, że to muzeum, no bo jednak mamy eksponaty. Także w tym kierunku idziemy. No i był oddźwięk, bo ciągle została wywoływana Iława jako miejsce, gdzie ma, nie ma tego państwowego czy samorządowego muzeum. Dostałem jakby taki wywołany trochę na scenę i wygłosiłem swoje i naprawdę było mi bardzo miło, bo mnóstwo braw dostałem za to, że prywatna osoba i tak działa jako prywatne muzeum i no naprawdę zrobiło się naprawdę miło. Także to mi się bardzo spodobało. No ale to też dzięki wam wszystkim, którzy tu przychodzicie i działacie historycznie. Trochę chwalenia, ale może starczy. Byliśmy w Suszu na zaproszenie, ale ogólnie było jakby spotkanie dla wszystkich. To była promocja rocznika historycznego Suskiego, 5. rocznik. Przede wszystkim fajnie, bo widać, jak tam burmistrz współpracuje z muzeum w Suszu. I naprawdę jednak, no nie oszukujmy się, to jest prawda, że jak samorząd, czy burmistrz, czy powiat się włączy w działania takich prywatnych muzeów, to inaczej to funkcjonuje i od strony finansowej, i od strony przede wszystkim medialnej, no i miejsca też, tak? Nie jest tak duszno tam, jak tutaj na przykład. Znajomy ostatnio tradycyjnie robi się remonty różnych mieszkań, talerze zespołem, liczydło. Znalazł taki książeczkę, ręcznie chyba taką robioną, ze zdjęciami. Absolwenci szkoły podstawowej nr 4 w Iławie, klasa 8A, 83-91 rok. Tak, to już historycznie, mamy uczniów, nauczycieli. Może kogoś znacie, proszę sobie przejrzeć. Fajne. Tam mamy taką półeczkę tylko ze szkołami związanymi, także to tam gdzieś uzupełni naszą gablotę. Udało się zdobyć piszczałki z czerwonego kościoła. Także w gablocie mamy piszczałki. Według mnie to mogą być te stare piszczałki z 1911 roku. Także po zakończeniu tutaj naszego spotkania przejdziemy się i tam w gablocie będzie można je zobaczyć. I to jest zasługa Dawida. Gdzieś tam miał wejścia, dogadał się i przyniósł. Także mi się wydaje, że fajnie było też współpracować z kościołami, bo oni też mają różne ciekawe rzeczy. Gdzieś tam, wiadomo, się robi remonty. W początku tego roku chyba był remont robiony tych, znaczy wymienione były te wszystkie organy. Dobrze, że mamy takie miejsce jak tutaj salka muzealna, bo możemy te piszczałki no, gdzieś tutaj zostawić i gdzieś tam na pamiątkę zostanie.
1: Mówi Kazik Skrocki, jeden z regionalistów.
5: Ostrocki przegląd historyczny. Tu jest mój artykuł, pierwsza część. Rozwój i regres sieci kolejowej wokół kanału Elbląskiego ze szczególnym uwzględnieniem kolei Ostróda-Elbląg. Na 30 stron. Dość długo nad tym pracowałem. W drugiej części będzie bardziej szczegółowo o budowie tej kolei, ale nie tylko. Między innymi też o linii kolejowej, która miała powstać na przełomie XIX-XX wieku z Iławy przez Januszewo, Fabianki, Jeżwałd, Zalewo w kierunku Małdyt. Ona nie powstała. Ostatecznie tutaj zaprzestano, no bo nie miała szans ze względów ekonomicznych. W tej pierwszej części natomiast to piszę o różnych koncepcjach połączenia Elbląga z południem, z Warszawą. Poruszam różne koncepcje, tak, na podstawie literatury. Bazowałem też na źródłach niemieckich, sprawozdaniach z Reichstagu. Bardzo dużo właśnie tam było na ten temat. Dyskusje były też bardzo ostre, jak ma przebiegać linia. Cytuję artykuły prasowe na ten temat. I ten artykuł będzie zamieszczony na Akademia Edu. Także uroczysko. To jest czasopismo bezpłatne, rozdawane dla dzieci. Ale jest tutaj mój artykuł też o spotkaniu z historią pod tytułem Tajemnice Borowego Młyna i Dębowego Wzgórza, czyli Fabianek. Bardzo bogato ilustrowany, na 3 strony. ale to jest dla młodzieży w takim stylu. Natomiast artykuł był w roczniku studenckim, to bardzo też rozbudowany na 30 stron, a tutaj to jest po prostu... I trzecia rzecz, może niektórzy wiedzą, że ja piszę książkę o Lasecznie. Pierwsza część będzie o miłości, wielkiej miłości i zakończonej tragicznie, Miss Mary z hrabią Albrechtem Finkensteinem. On samobójstwo na jej grobie popełnił. Ale przy okazji, jak zacząłem pisać o tym, no to też te czasy, kiedy oni żyli, no i wcześniejsze i późniejsze. I już prawie miałem to zakończone, 200 stron prawie, także to jest sporo. Dzięki właśnie tutaj Dawidowi dowiedziałem się, że istnieje korespondencja jednej Amerykanki z Lasecznem odnośnie właśnie administratorów, zarządcy, którzy byli po śmierci hrabiego Albrechta, tym majątkiem zarządzali. On wtedy przeszedł Laseczno w 1905 roku. Z powrotem ta linia z Szymbarka przejęła ten majątek. I zarządcą został Olender, czyli Menonita. Jego żona też była Menonitką z takiej miejscowości, z wioski naprzeciwko Grudziądza. Ta babka, Amerykanka, skontaktowała się z Lasecznym 5 lat temu. Natomiast ja napisałem do niej. Ona mieszka w Baltimore, niedaleko Waszyngtonu, tam 40 kilometrów. Ona historię kończyła i medycynę. I w tej chwili jako przysłała 10 listów rodzinnych z lat 1907-20. Ja nawet na podstawie tego, to nawet tutaj się pokusiłem, żeby zrobić drzewo genealogiczne, żeby łatwiej to wszystko odczytać. No i wyobraźcie sobie, że wcześniej, 5 lat temu, przyszło już 20 zdjęć dotyczących Laseczna. Wioska, dwór, czarno-białych, bardzo dobrej jakości. I teraz jeszcze dodatkowo 10, także w sumie mam 30 zdjęć. I chciałbym przeczytać list tej pani tutaj. To jest oczywiście pokolorowane, tak? AI. Tutaj miała 18 lat, jak ona ten list pisała. Może jeszcze pierwsze zdjęcia pokażę, tak? Przed wejściem do dworu w Lasecznie, to w tej chwili to jest szkoła tutaj, wejście do szkoły, tak? Wioska, tutaj zabudowania, tylko jeden budynek taki gospodarczy pozostał tam teraz w tym gospodarstwie, tak? 910 do 920 roku. Tu jest dwór od strony parku. Tu jest kościół w środku. O, tutaj jest miejsce, żeby tutaj państwo Finkensteinowie usiedli. Tutaj ambona. W tej chwili ambona jest po tej stronie, tak? A tutaj na schodach przy wejściu cała rodzina zarządcy, ona i tam trochę starsza chyba, przy wejściu do szkoły, budynki gospodarcze. Ten park był projektowany przez Larasa, słynnego architekta krajobrazu. Ja ściągnąłem dwa plany tego parku, przed projekt tego parku z archiwum w Bydgoszczy. Także tam będzie też, w tej publikacji będą te plany. O, tutaj są stolarze. Lasecznie. Do tej Amerykanki napisałem, że to jest jedyna tak, no, z naszych okolic, to po prostu z życia wsi, bo między innymi są też dwa zdjęcia jeńców rosyjskich. Ja wspominam, że tam byli też z pierwszej wojny światowej. I ostatnie zdjęcie, tak bardzo piękne zdjęcie właśnie od frontu. O, tutaj jest teraz klasa, a podobno tam kaplica kiedyś była zarządców, tak.
1: Część zdjęć, które Kazik Skrocki przedstawiał, zobaczycie na iława.sk.pl.
5: To teraz ja odszukam ten list i przeczytam, tak? Ta dziewczyna, którą tutaj pokazywałem i co napisała list, to jest Margaret Gretel Schroeder przez O umlał. Jej mąż tak się nazywał, a ona była z domu Gortz. To te nazwisko wśród tych Olendrów, Menonitów, którzy opuścili Holandię w XVI-XVII wieku ze względów religijnych, i jej dziadek to zajmował się tym, co Olendrzy, czyli tam pracował na wałach, bo ta wioska leży nad Wisłą, także tam z tego listu też wynika jednego od nich. I teraz ten list. Oryginał tego listu jest tutaj na trzech stronach, bo też mamy właśnie transkrypcję angielską tego listu. Tu jest to drzewo genealogiczne. Będę czytał, tak? Tu jest jej mąż, a tu jest Cassandra Arnold, ta pani, ta Amerykanka, która mi przysłała, tak. List był wysłany 27 października 1905 roku. Deutsche Eilau. Moja droga Alicjo, to jest siostra. Przysyłam Ci najserdeczniejsze życzenia z okazji Twoich jutrzejszych urodzin. Życzę Ci, aby nadchodzący rok przyniósł Ci jedynie to, co najlepsze, a nade wszystko dobre zdrowie. W załączeniu znajdziesz mały haft. Nie jest to wiele, lecz płynie z serca. Na robótki ręczne nie ma to zbyt wiele czasu, gdyż pracy jest bardzo dużo od rana do późnej nocy. W zeszły piątek przybył mój drogi Albert, jej mąż. Jego przyjazd był dla mnie niespodzianką. Poszliśmy razem na kawę, a następnie na spacer. Okolice Deutsche Lau są bardzo piękne, lecz niestety nie mogę z nich korzystać. W sobotę mieliśmy tu wielką ucztę z kiełbasami. Przy stole zasiadało 50 oficerów. Przygotowaliśmy 200 kiełbas z krwi wątroby oraz z kaszą. Niestety nie wzięliśmy wielu z nich przy jedzeniu, lecz podobno smakowały wyśmiewicie. Byliśmy bardzo zajęci od godziny 6 rano aż do 2 w nocy. Życzyłabym sobie, aby tych przyjęć było mniej, gdyż jest to stanowczo zbyt wiele. Zwykle jemy obiad o godzinie 6, lecz w niedzielę dopiero o 2. Oprócz tego musimy gotować obiad dla 10 oficerów ordynansowych o godzinie 12. Popołudniowego wolnego nie mamy. Byłam już w teatrze, w cyrku oraz na przedstawieniach muzycznych. W przyszłą sobotę, 7 listopada, odbędzie się wielki, uroczysty bal w towarzystwie pocztowym. Ja również zostałam zaproszona, a pani Echlert będzie nam towarzyszyć. Podobno ma to być wspaniałe wydarzenie. Będzie teatr i wiele innych atrakcji. Poza tym niewiele się tu dzieje. Jeżeli znajdę czas, odwiedzę moją przyjaciółkę, która jest tutaj zamężna, z nauczycielem szkoły średniej. Dziewczęta, które są tu ze mną, są bardzo miłe. W środę pierwszego przyjedzie mój drogi Albert i bardzo na to czekam. A jak ty się masz? I tutaj jeszcze takie trzy słowa są, ale to już takie tam...
1: Super. To był Kazik Skrocki, a teraz Andrzej Nozakiewicz.
6: Z kotłowni do muzeum. W willi otwierającej tą ulicę do małej stacji, Dworcowa to chyba jest, ta pierwsza taka od strony boiska, bo w drugiej notabene mieszkał Szamlewski, obrońca Westerplatte tam. To tam w tym znalazłem, to jest z 64 roku gazety, czyli 62 lata, argumenty Obserwatore Romano, przewodnik katolicki, tam z 80 roku. No tym palono w piecu.
4: Dziękujemy bardzo. Następne rzeczy do muzeum. Ja nie wiem, gdzie my to wszystko będziemy mieścić. Już pęka w szwach w ogóle cała salka.
7: Tak, z 1915 roku Panorama i Ławy i to dopiero dzisiaj do mnie dotarło, więc ani tego nie tłumaczyłem, ani z tym nic nie robiłem, ale z informacji, które były na portalu aukcyjnym, to jest przekazane pocztą polową, bo to jest pocztówka z I wojny światowej. Dawid Ussens.
1: I Tomasz Skrzypiec.
8: Pojawiła się dzisiaj ta tutaj publikacja i tak się składa, że...
4: Policjaka, bo to...
8: Właśnie absolwenci szkoły podstawowej numer 4 w Iławie. I tak się składa, że jedną osobę rozpoznałem i od razu wysłałem zdjęcie, no, ze zdjęciami nauczycieli i uczniów ze szkoły podstawowej numer 4. Także od razu szok, już mówię od razu.
4: Ożywiamy historię. No przecież wszyscy znają Rafała. Słuchajcie, to jest młody Rafał Kuptel. No, piłka ręczna, tak? W mistrzostwach Europy brał udział, tak?
1: Mówi jeden z regionalistów regularnie spotykających się w salce muzealnej, Tomasz Skrzypiec.
8: Coś poszło w śmieci na złom, a dzięki temu, że zobacz, to jest ta salka, te rzeczy już nie przepadną, bo już nikt już nie wywali już nigdy, nie? Dla kogoś są śmieci, a dla nas to jest pamiątka i ława.
1: Mówi właściciel tego miejsca, Waldek Wysocki.
9: Jak ja to często mówię, mamy smaczek, czyli mamy 4 piszczałki z organów. Piszczałki prawdopodobnie są z 1911 roku, budowane przez Edwarda Witeka z Elbląga. Tu mamy taki opis mniej więcej wyposażenia tych kościoła, łącznie z tymi organami. Mamy zdjęcia, no i te 4 piszczałki, jedną tą taką największą i 3 mniejsze.
1: Jak one tu trafiły?
9: No tu bardzo chciałbym podziękować, ma przyjść Dawid Hajdas. Tak, Dawid też nasz od początku salkowicz. Zawsze mi pomaga w wielu rzeczach, także wielkie dzięki dla niego. Gdzieś tam wydobył to wszystko poprzez gdzieś tam znajomości. To nie jest jakaś tam tajemnica. No wiadomo, no pewne rzeczy gdzieś tam już kończą swoją żywotność i teraz była wymiana tych organów i są nowe organy. No i dobrze, że jest taka salka, no tak sam już się może trochę pochwalę, bo przynajmniej mamy takie miejsce, gdzie możemy przedstawić te piszczałki na potomności, jak to wyglądało kiedyś. One były w czerwonym kościele, w szerokokowym ołtarzu, no naszym czerwonym, najstarszy kościół. No trzeba pamiętać, że w tamtych latach, no nie oszukujmy się, to był kościół ewangelicki, tak? Teraz jest katolicki.
1: Kolejne spotkanie za miesiąc między 18 a 19, zawsze w pierwszy piątek miesiąca.
3: SK Iława News.
10: Dawid Jakubowski, zapraszam. W Galerii Twórców Sart w Iławie przy Niepodległości odbyła się niecodzienna promocja książki i spotkania autorskie. Gościem byli zrzeszeni w Instytucie Cywilizacyjnej Ekorównowagi, a dotyczyło spotkanie wydawnictwa Odżywcze Dziedzictwo Lokalnej Kuchni, przewodnik kulinarno-zielarski. Na miejscu można było posmakować też lokalnie wytworzonych różnych rzeczy, słodkich i wytrawnych, z zebranych roślin i ziół w Iławie i okolicach. Spotkanie otworzyła Małgorzata Jędrzejewska z Fabryki Inicjatyw Obywatelskich w Iławie.
11: To jest całkiem coś innego niż to, co do tej pory prowadziłam. Czyli spotkania autorskie, ale takie trochę inne. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła po swojemu, czyli literacko. Szarówka. Zanim jeszcze pierwszy kur pieje, z krajem boru, pośród kłębiących się mgieł, przemyka skulona sylwetka. W dłoniach ściska zgrzebny, płócienny wór. Gdyby straż miejska albo łowcy czarownic zajrzeli teraz do środka, los tej istoty byłby przesądzony. Loch, tortury i stos. Wystarczy jeden świadek, jeden fałszywy szept o konszachtach z diabłem, by zawisł nad nią wyrok. A przecież ona niesie ocalenie. W worku skrywa nie czarną magię, lecz życiodajne zioła, dary ziemi, które leczą i karmą. To wiedźma, kobieta, która wie. Dziś dawne procesy o czary odeszły w niepamięć, ale wiedza przetrwała. No i właśnie, na dzień dobry. Przywitajmy gromkimi brawami wszystkie wiedźmy i wiedźminów. Autorów i współautorów tegoż oto przewodnika kulinarno-zielarskiego pod nazwą Odżywcze Dziedzictwo Lokalnej Kuchni. To właściwie jest dzisiejszy bohater tego spotkania. Książka, która ma szansę zaistnieć w naszych domach na prawach takiego bardzo ważnego elementu, niekoniecznie kuchennego, po prostu domowego, tak? Do powstania tej książki przyczynili się pan Rafał Żurawski i to jest Zaplecze survivalowe, kuchnie ogniowe, dzika kuchnia od strony wędzenia, dziczyzny i grzybów. Anna i Basia Żygadło Ambroży, kuchnia bezglutenowa, wege i zioła. Agnieszka Niedźwiecka, pomysłodawczyni, która pracuje z seniorami od 15 lat, odtwarzając kuchnię naszych babć albo jej prababć, zajmuje się ziołami i terapią żywieniową. Osoby wspierające są Angelika i Dorota Niedźwiecka, czyli córki Agnieszki, testerki smaku. Bez ich aprobaty, podejrzewam, nic stąd nie wyjdzie. Piotr Niedźwiecki, strona graficzna, i Maciej Wrzesiński, czyli wolontariusz i pomocnik przy gotowaniu. Zanim oddam głos, możecie usiąść. Słuchajcie, ja wyszłam ze szkoły, ale szkoła ze mnie nie wyszła. Chcę tylko powiedzieć, że ta książka zawiera bardzo dużo wiedzy na temat tego, jak traktować swoje ciało pod kątem właśnie odżywiania, jak dzielić produkty na sezonowe, ogrzewające, gorące, ochładzające, odślusowujące, nawilżające, czyli podział, który do tej pory był mi kompletnie obcy. Nie miałam zielonego pojęcia, że coś takiego istnieje. Oczywiście są też świetne przepisy i tutaj już widać część z nich wykorzystana, ale przewodnik odsłania także tajniki darów ziemi, o których albo nie wiemy, nigdy nie wiedzieliśmy, albo nie pamiętamy, albo w ogóle nie mamy pojęcia o tym, że mogą nas leczyć, wspierać, mogą pomagać. I tu też wymienię. Na przykład, to tylko część, głuk, babka jajowata, igliwie, sosny i świerku, nasiona pokrzywy, wrośniak różnobarwny, arcydzięgiel, litwor, podagrycznik. Przyznam szczerze, niektóre nazwy poznałam dopiero studiując przewodnik. Teraz jako kompletna lebiega w temacie, ja się za chwileczkę usunę. Instytut Cywilizacyjnej Ekorównowagi, ale jeszcze chciałabym powiedzieć jedno słowo, ponieważ ja wiem, że wydawanie książek to jest bardzo luksusowe hobby i to trzeba, jeśli się chce wydawać książki, to trzeba mieć pieniądze. Instytut oferuje, będzie oferował Wam książkę w takim formacie, to jest wersja luksus, super luksus, taka, o, że wiecie, sobie stoi w kuchni i mam wszystko, przepisy na zupki i na pasty i co tylko, sobie przekładam i widzę. Będzie też wersja normalna, książkowa, taka, że po prostu sobie trzymam i ją tam przekładam, i będzie też wersja PDF kupiony online. Żeby dostać taką książkę, jest propozycja, żebyście ci, którzy chcą taką książkę, robili przedpłatę. To jest naturalna rzecz w dzisiejszych czasach. Istnieje self-publishing, że ci, którzy chcą wesprzeć autora w jego książce, robią przedpłaty. Agnieszka jest przygotowana, w razie gdyby później będzie można o tym porozmawiać, ponieważ został przygotowany poczęstunek, w którym będziemy brali udział aktywnie, myślę. Nie zostawimy im nic do domu. Jeśli ktoś będzie chciał dorzucić w ramach tego jedzenia, żeby wesprzeć po prostu ich w tym, co robią, bo robią to także nie tylko dla siebie, ale także dla nas, żeby nam się żyło zdrowiej.
12: Chodzi o to, żeby wiedza, która jest w tej książce zawarta, żeby nie zginęła. Żebyśmy potrafili wykorzystać ją i przekazać młodszym pokoleniom.
13: Tak.
12: Bo jak ta wiedza zaginie, to będziemy skazani niestety tylko na lekarzy. A tak naprawdę rośliny, które nas leczą, które wspierają nasze zdrowie, rosną wokół nas. Czasami są tępione randapami, a może powinniśmy właśnie spojrzeć na nie inaczej, że jedząc je, odzyskamy zdrowie. Prosty przykład. Pesz. Walczymy z nim jak możemy. A przecież w perzu jest tak dużo krzemionki. Wystarczy wyrwać, nawet włożyć troszeczkę do zupy. Przecież nie musimy tego zjadać. Krzemionka się wygotuje, słuchajcie, i mamy zupę wzbogaconą o krzemionkę. Jest też inulina, która odżywi nasze bakterie probiotyczne. Wielicie. Inulina jest prebiotykiem, czyli odżywia te bakterie. Oprócz tego całe mnóstwo minerałów, witamin, które nam się przydadzą. Wspaniały środek na oczyszczenie nerek. Każda z tych roślin tak naprawdę, tutaj mamy też, przyniosłyśmy w koszyczku różne roślinki na świeżo.
13: Żeby... Jeszcze Ania, pozwolę o perzu sobie, bo jak jeździłam na warsztaty do Bałuszyc, tam jest taki pałacyk w Bałuszycach, to niedaleko jest Iławy, to gospodarze zajmują się pozyskiwaniem perzu i wywożą go do Niemiec, bo Niemcy bardzo hurtowo chcą z tego naszego polskiego perzu korzystać, bo oni znają właściwości zdrowotne tego, słuchajcie. Jeżeli nie jest randa, nie ma zanieczyszczeń, to jest świetny zastępnik mąki. My mamy w swoich przepisach właśnie pizzę bezglutenową na bazie perzu.
12: Tak. Czyli blendujemy go. Marchewkowe również są z mąką z perzu. Kiedyś, dawno temu, właśnie to są te przepisy, które próbujemy gdzieś tam wydobyć z otchłani pradawnych. Nie było takich zbiorów z kwintala, bo ta pszenica kiedyś nie była modyfikowana, więc zbiory były mniejsze i czasami nie wystarczały do wiosny, do następnego sezonu. Więc ratowano się, dodając pesz. Mielono pesz na mąkę i łączono.
13: Nie tylko pesz, bo dodawali na przykład podkorze dębu, podkorze sosny, dodawali, co się okazuje, na przykład igliwie, to o czym wspominaliśmy, sosnowe i świerkowe, dlatego że na igliwiu są bakterie, więc jeżeli weźmiemy to igliwie, zbierzemy o poranku, żeby te bakterie jeszcze o tej rosie były, ładnie zasuszymy, zblendujemy i dodamy może na start jakąś mąkę, to wtedy będą pracować jak drożdże i możemy sobie wyrobić normalne ciasto na pizzę, na bazie tego igliwia, które też ma właściwości, m.in. błonnik, witaminy C i inne takie wspierające nas rzeczy odżywcze. Czyli ta mąka jest, ale fajnie, jak dodatkiem do tej mąki są inne rzeczy. Mamy tutaj na przykład robiony chlebek z dodatkiem mąki orkiszowej, ale składnikiem tego chlebka jest suszony podagrycznik, czyli wysuszyliśmy podagrycznik, zmieliliśmy na miał, dodaliśmy i wszystkie właściwości podagrycznika zawarte są w chlebie. To jest bardzo, bardzo fajny zastępnik, bo na przykład teraz w dobie popytu na zielarstwo, wszyscy chcą herbaty parzyć i tak dalej, my nie jesteśmy w stanie przepić herbat z wszystkich ziół, tak? A nie wiemy, że nasze babcie właśnie piekły chleb z podkorza, z perzu, dodawały suszonych ziół do różnych dań i przemycały to tak naprawdę w życiu codziennym, a nie skupiały się, ojej, kupię herbatkę i ona mnie gdzieś będzie wspomagać, bo herbatka tak naprawdę to mało w dobie, kiedy jedzenie jest aż tak bardzo wyjałowione, słuchajcie. I zbierając taki podagrycznik na przykład na czystych terenach leśnych czy ogródkowych, gdzie te ogródki nasze przydomowe nie widziały jakiegoś randapu czy coś, to ten podagrycznik on sobie osiądzie i on weźmie z tej gleby wszystko, co jest dla niego wartościowe. To tak jak porównywać na przykład pomidora i pomidora. Pomidora z działki, a pomidora sklepowego, który tak naprawdę nie stał obok niego.
12: Uporczywy chwast, podagrycznik, a mało osób wie, że są tam substancje, które wyizolowane są jako główny składnik leku endometacyny przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Jest to falkarinol i falkarindiol. One znajdują się również w podagryczniku, więc jest to wspaniałe wsparcie dla stawów i nie tylko. Dawno temu, tak, kiedy to nazywano podagrycznik tak zwaną sałatą na przednówku, bo jak już brakowało jedzenia, te zbiory nie były aż tak ogromne. Nadchodziła wiosna, jeszcze śnieg był na polu, no nie dało się jeszcze nic posiać, a już podagrycznik wychodził spod śniegu. No to już wiedzieli, że dobra, mamy podagrycznik, przeżyjemy. Dlatego, że tam są ogromne ilości witaminy C. I nie tylko. Tam jest ogromny skład wszelakich minerałów, witamin.
13: I we współczesnym świecie jest tak, że jabłka nie mają zasobu witaminy C, dlatego że są hodowane już w sadach, które nie mają takiej gleby. A słuchajcie, w badaniach wyszło, że podagrecznik, zwykła nasza polska pietruszka są bardziej zasobne w witaminę C niż na przykład zjedzenie jabłka. My z Anką dałyśmy się w kiszenie i w naszych przepisach jest na przykład zupa na bazie bulionu, jakakolwiek, i taki kiszony podagrecznik, no to by go wziął, jadł i chrupał. Ale zobaczcie, ugotujcie sobie zupę jakąkolwiek, na przykład, nie wiem, ziemniaczankę, czy nawet szczawiową z podagrecznikiem i na końcu, pod koniec gotowania, jak ją wyłączycie, niech ona na przykład jest jednym z ziemniaczkiem, dodajcie tą kiszonkę i zblendujcie. Przecież macie naturalny probiotyk, właściwości podagrecznika i nigdzie tak naprawdę w żadnym sklepie, czy pójdę do jakiegoś takiego warzywniaka, nie dostanę tak wartościowego suplementu niż zjedzenie takiej zupy, nie? Bo chodzi o to, żeby to jedzenie było dla nas suplementem, czyli wyobraźmy sobie stosem tabletek, ale w postaci jedzenia, bo nasze babcie nie miały aptek. Więc częstowałyśmy was, to też będzie w naszej książce przepis, kawą z mniszka. To zapoczątkowała moja matka chrzestna, która wykopuje go z miłością i zawsze nosi, mówi, dwa wiadra ukopałam, a mówi, została mi puszka. I wiecie, i mówię, ciociu, nie męczysz się tym, nie, bo ona wie, że jak ona to zrobi, to ona da mi zdrowie, sobie zdrowie, wujkowi sparzy i to dla niej daje jej zajęcie, a nam się przysłuża. I zobaczcie, taki mniszek ma na przykład w sobie inulinę, czyli to jest prebiotyk, czyli gdzie nasze babcie widziały aptekę? Właśnie, to samo co pesz, tak? Siadały rano z kawulką, świeże mleczko od krowy, czyli pre i probiotyki, i one miały to wszystko tak jakby zapewnione w porannej kawie. Do tego korzenie, które zostaną z kawy, świetnie jest dodać do gulaszów. Rusza nam super wątrobę, zagęszcza żółć, powoduje lepsze trawienie mięsa, więc nic tak naprawdę się nie marnowało. Ale nawet wykopany korzeń może być od razu do gulaszu spokojnie wrzucony.
14: Też poziom cukru, tak?
13: Tak, reguluje poziom cukru. Czyli takie przepisy mamy. Ta książka nie będzie też gdzieś sprzedawana po różnych księgarniach, bo stwierdziliśmy, że fajnie jest dostać ją, kiedy się przyjdzie do nas i posłucha różnych rzeczach, bo niektóre rzeczy tak naprawdę są trudne i nie do przeskoczenia, bo jeżeli ktoś na przykład powie, że ma gotować bulion 16 godzin, no to powie, no to sorry, ja nie rozmawiam z tą panią, bo to nie ma sensu, bo prąd i tak dalej. Tylko w dobie chrupania w kościach, bólów kostno-stawowych, ja wolę gotować rosół 16 godzin, niż później na przykład jeździć po ortopedach i ratować sobie w inny sposób, nie wiem, czy lekami, czy tak dalej. Zobaczcie, jak nasi przodkowie, tak jak byliśmy na balu rolników, mi się to bardzo podobało, ja to zawsze na każdych spotkaniach wspominam, rolnik dostał przysłowiowy rosół, mówi, woda. I teraz my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli idziemy na imprezę, jest bogato, jest pięknie, ale ja bym tam wskazała może dwie rzeczy, które są dla mnie odżywcze. No bez sensu. Wolałabym być na imprezę, którą ktoś mi podał trzy rzeczy, ale wiem, że podagrycznik, czyli dna moczanowa, kryształki szczawianów, bo fajnie minerki oczywiście, to. I ja to jem, wiem, o co chodzi, czyli co mi to daje. Zawsze uczę moje dzieci, co mi to da, że ja to zjem. Bo to, że się najem, to znaczy, że nic mi to nie da, nie? Rafał, nasz mistrz, bo ja to, wiecie, słaba jestem jeszcze, bierze takie kościki, rozwala to siekierą, po prostu po Bożemu, jak ja to mówię, tak jak ma być, bierze w gar żeliwny, ładujemy tam, dodajemy ocet i dodatek wody, tak? To wszystko jest właśnie w przepisach. Dlaczego ocet? I to seniorzy nam świetnie wytłumaczyli, bo ocet to tak jakbym jajko wrzuciła do wody, nic się nie stanie, a wrzucę jajko do octu, rozpuści się, tak? Czyli wszelkie rodzaje wapń i tak dalej przyjmują się, jeżeli mamy dobrze zakwaszony organizm i jeżeli to jest dobrze rozpuszczone. Dlatego ta witamina C na przykład w pietruszce jest tak bardzo ważna, bo jeżeli ja będę miała niedobór witaminy C, to co z tego, że ja wypiję kolagen? Jak ja go strawię, oddam i dziękuję bardzo, nie trafi tam, gdzie trzeba. No i gotowany taki rosół przez te 16 godzin w tym octowym wywarze, kości pięknie, szpik się rozpuści. Później dodajemy na koniec, na ostatnie 2 godziny resztę i mamy bulion szpikowo-kolagenowy. I to, co mówiliśmy o tej sezonowości, tak? Wykładzające, ogrzewające. My wstajemy rano, mamy taki bulion zamykany w słoikach, biorę sobie pół słoiczka, odgrzewam, dodaję na przykład barszczyku takiego, wiecie, probiotycznego, czyli tak jak podagrycznik, czyli mamy rosół, probiotyk i rano zamiast kawy. Dam, jestem odżywiona. Wiecie, o co chodzi. I później energii jest tyle, że ten, no i te kości też fajnie przyswajają to, co do nich ma trafiać. Mało tego, doszliśmy, jakie nasze babki są mądre, po prostu ja kocham tak babcie, że jak one cudownie potrafiły komponować i radzić sobie na przykład ze zmianami pogody, kiedy mamy spadki energii, czyli tak jak dzisiaj, senne dni. Zobaczcie, one do tego rosołu dawały arcydzięgiel Litwor, czyli tak zwany adaptogen. My teraz znamy adaptogeny w formie aszwagandy, miłorzębu i tak dalej, a one robiły to samo, to co my, nie mając aptek, dodawały arcydzięgiel. Z tym, że problem jest taki, że nasza flora wymiera. Ja wam powiem szczerze, że z szacunku do tego wszystkiego myśmy bardzo dużo ziół na przestrzeni lat przywrócili. Moja ciocia też chodzi o piela, ona dziko chodzi o piela i po prostu...
14: Niestety wydaje się, że dużo tych nasionek możemy kupić w sklepach, nie. Bo niby arcydzięgiel, on nie wykiełkuje, jeżeli przeleży. On musi zakwitnąć, wydać nasiona i w tym momencie, jeżeli spadnie do gleby, to wyrośnie. W przeciwnym razie nie.
13: Ja was bardzo zachęcam. Mam chusteczkę zawsze w nerce haftowaną, jeszcze przed moją świętej pamięci babci. Jak jadę gdzieś, mówię, o jeny, czyściec rośnie, nasionka do chusteczki i później idę, jak mnie trzepnie, tak naprawdę, jak mnie trzepnie, biorę te nasionka, wyrzucam. Uwierzcie mi, jak czyśćca nie było 4-5 lat temu, tak teraz czyściec na Wzgórzach Dylewskich, to można ukłon i zbierać. Więc takie małe gesty naprawdę mają duże znaczenie i wykorzystanie ich później odnośnie skutków. Bo dużo osób przychodzi i mówi, dobra, jakie ziółko na to, że to pomoże. No nie pomoże. Powiem wam szczerze, że sukcesywnie, dlatego ja na początku zajmowałam się zielarstwem, jak poszłam na te studia, mówili to na to, mówię, Boże, całą rodzinę uzdrowię. Ale tak naprawdę zdrowie zaczyna się od talerza. I to nie takiego talerza, wiecie, ustalonego przez dietetyka, tylko talerza z ziołami, które czerpią witaminy i minerały tak jakby z gleb, tak? One są czyste, nieprzetworzone, na świeżo zrobione. I chcemy w tej książce pokazać i nauczyć, jak prosto i za darmo, tak naprawdę, małym kosztem, można przyrządzić coś, co mnie odżywi.
14: Trzeba ten organizm odżywić. Znaczy, trzeba dostarczyć składniki odżywcze. Wystarczy, że powiedzmy nie będzie witaminy C, tak, no to taki kolagen nam się nie wytworzy, on się nie przyswoi.
13: Co wam da, co zjecie coś od nas? Jak już będzie degustacja, to ja jestem zapatrzona bardzo w pasty dr Budwik. No dr Budwik nie jest nasza Polska, bo my generalnie robimy to, co polskie, ale ma bardzo fajne sugestie odnośnie na przykład tego, że kiedyś była moda na tran. Łykajcie tran, łykajcie tran, a my nie wiemy, skąd ten tran pochodzi, gdzie to pływało, jakie to ma zanieczyszczenia i tak dalej. A mamy lokalnie, bo my jesteśmy lokalsami, więc pukamy do drzwi tu po mleko, tu po coś jeszcze i tak dalej. No po prostu patrioci tacy, że zanim dojdziemy do sklepu, to dzwonimy, a nawet o przetwory potrafimy prosić od kogoś. Ten barter wspieramy. I zobaczcie, nasi lokalni, tutaj Monika z Grzesiem, produkują olej lniany, który ma stosunek omega-3 do omega-6 bardzo, bardzo duży. Działa silnie, przeciwzapalnie, tak? I mało tego, w przetworzeniu, jeżeli troszeczkę za dużo go damy, on delikatnie trąci rybą. Ja mówię do Grzesia, niektórym nie smakuje, bo rybą mówię, ale to świadczy tylko o tym, że ten stosunek omega-3 do omega-6 jest bardzo, bardzo duży. I byłyśmy na święcie chleba i była pani, właśnie mówiliśmy o tej paści dr Budwik, która mówiła, że miała operację na jedno biodro, ale poszła do lekarza, nie naszego polskiego, i zalecił jej właśnie ten olej lniany z twarogiem i stan zapalny na tyle się zmniejszył, że do drugiego już nie potrzeba było kwalifikacji, żeby ją... No akurat jej pomógł olej, tak? Komuś innemu coś innego, każdy do siebie coś musi dopasować i to też tak jest w przepisach i to jest tak bardzo proste. Bierzemy twaróg, lepiej od gospodarza załatwić sobie. Jak wy będziecie wspierać gospodarzy, to gospodarze będą więcej produkować i oni naprawdę to docenią. Załatwić sobie olej lniany od Grześka i Moniki, słuchajcie, zblendować, a później hulaj dusza. Chcę, bo tu jest akurat aronia z truskawkami i na przykład z dodatkiem, o właśnie o was mówię, ale was przeciągnęła. I blenduję sobie jak chcę i mogę sobie go zrobić na słodko, mogę go sobie zrobić na słono, z jakimś rzodkiewką, teraz szczypiorkiem i tak dalej i przejadać sobie z placuszkami i z czymkolwiek mi się zażyczy. Odnośnie jak już jesteśmy przy owocach, cały rok pracowałyśmy na to, jak robić przetwory, nie używając cukru. Aronię, ona była robiona w listopadzie, była mrożona, aronia z pitwą, tak? I dodaliśmy otyt, sól i kwasek cytrynowy. To jest straszne, nie? I jak bierze się taką zaprawę i bierze się do buzi, to faktycznie ktoś powie, nie, no ja tego nie zjem, bo to troszeczkę kwaśno, troszkę słono, troszkę coś, to nie mój smak. Ale to chodzi o to, żeby wziąć taką łyżeczkę, wziąć łyżeczkę miodu, który silnie działa przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i tak dalej, i sobie to rozbełtać. I słuchajcie, i macie tak, co robi ocet w takiej zaprawie? Ocet reguluje poziom wyrzucania insuliny, tak? Cukier po prostu przyswaja się wolniej, więc super. Mam miód, mam zaprawę octową i cukier powolutku się wchłania, więc daje mi energię na długo. Ja nie mam spadków. Do tego sól, nasza Polska. To już kto mnie zna, to wie, że ja po prostu z nią chyba w kieszeni jeżdżę. Tylko i wyłącznie kwas solny w żołądku podziękuję. Więc mam to tu. I do tego kwasek cytrynowy delikatnie, żeby zachować, no żeby nic się z tym nie zadziało. Nasze babcie też go trochę dodawały. Jeżeli robicie przetwory na zimno, to można sobie dodać kwasu askorbinowego, czyli czystej witaminę C, co też dajemy. I kiedyś byłam przeciw suplementacji, musimy suplementować, bo niestety pokarmy, które nam sprzedają, są tak jałowe, że nie mamy ze sobą witamin i minerałów takich, jak powinniśmy mieć. A bakterii, to już nie wspomnę, o bakteriach też chyba zaraz się rozgadamy. Czy mamy mówić dalej? Nie nudzimy?
14: Większość bakterii my możemy na przykład z octów, które można nauczyć się fermentować samemu. Tam przepis na fermentowane takie octy.
13: Musztardy, octy.
14: Tak, to też są właśnie w książce. Niestety w sklepach wszystkie octy, nawet najlepsze, bio, jabłkowe, no one muszą być spasteryzowane. Muszą być spasteryzowane, bo niestety sanepid nie dopuści do obrotu i to wszystko jest jałowe. No może być i bio, i w smaku może być bardzo dobre, ale nie ma wartości. Tam już tych bakterii nie ma.
13: Jest tylko...
14: Dlatego warto samemu robić takie octy. Można robić octy właściwie ze wszystkiego. To nie musi być octy jabłkowy. Można robić octy ziołowe, nawet niektóre bardzo nietypowe. Przywiozłyśmy tak do powąchania, żeby zobaczyć właśnie, można będzie podejść i powąchać. Tu się robi właśnie ocet lawendowy. Właśnie, nie, że ma przepiękny kolor. To pachnie także... narkotyzuje. Tutaj jest ocet z chabrów. Chabry mają luteiny też i to samo aksamitka. Bardzo dobrze też działają na wzrok. Właściwie aksamitka nam wszystkim się kojarzy tylko z kwiatkiem ozdobnym, a ona ma tak cudowne właściwości. Właściwie działa na każdy układ od pokarmowego po wydalniczy i działa nawet przeciwpasożytniczo, przeciwnowotworowo, więc warto jak gdyby rozejrzeć się też, co rośnie u nas w ogródku i pomyśleć 5 razy, zanim coś wyrzucimy czy wytrujemy Roundupem. Zresztą nie wiem, czy pewnie większość z Was już słyszała, że każdemu podobno w ogródku wyrasta to, co mu jest najbardziej potrzebne.
13: To jest święta prawda. To naprawdę święta prawda. Słuchajcie, jak mam problem z kolanami i mam glebę tak gliniastą i w ogóle nie powinna, ja mam cały ogródek w żywokoście. No żywi kością, po prostu przyszedł. Odnośnie bakterii, bo to jest bardzo ważne, my z Rafałem mieliśmy warsztaty i to też przytoczę tak na bieżąco wszystko. Pewna pani, jak opowiadałam, że moje dzieci lubią tortilkę z almettę, mówi, o pani, mówi, ale to już było jakiś czas temu, mówi, to przecież to jest zakonserwowane, standaryzowane, to nie ma nic. Mówi, moja mama robi tak. Bierze jogurt, który ma czyste kultury bakterii, bez żadnych tam oczywiście dodatków, tak? Dodaje soli naszej, odrobinę tam też jest w przepisie, wymiesza to wszystko, odstawi na noc, później daje na ściereczkę albo na taki drobne siteczko, spłynie serwatka, mamy sprobiotykowane almetta. Co dodamy jeszcze do tej soli? Ja tutaj dodałam i suszone pomidory, jakieś ziółka, no to już jest nasze i możemy almetty robić jak tylko chcemy, tak?
14: Można świeże też dodać,
13: można świeże.
14: Jeżeli mamy, najlepiej, jeżeli mamy
13: tu jeszcze, swoją. Jeszcze robiłam go przez dobę, to jeszcze troszeczkę serwatki jest. To zobaczcie, pięknie się od jogurtu gęstego albo od greckiego oddzieliło i mam domowe almetty. I teraz tak, będę robić przez dobę almetty, ale znowu tamten mi nic nie da. No nic, a ten ma dobrą sól, która wspomoże trawienie i przyswajanie białek. Białko jest budulcem, więc jeżeli my go nie przyswoimy, przeleci przez nas, to obciąży nerki i będziemy chodzić struci, tak? A tutaj tak, mam białko, które jest łatwo strawialne, mam probiotyki, no probiotyków nie mam, bo bym musiała coś jeszcze dodać i odnośnie antybiotyków, bardzo fajny przykład, mieliśmy warsztaty w hotelu na Wzgórzach Dylewskich i był pan, bo ja zawsze mówię, że dokopałam się do badań, gdzie badali ludzi ileś lat temu i stosunek bakterii do naszych komórek, gdzie ich są, nie wiem, miliony, biliardy, nie wiem jak to nazwać nawet, był 5-krotnie większy niż komórki, czyli bakterie przewyższały. Obecnie jesteśmy tak wyjałowieni, bo żywność jest wyjałowiona i jesteśmy 1:1. Czyli jak mamy bakterii, kto ma o nas walczyć? Jeżeli my nie będziemy zasobni, to nie będziemy mieli tak naprawdę, słuchajcie, ani zdrowia, siądzie po kolei nam wszystko. I spotkaliśmy pana, no ja nie biorę nigdy antybiotyków. Leśnik ma swoje tak jakby szambo i mówi, raz przyszła mi taka angina, że nie mogłem się jej pozbyć i zainwestowałem, czy tam przepisali mi antybiotyk, wziąłem antybiotyk. Okazało się, że szambo przestało pracować, bo antybiotyk przeszedł przez ciało, spłynął w toalecie, no bo wiadomo, i zabił wszystkie dobre bakterie w szambie, które pracowały na przetworzeniu. To zobaczcie, jakie silne przyjmujemy. I tak jak nas w szkole uczyli, kiedyś mówili, że po antybiotykoterapii dochodzimy do stanu w miarę równowagi bakteryjnej przez 6 miesięcy, teraz już się rokuje przy tych silnych antybiotykach po 2 latach.
14: Jeżeli już ktoś bierze ten antybiotyk, to najlepiej wspomóc odporność, bo odporność jest wtedy zrujnowana, więc jak najbardziej właściwa dieta, najlepiej ostatni dzień brania antybiotyku postawić sobie bańki, pobudzają układ odpornościowy.
13: Słuchajcie, są mięsożercy? To teraz patrzcie, co jest z mięsem? Co robili nasi przodkowie? To też mamy w przepisach, tak? Nie mówię o ogniu, no bo gotowanie na ogniu, chociaż ja już zainwestowałam, zamiast kominka mam kozę w domu, także gotuję na żywym ogniu. to jest całkiem coś innego faktycznie, bo to też się przekonałam gotując ileś czasu, brali taką sól ziołową. Brali bylicę, akurat tutaj mamy estragon, ale nawet taką zwykłą z pola. O, jest. Ściągali sobie te groszki. Tak, można sobie podsuszyć jeden, dwa dni, bo te na przykład są troszeczkę od deszczu, żeby tej troszeczkę wilgoci się pozbyć, tak? Czyli w stosunku jeden objętościowo do pięciu macerowali te groszki z solą, odkładali tą sól. I co ta sól zaczęła robić? Zaczęła się probiotykować, to tak jak kiszenie ogórków. I ona może stać latami, bo my mamy dwuletnie sole ze świeżymi ziołami, gdzie nic się nie dzieje, a tylko są bakterie probiotyczne. I teraz brali taką sól, brali dobre mięcho od gospodarza, nie sklepowe, od gospodarza, macerowali w tej soli to mięso i odkładali na 2-3 dni. Kwas solny w żołądku trawi białka, dobra sól, która fermentuje, trawi białka, więc to mięso już było w procesie trawienia, ostrawienia. My dostaliśmy produkt lekki, przyswajalny i który jest dla nas budulcem. Tak, bierzemy octy winne, wina, które sami robimy, macerujemy, bo proces fermentacji powoduje rozkład mięsa na części takie, które my łatwiej przyswajamy. Czasami jak się je taki mięsny produkt, to wystarczą dwa posiłki dziennie, bo jemy, to się najemy. Organizm powie, no hola, ale ja nie mam tu nic dla siebie. Przeleci. Ale jeżeli jemy mięso dobrze, które chce przyswoić, to tak, że żołądek mówi, o jedne białeczko, lecimy, o jedne coś tam, lecimy. I tak naprawdę mija 5 godzin, człowiek myśli, Boże, ja nie jestem głodny. A czemu nie jestem głodny? Bo ja się nie najadam, bo ja odżywiam komórki, czyli moje wojsko. A później pracują dla nas jak szalone. Słuchajcie, mam tyle energii, że to po prostu... to jest takie piękne, to jest proste, tylko... Chcemy trafić do Was, ale chcemy trafić do młodych. My i tak wiemy, że tłumy tu nie przybędą, że nikt nie będzie aż tak nas słuchał, tylko wiecie, ja pracuję z dziećmi i młodzieżą, gdzie podejście do sprawy jest tak, robimy to. O Pani, znowu, usiąść się i patrzę na te dzieciaki i ja sobie myślę,

0: ogórkiem sobie odsłonić. Nie bójcie się tego, bo to jest naprawdę podstawa naszej kuchni, prostota i można to sobie robić na kilka dni do przodu, a nie kombinować dzień dnia.
1: Sposobów na zdrowe odżywianie jest naprawdę sporo. Więcej ich znajdziecie w książce Odżywcze dziedzictwo lokalnej kuchni, przewodnik kulinarno-zielarski, a niedługo kolejne spotkania i warsztaty organizowane przez Instytut Cywilizacyjnej Ekorównowagi w Iławie i okolicach.
2: Eska Iława News.
3: Kładka na moście drogowym między Małym a Dużym Jeziorakiem w Iławie została zamknięta pod koniec listopada 2015 roku. Mieszkańcy od dłuższego czasu dopominają się jej remontu. Co dalej w tym temacie, mówi burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
4: Mieszkańcy o to często dopytują. Kładka, która jest między Małym a Dużym Jeziorakiem, w tym momencie jest poddawana ocenie specjalistów. Podpisaliśmy niedawno umowę na inwentaryzację tej kładki, ponieważ oprócz desek, które są widoczne dla nas i wszyscy dobrze wiemy, że one wymagają wymiany, nasi specjaliści muszą przebadać także konstrukcję tej kładki, ponieważ od wielu lat ona jest zamknięta. Jeżeli konstrukcja będzie w dobrym stanie, nie będzie wymagała jakichś większych zabiegów technicznych powodujących duże wydatki, to być może skończy się na tym, że samorząd nasze miasto będzie musiało po prostu zlecić pomalowanie tej kładki oraz wymianę desek na tej kładce. Jeżeli będą wymagane większe prace, niestety inwestycja będzie dużo większa. Wszystkie prace te techniczne mają zakończyć się w ciągu kilkunastu najbliższych tygodni, więc w okolicy października, listopada tego roku poznamy szacunkowy koszt modernizacji tej kładki. Jeżeli się uda wpisać to do przyszłorocznego budżetu, to będę prosił radnych Rady Miejskiej o zgodę na to, byśmy mogli rozpocząć proces inwestycyjny w przyszłym roku.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Kask na głowie nie jest obciachowy, wybrzmiało podczas spotkania z pięcioklasistami. Inicjatorem wydarzenia w okolicy Iławskiego Basenu był nauczyciel jedynki Wojciech Kopczyński, który do współpracy zaangażował wiele osób.
5: Tu kolegę widzę w pomarańczu. W koszulce bardzo dobrze wyglądasz. Jesteś z daleka widoczny. Warto pamiętać, jeżeli wybieramy się na przejażdżkę rowerem, aby ubrać odzież, która jest dostosowana do warunków pogodowych i jest zaopatrzona w elementy odblaskowe. Wtedy jesteśmy jeszcze bardziej bezpieczni. Zawsze ubieramy kask.
3: Mówi Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka Iławskiej Policji.
5: Zawsze sprawdzamy rower, czy ma działające oświetlenie. Jeżeli mamy na baterię, to warto to sprawdzić. Jeżeli mamy ładowalne akumulatory, to warto podładować te światełka i sprawdzamy, czy działają nam hamulce, żebyśmy mogli bezpiecznie pojeździć sobie po ścieżkach rowerowych bądź po ulicy. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że z jakiegoś powodu musicie kawałek przejechać chodnikiem, to pamiętajcie, że na tym chodniku jesteście gościem i jedziecie tylko i wyłącznie z prędkością dostosowaną do chodu pieszego. Rowerzyści jeżdżą tylko na ścieżkach rowerowych i na ulicy. Jest to około 8 do 10 km na godzinę. Jeżeli widzimy pieszego, to oczywiście mu ustępujemy pierwszeństwa. I tak jak wcześniej wspominałam, pamiętajcie o tym, że jeżeli chcemy przejechać przez ulicę, to tylko gdzie są przejazdy rowerowe, ponieważ przejście dla pieszych, jak sama nazwa mówi, służy do przechodzenia. Czyli zatrzymujemy się z rowerem, schodzimy z niego i go przeprowadzamy.
3: To była rzeczniczka Iławskiej Policji Joanna Kwiatkowska.
6: Troszeczkę praktyki. Tutaj państwo policjanci bardzo fajnie przedstawili właśnie sytuację, jak powinien wyglądać rower, czyli bezpieczeństwo. Oświetlenie, przód, może być zwykłe bateryjne lub ładowane na USB, dołączane do przodu roweru, tak? Oświetlenie tył na bagażniku lub także dołączane do roweru pod sztycem siedzenia. Bardzo często jest to dodawane w rowerach sportowych, tak jak ten. Wiecie, co to za rowerek jest? Do czego ten rower służy? Do skakania, tak? Do robienia różnego rodzaju trików. Tylko, przede wszystkim pierwsza ważna uwaga. Robimy to w miejscach wyznaczonych. Gdzie w Iławie mamy wyznaczone miejsca? Dokładnie. Nie robimy tego na ulicy, na chodnikach, na ścieżkach rowerowych, co bardzo często się zdarza, jak widzę, bo też dużo rowerem jeżdżę, widzę, jak młodzi użytkownicy jeżdżą na jednym kole. Wywrócić się, złamać rękę, to nie jest problem. Sam znam to na własnym doświadczeniu. Po tylu latach jeżdżenia połamane żebra, połamane nogi, połamane ręce. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, kask. Mimo

0: Ja mam 40 lat, jeżdżę cały czas w kasku. Dlaczego? Głowa pęknie i głowa pęknie raz. Kask może pęknąć kilka razy. Więc to jest wasze bezpieczeństwo, wasze życie obciachowe. Ja myślę, że taki kask lub taki kask nie jest wcale obciachowy. Zwłaszcza jeszcze, że jest fajniejszy, dodaje stylu przy rowerze, dodaje nam 10 plus do prędkości. Czy ktoś chce przymierzyć?
1: Ja.
0: To jest dla dziewczynki, tam dziewczynka, proszę. Włap sobie za uszka i naciągnij. No, tu masz klitkę, byśmy musieli ją troszeczkę, wiesz co? Klitka odsuwa nam głowę od kasku, co powoduje przestrzeń między kaskiem a głową. Nie dolega kask do głowy, a zaraz zobaczycie, jaki to jest bardzo ważne. Dla chłopaka, który chce przymierzyć? Słuchajcie, kask tego typu ma z tyłu regulację, czyli pokrętełko. Ten kask nie ma, dlatego ten kask bardzo ciasno siedzi na głowie, żeby po prostu nie spadł z głowy. Mamy oczywiście też zapięcie u dołu, zapinamy go i wtedy trzyma się w poprawie głowy. Zakładamy go. Zobaczcie, ja tego kasku nie mogę ściągnąć mu z głowy, pomimo tego, że nie ma zapiętego, nie mogę mu ściągnąć, więc jest poprawnie założony. Jest ciasno?
2: Tak.
0: To poluzimy. Pod szyją nie musi to być duszenie. Luźniutko. Kask dalej się trzyma głowy. Ten kask jest też w takim odpowiednim kolorze. Dlaczego? Bo jest jasny, bo nas widać. Bardzo często właśnie tam kolega też ma pomarańczową koszulkę. Pan od techniki ma żółtą. Pomimo tego, że mamy na rowerze, bo to jest obowiązek mieć oświetlenie na rowerze, ale na hulajnodze, na łyżworolkach często nie ma z tyłu światła, więc można sobie bezpośrednio na kasku zamontować oświetlenie.
3: Wygląd roweru, kask rowerowego w kwestii bezpieczeństwa opisywał Tomasz Teofilak. Wojciech Kopczyński, który jest organizatorem, współorganizatorem całej tej akcji, nauczyciel w szkole podstawowej numer 1 w Iławie. Co tu się właściwie działo?
4: W tym roku dzieci z klas 4, które w ubiegłym roku zostały kartę rowerową, dostały kaski rowerowe. I żeby to w pełni wybrzmiało, żeby im przypomnieć pewne zasady, pewne obowiązki, które mają, zorganizowaliśmy akcję pod nazwą Rowerowa Kask Ada, w ramach której mamy spotkanie z policjantami, strażakami, z przedstawicielami sklepu rowerowego, którzy zostali poproszeni, aby zwracali uwagę głównie na aspekty bezpieczeństwa i na podstawowe błędy, które wykonują zwłaszcza tak młodzi rowerzyści, jacy są, no i użytkownicy hulajnóg.
3: Oni dostali karty rowerowe, ale jednak tę wiedzę cały czas trzeba sobie gdzieś tam przypominać i ćwiczyć i pamiętać o pewnych podstawowych zasadach.
4: Czy wiedzę teoretycznie oni ją mają, tylko trzeba ją umieć zastosować praktycznie. Natomiast niektórych rzeczy, tak jak na przykład jazdy w kolumnie, nie dało się przećwiczyć, w związku z tym to jest idealny układ. Dzieci od samego początku na razie zachowują się bardzo, bardzo dobrze. Być może w ten sposób przekonają wychowawców do tego, że warto jest z nimi wyjechać, bo póki co jest wszystko wręcz wzorcowo. Dzisiaj tutaj udało nam się ustawić logo z roweru. To logo było ruchome, nie doszło do żadnej kolizji. Teraz dzieci mają prelekcje. Za chwileczkę będą odbywały się bardzo proste jednak zawody. Wszystko, co tutaj się odbywa, jest punktowane. Część jest w odniesieniu do ilości osób w klasie, część w odniesieniu do ilości rowerzystów. Także to będzie przeliczane na procenty, potem procenty zadecydują o punktach, a punkty zadecydują, kto dostanie pizzę.
3: A, proszę, dobrze. Czyli będzie, a piątki, szóstki jakieś też? Czy z techniki, z ZPT?
4: Ale już bez pizzy wtedy.
3: Aha, czyli albo jedno, albo drugie.
4: Albo jedno, albo drugie.
3: Hulajnogi, to są piątoklasiści. Czy oni już jeżdżą na elektrycznych?
4: Jeszcze nie mogą, 13 lat muszą mieć, czyli póki co tylko i wyłącznie rowery. Nawet padało pytanie, czy ktoś może przyjechać hulajnogą, ale to po pierwsze ze względu na to, że nie mogą, po drugie ze względu na to, że technika jazdy jest bardzo różna. Nawet opiekunowie musieli jechać na rowerach.
3: Pan dużo jeździ na rowerze?
4: Sporo jeżdżę, przy okazji jeszcze trochę pływam kajakiem, ale to połączenie jednego z drugim na razie nie wchodzi w rachubę.
3: Nie dziś.
4: Zestaw rower z przyczepą może mieć maksymalnie 4,5 metra, mój kajak ma 4,20, także tego się nie da połączyć.
3: Nie da się tego połączyć, okej. Okay. A pytam o to, pan też obserwuje jako rowerzysta, co się dzieje na ścieżkach rowerowych, co się dzieje na chodnikach. Jak pan ocenia to, co dzieje się ostatnio tutaj w Iławie?
4: Jestem w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ muszę dzieci uczyć tak, żeby było to zgodne z literą prawa. Równocześnie będąc rodzicem i mając dużo młodszych pod sobą, muszę uczyć ich, jak się zachowywać, żeby było bezpiecznie, czyli tak na dobrą sprawę. W niektórych miejscach apeluję do nich, żeby ze względu na własne bezpieczeństwo jechali chodnikiem, ale żeby nie nadużywali cierpliwości osób, które tam są, które są, mają tam pierwszeństwo. A w Iławie niestety jest bardzo dużo miejsc, gdzie drogi rowerowe się kończą, potem się zaczynają chodniki. Zgodnie z przepisami te osoby powinny jechać drogą, a przy obecnych korkach w Iławie to w ogóle byłoby prośba o jakieś ciężkie inwalidztwo. W związku z tym no tutaj być może jakiś apel do władz miejskich, aby tą krajankę, którą mamy, zacząć wreszcie łączyć, bo w ten sposób jest naprawdę bardzo ciężko.
3: Jeszcze zapytam Wojtka Kopczyńskiego jako pomysłodawcę miasteczka ruchu drogowego. Ile to już lat minęło od powstania miasteczka?
4: Miasteczko powstało w 2010. Pani Mariola Zdrojewska jeszcze z urzędu pisała projekt. Bardzo fajnie ta współpraca nam się układała. Miasteczko powstało na terenie parku miejskiego. Tam pod spodem są jeszcze jakieś bunkry OC, schrony. W związku z tym tam ten starodrzewia nie można było usunąć i to zostało rozpisane jako miasteczko ruchu drogowego wraz z parkiem. Miasteczko startowało wtedy w konkursie MSWiA, wygrało pierwszą nagrodę i przez kilka lat było wzorem dla innych miasteczek projektowanych. Czy teraz można by jeszcze je wzbogacić o jakąś drogę szutrową, ewentualnie drogę o dwóch pasach ruchu, no ale to już z pieniądze, także raczej ciężko o czymś takim marzyć. Natomiast wiele osób przyjeżdżało, patrzyło w plany, wzorowało się na naszym miasteczku. Najważniejsze, że mieszkańcy, którzy tam, starzy mieszkańcy, którzy tam mieli swoje dzieci, byli zadowoleni, bo skończyły się niska estetyka tego terenu. Byli nawet wdzięczni za to, że teraz mają tak ładnie.
3: Wojciech Kopczyński, nauczyciel SP1.
1: Fajnie się bardzo jeździ rowerem, no jest frajda, jest szybkość, no ale to też jest ważne, że trzeba uważać. No.
2: I przede wszystkim kaski nosić, bo to jest bardzo ważne bezpieczeństwo.
3: Dowiedziałeś się tego?
5: No czegoś się tam dowiedziałem.
3: Czego?
2: Na przykład z czego się rower składa?
5: Z hamulców, z dzwonka, z przerzutek, z pedałów, z koła.
3: Jednego?
5: Nie, dwóch.
1: Jeszcze skrzydełko.
3: Czy wy jeździcie częściej latem niż jesienią?
2: Tak, częściej.
1: O wiele częściej, bo jest cieplej, jest po prostu przyjemniej, bo czasami jak wiatr wieje, to jest jeszcze lepiej.
5: Częściej można poskakać.
3: A gdzie się spotykacie? Gdzieś razem?
2: Na skateparku.
5: Na skateparku?
2: Na skateparku.
5: Okej. Okay. Na pump tracku.
3: Czy przy szkole jest miejsce, żeby postawić, zostawić rower i przyjechać na lekcję?
5: Tak. No jest. Nie ma. Czasami trzeba gdzieś indziej odstawić.
2: Czasami jest zajęte, bo tam są te takie stojaki i czasami są zajęte wszystkie i nie ma gdzie postawić. Ale...
1: A niektórzy kładą tam za tymi stojakami.
3: Czyli jest popularne jeżdżenie rowerem do szkoły.
2: Od nas ze szkoły dużo osób jeździ rowerowo.
3: Pod nazwą Rowerowa Kaskada w SP1 w Iławie odbyła się impreza poświęcona bezpieczeństwu na drogach ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów.
6: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
3: Burmistrz Iławy podpisał już umowy na modernizację jednej z hal magazynowych znajdujących się na osiedlu piastowskim przy produkcyjnej 4. O szczegółach mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.
7: Hala ta będzie przeznaczona na magazyn obrony cywilnej. W tym momencie nasz Wydział Zarządzania Kryzysowego zakupuje wiele rzeczy w zakresie obrony cywilnej. Jest to oczywiście też dotacja rządowa przekazana przez pana wojewodę. I ten magazyn będzie dedykowany temu, żeby te najpotrzebniejsze rzeczy trzymać właśnie w magazynie obrony cywilnej przy ulicy Produkcyjnej. Całość dofinansowania to jest 1 800 000 zł i na taką kwotę jest ta inwestycja. I wszystko wskazuje na to, że do końca roku 2026 ten magazyn będzie oddany do użytku i z początkiem roku już będziemy tam przynosić rzeczy, które będą zabezpieczały naszych mieszkańców na wypadek jakiegoś kryzysu. Całe to postępowanie, które przeprowadziliśmy, jest w konstrukcji Zaprojektuj i Wybuduj, czyli firma, która podpisała z nami umowę, będzie odpowiedzialna za przygotowanie w pierwszym etapie dokumentacji na modernizację tego magazynu. Drugi etap oczywiście to już będzie sama inwestycja, czyli przebudowa i remont hali wraz oczywiście z wymianą dachu oraz niezbędnymi elementami konstrukcji, ponieważ ta hala nie jest w najlepszym stanie. A trzeci etap to już będą takie kwestie porządkowe, czyli zagospodarowanie terenu, roboty ziemne oraz niwelacja terenu wokół, rozbiórka po prostu infrastruktury, która jest tam nam niepotrzebna. A czwartym, już takim domykającym, ale poza tą umową, będzie właśnie przenoszenie naszych sprzętów z naszego magazynu obrony cywilnej. Tutaj warto podkreślić, że jako z nielicznych samorządów na naszym terenie mamy już taki magazyn obrony cywilnej. On jest dla nas już za mały, ponieważ tego sprzętu dokupujemy i w tym nowym magazynie najprawdopodobniej znajdą się chociażby takie sprzęty jak agregaty, łóżka polowe, namioty, szpadle, kilofy czy worki do zabezpieczeń podtopień ewentualnych, ale to będziemy ustalać też z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego na etapie samych przenosin. Tego typu rzeczy w tym momencie kupujemy i najprawdopodobniej w tym magazynie one się znajdą.
3: Nowy magazyn OC przy produkcyjnej ma być gotowy do grudnia.

0: W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został tam wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej Jakub Krzyżak.
1: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8% notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu prowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
0: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
2: Jedna 25 km, druga 40 km.
0: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
3: I jesteśmy z wami na rowerach, w samochodach też jesteśmy, no i w kuchni przy śniadaniu. Do jajecznicy, na patelnię dorzucam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mam nadzieję, że macie taki luźny sobotni poranek, że się nie spieszycie, że odpoczywacie razem z Eską. Jest 9.01.

0: Dobry, rozluźniający numer na sobotni, spokojny poranek. 17 minut po godzinie 9, Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. A teraz posłuchajcie, mam dla was śpiew ptaków. Chyba jakaś wrona, nie? A to nie wiem, co to jest. A wiecie, co jest najlepsze? Że to nie były ptaki, tylko ludzie. Wczoraj w Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. To jest, słuchajcie, niesamowite, że ludzie potrafią tylko za pomocą własnych ust brzmieć jak prawdziwe ptaki. Tylko słuchajcie, dobrze, że to naśladowanie ptaków skończyło się jedynie na dźwiękach. Właściciele samochodów odetchnęli z ulgą. Radio
1: SK. Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Co
4: tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
16: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
17: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
15: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: I po reklamie.

0: Avicii i Aloe Black. To są sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Za 25 minut będzie godzina 10. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Poznaliśmy ostateczne wyniki matur. Tegoroczną maturę zdało 87% zdających. To już po tych wszystkich terminach dodatkowych i poprawkach. Najlepiej poszła część ustna z polskiego i języków obcych. I to jest, słuchajcie, do nas wszystkich bardzo dobra informacja, bo to oznacza, że jednak cały czas większość młodych Polaków potrafi rozwiązywać zadania bez pomocy czata GPT.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.

Margaret pomaga nam się dobudzić. Za 5 minut godzina 10 w sobotę. To jest Radio SK, to są weekendowe hity na czasie. No właśnie, niektórzy dopiero się tak łagodnie budzą, dopiero co śniadanie zjedli, dopiero się zastanawiają, co zrobić. A niektórzy już mają załatwione zakupy, już wrócili do domu i prawie dom posprzątali. Dajcie znać, w której jesteście ekipie. W ekipie tych zapracowanych, czy tych, którzy tak spokojnie dzisiaj wszystko robią i się z niczym nie spieszą? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach albo nie obowiązkach słuchacie teraz Radia SK? Do czego wam są potrzebne dzisiaj eskowe hity na czasie? W czym wam towarzyszymy? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, u nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Siako. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
2: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
3: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.
7: Iława na czasie.
8: Mam kilka pomysłów, gdzie w Iławie i w okolicy wysłać Was nawet i dzisiaj. Na przykład o 15 rozpocznie się na stadionie w Iławie turniej Old Boyów. Zagrają cztery drużyny: Jagiellonia Białystok, Stomil Olsztyn, Olsztyn.

0: W warmińsko-mazurskim odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
1: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
0: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to wyjaśnią jeszcze funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
2: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
0: Informował reporterski Rafał Różycki. A Raków z pierwszymi punktami, Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. 3 punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
3: I teraz ważne pytanie, w której drużynie jesteście? Tych, co się lenią, czy co pracują? Estera.
4: No witam, ja już zakupy zrobione, rosół się gotuje, pościele zmienione, pranie wstawione i teraz kawka na tarasie.
3: Jako facet potrzebowałbym kilku dni urlopu, żeby zrobić to wszystko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Piękne są takie muzyczne podróże w czasie. Odświeżony hit sprzed 15 lat. Wtedy Sean Paul, a teraz Riviera. Tak wam gra Radio SK w sobotę rano, 17 minut po godzinie 10, chociaż dla niektórych to już nie jest rano, to jest środek dnia. Ja pytałem, w której jesteście drużynie, w tych, którzy odpoczywają, czy jednak pracują od samego rana? Przemek jest w tej pierwszej grupie, znaczy w drugiej grupie.
1: Zakupki zrobione, kawka wypita, pranie zrobione, na działeczce trawka skoszona i teraz mały chill, znowu kawka na działeczce.
0: A to uważaj, bo jak cię teraz żona przyuważy, to powie, że ty dzisiaj tylko kawę pijesz i nic innego nie robisz. A wy jak spędzacie tę sobotę? Pracujecie, odpoczywacie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę m.in. Alex Warren.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: I po reklamie.

0: I to jest dobra playlista. W drodze na sobotnie zakupy na przykład. Albo przy sprzątaniu. Się można dobrze pobujać. Asher i Lucardis. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Pracujecie czy odpoczywacie? Michał teraz wam powie, dlaczego dobrze jest być w sobotę w pracy.
1: Cześć SK. Ja jestem w pracy, ale na szczęście mam najcudowniejszą, najwspanialszą, najukochańszą narzeczoną, która domowe obowiązki dziś wykonuje za mnie, a później czeka na nią randka. Pozdrawiam i dzięki za umilanie mi dnia w pracy tymi jak zwykle najlepszymi hitami.
0: A proszę bardzo, będziemy to robić dalej, za chwilę m.in. wakacyjna Sylwia Grzeszczak. Tylko Michał, ja mam nadzieję, że twoja narzeczona wie, na czym ta gra polega, że ona faktycznie posprząta, bo ty już randkę zapowiedziałeś, a gorzej będzie, jak się okaże, że ona sprzątania trochę dla ciebie zostawiła. Wtedy głupio się będzie z randki wycofać, a sprzątanie jednak zostanie. Trzymam kciuki i za chwilę gramy dalej w Radiu SK.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Nestle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
3: I po reklamie.

weekendowe ładowanie baterii z Radiem SK. Kaigo i Max Magnon w remiksie Robina Schulza. To są hity na czasie na sobotę, a dla kogoś ta sobota jest naprawdę bardzo dobra. Uwaga, szanse wynosiły 1 do 622 milionów, a jednak tej osobie się to udało. Słuchajcie, ktoś we Włoszech trafił szóstkę w totka i zgarnął 223 miliony euro, czyli w przeliczeniu na złotówki to wychodzi jakieś 950 milionów, prawie miliard. No jedno jest pewne, ta osoba nie będzie musiała w tym roku iść po podwyżkę do szefa. Ona będzie mogła kupić firmę, w której pracuje i samemu sobie przyznać.

0: promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
4: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Dochodzi 11:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów. O tym więcej teraz reporterka SK Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się tam teraz ruch?
10: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
9: A linia była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów, Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15:00.
11: Będziemy trzymać kciuki w Radiu SK za naszych siatkarzy, a na razie kibicujemy wam, żeby sobotnia praca szybko szła, albo żeby kryjówka przed żoną w garażu okazała się skuteczna. Nie no, żartuję, w garażu przecież też jest co robić w sobotę, prawda? Łukasz Zduńczyk, witajcie, Jonathan PZ i Liwka już teraz.

0: Britney Spears, hit zawsze na czasie w Radiu SK, 15 minut po 11, a naszej słuchaczce Madzi przydarzyło się dzisiaj wielkie szczęście.
1: Przy sobocie, wiadomo, pranie, sprzątanie i pralka nawaliła, no ale już byłam kupić nową, w poniedziałek będzie, także wolne od prania mam.
0: Jakie to jest szczęście. To słuchajcie, w takim razie wszyscy sobie życzmy, żeby nasze odkurzacze nagle przestały wciągać, żeby mop się połamał, jeszcze żeby sklepy zamknęli. Zostańcie z Eską, bo za chwilę będzie gorąca nowość. Ring My Bell w nowej wersji z udziałem Maty. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Teraz czas na duet, który aktualnie jest największym hitem w Polsce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK zawsze najgorętsze nowości. Z nami nie przegapicie żadnej wielkiej premiery. I uwaga, w 79 roku Ania Ward wydała ten numer. A w 2026 tym hitem zajął się angielski raper H. No i teraz uwaga, doczekaliśmy się polskiej wersji tego kawałka. H ostatnio występował na festiwalu w Białymstoku. Tam spotkał Matę i panowie razem wykonali polską wersję tego hitu i wpadli na pomysł, żeby ten numer wydać. A my w Radiu SK zagraliśmy to jako pierwsi na świecie, przedpremierowo. No to gramy. H i Mata, Ring My Bell, prosto z miejsca pierwszego gorącej dwudziestki Radia SK.

0: Oj, właśnie o to chodzi. Dajmy sobie chwilę sobotniego luzu. Coldplay w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami przy sobocie. Paulina daje znać, że ten dzień u niej zaczął się naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Ja właśnie wracam z przyjemności, można powiedzieć, porannych. Powracam z grzybów do domu. O 6 trzeba było wstać, ale pełen koszyk, więc warto było.
0: To jest cenna informacja dla nas wszystkich. Jakby ktoś chciał zniknąć i uciec przed sprzątaniem na pół dnia, to jakby co, grzyby są.
2: Reklama. Euro wjechało. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
9: ceny. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: I po reklamie.

Tobi Romeo w Radiu SK. Dodajemy sił na sobotę, a teraz słuchajcie, gorąca informacja z ostatniej chwili, która aktualnie obiega cały świat. Lady Gaga została właśnie mamą. Została przyłapana przez paparazzi, jak szła ze swoim partnerem i trzymała dziecko na rękach. To nie jest zaskoczenie, bo Lady Gaga już jakiś czas temu wspominała, że bardzo chciałaby zostać mamą i teraz to się spełniło. Ba, ona nawet kiedyś piosenkę o czymś takim zrobiła, posłuchajcie. Słyszycie to? Tam jest mama, mama. Także życzymy wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
7: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
8: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
9: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
7: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
13: I po reklamie.
14: I Iława na czasie.
15: Gdybyście szukali pomysłu na spędzenie następnego piątku w Iławie, to po południu odbędzie się festyn jesienny w przedszkolu miejskim numer 3. Oprócz wielu atrakcji także zbiórka dla Jaśminy. Dziewczynka walczy z dziecięcym porażeniem połowiczym i potrzebne są złotóweczki. Wydane będą na rehabilitację. Dziewczynka jest pod opieką Fundacji Złotowianka. Także podczas tego festynu będzie m.in. zbiórka na jej rzecz. A poza tym atrakcje w ogródku przedszkola, malowanie twarzy, warkoczyki, tatuaże, strefa gastronomiczna, też lekkie dania oparte na diecie planetarnej. Będą bańki mydlane, będą baloniki. Wszystko to w następny piątek o 15.15.
16: Dochodzi 12, zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Zapraszam, a na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce opolskie Ałany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic i w tym kierunku utworzył się już 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie akcji opublikowała policja. Na zatrzymaniu mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
17: A wy śmiało też możecie zorganizować sobie karaoke z radiem SK w samochodzie. Spokojnie, ja was podsłuchiwał nie będę, ja wam po prostu dobrze, fajnie zagram. Sombr na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Na zegarach punktualnie sobotnie popołudnie. Na chwilę przerwy, hity na czasie są idealne.

0: gorąca nowość. Tame Impala. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i u nas zaczynają się też nowe przygody. Wczoraj na przykład nasz słuchacz mówił, że bardzo chciałby zostać nauczycielem matematyki, więc Eska finansuje kurs pedagogiczny. To w naszej nowej zabawie Eska po raz pierwszy. Codziennie od poniedziałku do piątku nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korosiel, czyli Eska w Radiu Eska, finansuje wasze pierwsze razy. Ostatnio ktoś mówił, że chciałby ósemkę wyrwać. Słuchaczka też wpadła na pomysł, że po raz pierwszy chciałaby zrobić zmysłową sesję fotograficzną dla swojego męża. Sońta i Korosiel też na to kasę załatwili. Teraz pora na was. Wpadajcie na sk.pl i tam zgłaszajcie się. Opiszcie nam, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, a Sońta i Korosiel kasę załatwią. Oczywiście nie swoją, za pieniądze szefa, więc uczciwa umowa.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: I tak właśnie sobie odpoczywamy w sobotnie popołudnie za 25.13. Lost Frequencies w Radiu SK i jego przyjemna gitarka. Michał właśnie wysłał nagranie, że łapie SK w restauracji, a Agnieszka nas słucha w samochodzie.
1: Cześć, Radio SK. Ja już w podróży. W międzyczasie dzieci wyprawione do znajomych, zakupy zrobione, dom posprzątany, a kawa w kubku termicznym w samochodzie.
0: Zaraz będzie też muzyczna kawa Oscar Sims i bez końca na pewno przed 13 na naszej antenie się pojawi. A wy też dawajcie znać, czekam na wasze sobotnie raporty, co już udało się zrobić i w czym wam teraz SK towarzyszy. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

0: Ten pan w każdy piątek po 23 gra swój set w programie SK Live Remix. Armin van Buuren w Radiu SK, to są hity na czasie w sobotę. No właśnie, jesteśmy z wami przy sobotnich obowiązkach i nie zawsze jest lekko. Małgosia.
1: Cześć SK. SK mi dzisiaj towarzyszyła w sprzątaniu toalety. No gdyby nie wy, to nie dałabym rady. Zresztą codziennie rano mi towarzyszy SK.
0: A czyli u Gosi w domu aktualnie obowiązuje zakaz korzystania z toalety, zakaz mycia rąk i przede wszystkim zakaz mycia zębów, już lepiej do sąsiada iść.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosa, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: I po reklamie.
9: Minęła 13, czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między polską grupą zbrojeniową a firmą ISAI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych do wolnego miejsca na świecie.
10: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
9: Mówi premier, do tej pory na takie zdjęcia wojsko musiało czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
11: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia.

0: Rośnie nam młoda rapowa gwiazda. To aktualny numer 1 rap 20 w Radiu SK, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Pytałem, w czym wam SK dzisiaj przy sobocie towarzyszy. Madzia się do nas odezwała.
1: W domu muszę posprzątać, ogarnąć, jechać na zakupy. No i szykować coś dla chłopa, bo ma dzisiaj urodziny.
0: Madzia, ty nie musisz dużo chłopu szykować, wystarczy, że nie będziesz kazała mu sprzątać, on i tak będzie szczęśliwy, ale my mamy pomysł.
2: No? Tak, ja jestem tutaj przedstawicielem między innymi poranka. Ja przypominam, SK budzi w urodziny od poniedziałku do piątku, a trzeba było zgłosić chłopa.
0: No właśnie, to go jeszcze możesz zgłosić, taki opóźniony prezent. Tam stówka jest na prezent, więc to...
2: A co chłopu na prezent można kupić?
0: Wystarczy dać stówkę, on sobie jakoś tą stówką poradzi.
2: Znam, że widły na przykład.
3: Reklama.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Nestle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Sofia. Alvaro Soler w Radiu SK. Mariuszowi się bardzo spodobało.
1: Dziękuję, oby więcej dobrej muzy.
0: A to prosisz, masz.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: W Radiu SK jest dużo dobrej i nowej muzy. Codziennie od rana do wieczora podrzucamy najlepsze nowości. I jak jeden utalentowany producent siada w studiu i zrobi hicior, to już jest dobrze. Ale jak się dwóch zbiera, to jest jeszcze lepszy hicior. Marshmello i Illinium. Illinium to taki amerykański DJ, którego znacie na przykład z tego hitu. Tutaj na wokalu była Ellie Goulding, a teraz wzięli na wokal Saszę. Marshmello, Illinium, Close My Eyes, już teraz w Radiu SK. I to jest numer dobry na weekendowe rozluźnienie. Jeśli jedziecie samochodem i jesteście na fotelu pasażera, można przymknąć oczy i się tak fajnie na dołkach bujać.

0: bum, bum, bum. Ja zawsze tak uderzam palcami o kierownicę przy tym numerze, ale tutaj ekipa się zebrała. Macklemore, Ryan to... Lewis i Ray Dalton.
1: Dlatego masz takie luzy na kierownicy właśnie.
0: No już, już nawet nie czuję, jak skręcam. Są nowe prognozy na zimę. Meteorolodzy przeanalizowali te różne tam prądy, fronty i tak dalej. I wyszło, uwaga, według najnowszych wyliczeń mało śniegu w grudniu, więcej w styczniu.
1: Okej.
0: Okay, bardzo odkrywcze, prawda?
1: Czyli kurtkę zimową bardziej przygotować na styczeń niż na luty.
0: Tak, tak, tak. Styczeń będzie tym najbardziej zimowym miesiącem. Podobno śnieg będzie padał też w styczniu.
1: Hurra!
0: Podobno też w marcu się zacznie robić coraz cieplej. No,
1: hurra.
0: Potem rzepaki zaczną kwitnąć.
1: No tak, później a potem... wakacje i Boże Narodzenie.
0: I polecie. Radio SK. Autopromocja. Więcej, jeszcze więcej.

0: Dance, miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
10: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
11: I po reklamie.

0: w teledysku do tego numeru. Oni teraz jadą na rowerze. Jest czyste niebo, zachód słońca i generalnie wakacje. Weste, ciągle wakacyjna atmosfera. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. Paweł Bogaj przed chwilą, słuchajcie, siedział i normalnie ziewnął.
1: Ziewnąłem, ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby teraz nie ziewać.
0: A, dobra, dobra.
1: To było wszystko przemyślane, calculated tak.
0: Zaraz
1: zwane.
0: Kawka zacznie krążyć w żyłach i jakoś to pójdzie. Zresztą z Radiem SK na pewno ziewania nie będzie. Co tu ciekawego będziesz grał? Proszę bardzo, Kizobletka 100 BPM.
1: Ja jeszcze widzę Zalię.
0: A to tak romantycznie będzie. Do podróży gdzieś we dwoje. Albo do romantycznej jazdy na rowerze, jak przed chwilą było.
1: Wiktor z Poranka twierdzi, że to albo do mnie, albo do niego Zalia śpiewa w tym kawałku.
0: Ej, do mnie też. Ja myślałem, że do mnie.
1: Kurde.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
12: Ach, mam leci krew, wiesz, czuję.
13: Zadzwoniliście po lekarza, Kasia krwawi.
11: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
14: I po reklamie.
15: I ława na czasie.
16: Lubicie czytać, lubicie spotkania autorskie? Zapiszcie sobie kilka dat, bo w Iławie będzie się działo. Na przykład spotkanie autorskie z reporterzystą Tomaszem Słomczyńskim 17 września w czytelni regionalnej przy Jagiellończyka 3. Aż 3 spotkania autorskie w ciągu kilku dni. 18 września o 18 spotkanie z Januszem L. Wiśniewskim. To jest autor Samotności w sieci. Minęło jakoś 25 lat od napisania tej książki. Z tej okazji spotkanie w Kinoteatrze Pasja przy Niepodległości 13 A w Iławie. 21 z kolei spotkanie autorskie z Łukaszem Staniszewskim w czytelni regionalnej. Wstęp na to wszystko bezpłatny.
17: Dokładnie 14 na zegarach, zaczynamy Scanius. Marcin Procki, zapraszam. Nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
18: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
17: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim na wysokości węzła Warlubie. Zderzyły się 2 samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
19: To samo będzie co z Portugalią.
20: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10. Albo do 9.
17: Przewidują polscy kibice, a przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
1: 14 na zegarach już w całej Polsce. Przypominam, szczególnie tym sportowym świrom, dzisiaj nasi siatkarze z Izraelem grają o 15, tak jak Marcin powiedział. Tak, żeby sobie przygotować kilka fajnych, smacznych rzeczy, przekąsek na ten mecz, no to macie jeszcze godzinę. Paweł Bogaj, zapraszam, hej! A teraz wjeżdża coś smacznego, muzycznego z Alia.

0: Podsyłacie zdjęcia, jak czekacie. Jak czekacie na mecz Polaków, fajnie, że kibicujecie, to ping za nami, 16 minut po godzinie 14. Tomek też napisał, że właśnie wraca z grzybów. Udało się grzybobranie, musi też umyć auto i podobno na 15 na meczek Polaków on się wyrobi. I to ja uważam, że to jest bardzo patriotyczna postawa. Ja czekam na wasze informacje, jak jest u was. Wy czekacie na mecz, a może sprzątacie całą chatę w oczekiwaniu na gości, bo mają przyjść, bo się wprosili. 664-402-302, tutaj dzwonicie, albo eskowy messenger, a może po prostu jedziecie po zakupy, bo was żona wysłała. Tak czasami też bywa.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Reverse Psychology. Taki tytuł nosi ten numer. To oczywiście Temper City. Nówka sztuka od tych panów. Cały czas możecie ten numer znaleźć w propozycjach do gorącej dwudziestki. Proszę wpadać na sk.pl i głosować. Sprawdzam sobie przy okazji, jak już jestem na naszej stronie, jak wczorajsze notowanie gorącej dwudziestki. Uwaga! Numer jeden gorącej, czyli Age, Ring My Ball. My od wczoraj gramy wam wersję z matą. Polecam gorąco sprawdzić, jest naprawdę, naprawdę fajna. Gorąco też na naszej liście hitów, ale jeśli chodzi o coś bardzo gorącego, to uwaga, rzucam jedno słowo, czyli kaloryfer. I mówię to z premedytacją, bo właśnie mi się wyświetla... No typowy jesienny nagłówek w internecie, kiedy zaczyna się sezon grzewczy 2026. I słuchajcie, no ja wiem kiedy. No standardowo dzień po tym, jak wszyscy już zaczną chorować. Zawsze tak jest.
1: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Firma DWS Wind Turbine Service poszukuje elektryków, mechaników oraz absolwentów techników do przyuczenia na stanowisko. Technik serwisu turbin wiatrowych. Praca na terenie Polski i Europy. Zapraszamy do kontaktu przez stronę dwsservice.pl lub telefonicznie 577 877 848.
7: Szukasz solidnego ogrodzenia? W Metal Plast znajdziesz panele ogrodzeniowe 3D i 2D, siatki plecione, powlekane i ocynkowane, słupki, podmurówki, bramy i furtki. Oferujemy również kompleksowe realizacje oraz usługę malowania proszkowego. Zadzwoń 600 112 240 lub odwiedź nas w Metal Plast Centrum Ogrodzeń, Brzozie Lubawskie 95B.
8: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

Gramy właśnie w Radiu SK Take It Slow, w Radiu SK 5 minut i będzie 15, czyli mecz. Proszę trzymać kciuki, za chwilę nasz zespół, Polska, podejmie się Izraela, to w ramach Mistrzostw Europy. Chociaż specjaliści obstawiają, że to będzie łatwe 3-0 dla naszych zawodników. I tak sobie myślę, że jak Polska wygra, to stanie się narodem wygranym.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją 3 najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji 3 najtańszy produkt 70% taniej.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
9: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry. To już dzisiaj w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nimi Dzimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że dla niego wyjątkowo poważny projekt się trafił.
16: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
15: Dzimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy BDOS 2115, a koncert odbędzie się na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie oczywiście zaprasza Radio SK. W ten weekend bawimy się też razem z Wami na dniach Wałbrzycha. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się zespół Lemon i królowa polskiej muzyki, czyli pani Maryla Rodowicz. Jutro zagra Zalia Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Wstęp na koncerty jest darmowy. Amata łączy siły z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. Teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tego numeru z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce. Jest też numerem 1 gorącej 20 Radia ESK. Artyści nawiązali współpracę podczas wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy razem wykonali ten kawałek, no i postanowili mówili, że nagrają tą wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, no bo wszystkie hity zaczynają się w EST. Ring My Bell z Matą możecie regularnie usłyszeć na naszej antenie. Startujemy z godziną 15. Oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Polska, Izrael to teraz. Do tego mnóstwo smacznych hitów. Kaigo, Dawid Kwiatkowski, Sombr. Tak zapowiada się ta najbliższa godzina w Radiu SK. Zróbcie głośniej. Paweł Błogej, witam. No i zapraszam. Już 2-1 dla nas.

0: dziś na obiad burgery z szarpanymi żeberkami własnej roboty.
1: No to smacznego życzę oczywiście, 15 minut po godzinie 15, a to był Norwek, którego znają wszyscy i nie chodzi o Halanda. Ten numer to oczywiście Kaigo w Esce i jego Take Me Back. A teraz słuchajcie, nie Norwegia, a Stany Zjednoczone. Dobre informacje przynoszę zza oceanu. Lady Gaga została mamą, tak, paparazzi przyłapali ją na spacerze z noworodkiem i tak sobie teraz myślę, że Lady Gaga mogłaby zmienić pseudonim, na przykład na Gugu Gaga.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siła, zbiąca, cukru, brak. Duda, Duda Day. Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Same dobre informacje. Polska-Izrael 1-0 w setach. Maszyna jedzie i się nie zatrzymuje. Brawo, nasi zaczęli drugiego seta 7-4. No, o, myślę, że sobie poradzą. Słuchajcie, 30 już prawie 5 minut po godzinie 15. To są oczywiście weekendowe hity w Radiu SK. Pytałem wcześniej, co robicie. Mam do oddania koszulki Radia SK, więc no, przyjmuję wasze nagrywki, sprawdzam, które są najlepsze, kto co robi w sobotę, i nasza słuchaczka była na zakupach, teraz wraca.
1: A słuchajcie, lubię obserwować zakupy osób, które są przede mną w kolejce przy kasie. No i ostatnio pan dosłownie dwie pełne reklamówki marchewek. Myślałam, że umrę z ciekawości, więc spytałam, przepraszam bardzo, co pan robi z tych marchewek? To dla królika. Pozdrawiam.
0: Okej, okay. Ja nie wiem, ile tych królików tam mieszka, ale podejrzewam, że szykuje się naprawdę niezła impreza. Radio SK. Messenger Radia SK, dajcie znać. Dzwońcie też pod 664-402-302. Jak tam wasza sobota?
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
7: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
19: Ale wam leci krew, wiesz, czuję.
20: Zadzwoniliście po lekarza, kasza krwawi.
18: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
21: I po reklamie.

Wakacje w Esce trwają troszkę dłużej. Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 16. Proszę zrobić głośniej. To jest sobotnie popołudnie z hitami na czasie. Uwaga, mam bardzo ważny komunikat. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. I ja tylko przypomnę. 30 uciśnięć i 2 wdechy. A stranger in my mind.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Iława na czasie.
11: Trwają zapisy do Iławskiej Dychy w centrum. Bieg to 10 km oczywiście. Odbędzie się 4 października. A już jutro od godziny 9 Iławskie Runo Leśne to jest również bieg Nadleśnictwa Iława, a jednocześnie piknik o drewnie. Każdy może wpaść, nie tylko biegacze. A teraz informacja dla tych, którzy lubią oglądać lokalne malarstwo i rękodzieło. W ramach jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku UTW i Iławskie Centrum Kultury zapraszają na wernisaż wystawy malarstwa i rękodzieła uczestników. To będzie 21 września, godzina 17. Miejsce to sala konferencyjna Iławskiego Centrum Kultury. Wstęp jest bezpłatny, potem również wystawę będzie można oglądać.
12: Muzyką się żyje.
13: Lady Gaga została mamą, a ta informacja dzisiaj rano obiegła cały świat po tym, jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach, no i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała w wywiadach, że jej marzeniem jest zostać mamą, no a teraz to marzenie się spełniło. Szczegóły mamy dla Was na sk.pl, są też fotki. No, Lady Gaga to jest ikona światowego popu, ma na koncie aż 16 nagród Grammy, no i jednego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy, a w Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki, to m.in. Abracadabra, Bad Romance czy Die With A Smile z Bruno Marsem. Ostatni dzień lata czy Ty Masz to hity ostatnich tygodni, za którymi stoi Gibbs. Artysta niedawno był w eskowym studiu, no i zdradził, że po latach pracy, a wręcz pracoholizmu, szuka teraz równowagi i pozamuzycznych rozrywek.
14: Od jakiegoś czasu zacząłem iść na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
15: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody. Ewentualnie idziesz wokół,
14: tak, jak to przeszkodę. W każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa.
13: Gibbs był gościem Matiego Fuczyło w Rap 20. Nowe notowanie już w poniedziałek po 23. Wpadajcie na sk.pl, no i oczywiście głosujcie na wasze ulubione rapowe hity. A numerem 1 ostatniego notowania został kawałek Deli Supreme, za którym stoi młody raper MJ Deli. Na miejscu 2 Kini Zimmer z numerem Ta Sama, a na 3 To Coś od White'a 2115. Całe zestawienie czeka na was jak zwykle na sk.pl. Rozpoczynamy godzinę 16 z hitami na czasie. Wcześniej wspominałem, że Mata i H mają wspólny kawałek, no i za chwilę wam go zagram. Ring My Bell to już za chwilę w waszych głośnikach. Zróbcie głośniej, to jest Radio SK, to są hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, no będzie fajnie. A już teraz Dua Lipa i Houdini.

0: 17 minut po godzinie 16. To jest oczywiście Radio SK Margaret i Prima Ballerina. Wydaje mi się, że byłbym niezłym partnerem dla Margaret. Jestem niezły baleron, a co? Ale słuchajcie, nie o tym, nie o tym. Dzisiaj pytam was, co robicie w sobotę. Głosówki wysyłacie na eskowego Messengera albo 664-402-302. Mam ekskluzywne koszulki eskowe, t-shirty. Także jak jesteście chętni, śmiało ślijcie głosówki. Eskowy Messenger czeka. Proszę bardzo, halo, halo.
1: Siemanko. Ja lubię jeździć, dlatego czyszczę łańcuch w motorze i wsiadam. Będę korzystał z pogody i możliwości przejażdżki na motorze, póki jeszcze ta pogoda jest.
0: Pozdrawiam gorąco, no to szerokości. Jak pan lubi jeździć, to proszę się zgłosić na sk.pl. Co piątek tankujemy wasze baki, także sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. Ktoś jeszcze? Halo?
2: Byłam na grzybach z moim chłopakiem i nikt od nas tych grzybów nie chce. Moja mama nie, babcia też nie, więc jadę zawieźć teściowej. Mhm. I tak w sobota.
0: Grzyby dla teściowej i to te, których nikt nie chce. No pozdrawiamy mamusię. Radio
3: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na Shell.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w ST, czyli magiczne smoki, to już za nami, a przed nami coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w ST.
0: Słuchajcie, spotkali się w Białymstoku, duch puszczy ewidentnie zaczął działać, no i zaśpiewali razem, a później od razu wiedzieli, że muszą zrobić pełną wersję tego hitu. Już teraz, na waszych głośnikach, H. Mata, Ring My Bell. Ja wiem, że wam się to podoba. A właściwie już wam się to podoba.

0: Shakira w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do 17. Nie wiem, czy wiecie, u nas w studiu stół się podnosi. Ja właśnie stoję przy stole i próbuję sobie przypomnieć ruchy z baciaty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego, pamiętam, że pani mi tłumaczyła. Średnio mi wychodziło, ale no, liczą się chęci, tak? Proszę zrobić głośniej. Bo mam bardzo ciekawą informację od naszej słuchaczki. Proszę, proszę, jak tam wasz weekend, jak tam wasza sobota?
1: A ja mam taki weekend, że o, mąż w górach, syn na drifcie w Warszawie, młodsze dzieci właśnie wracają ze mną z urodzin. Jeżdżę, dowożę, odwożę, odbieram, zaporzę, przywożę i tak cały dzień. Cudowna sobota.
0: Dziewczyno, to ty sobie nawet nie myśl, żeby robić licencję pilota. Wtedy to będziesz dopiero zalatana. Messenger Radio SK albo 664-402-302. Dajcie znać, jak wasza sobota. Mam t-shirty i nie zawaham się ich wysłać.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
22: I po reklamie.

0: Stanach. Cichosza w Radiu SK. Niby cichosza, ale uwaga, dzisiaj o Zuzi bardzo, bardzo głośno w internecie. Artystka była widziana na wyścigach Formuły 1 w Madrycie. Tak sobie myślę, może szuka inspiracji albo dźwięków do następnej płyty. I tak się zastanawiam, ciekaw jestem, czy byłaby w stanie zrobić coś z tego dźwięku. Jak znam Sanach, to na pewno.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: To promocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
13: W tym wyścigu nikt się nie oszczędza.
14: A chyba mi leci krew, wiesz, czuję.
15: Zadzwoniliście po lekarza, kasza krwawi.
13: Zobacz, do czego doszło na trasie. Azja Express. Dziś o 19.45 w TVN.
1: To będzie ostatnia reklama. Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
16: Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
0: Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście, a w rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. Co nie jest zaskoczeniem, no bo Lewy wiele razy wspominał, że hip-hop jest ważny dla niego. Na nim się wychował i po niego często sięga, tak stwierdził nasz reprezentant. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. No i ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. A już jutro w Polsce zagra międzynarodowa gwiazda. W Warszawie wystąpi David Kushner. Możecie go kojarzyć z Eskiz hitu Daylight. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: koncercie David Kushner jutro wystąpi w stolicy, promując swój nowy album. Koncert odbędzie się w nietypowym miejscu, no bo w Muzeum Narodowym i uwaga, wstęp jest wolny. Aliwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Artystka zapewnia, że ten kawałek prędko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Poza Tobą Nic to otwarcie nowego rozdziału w karierze Liwki i jak przyznaje, chce pokazać, że zamierza eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. A nowy numer Liwki czeka na was w propozycjach do Gorącej Dwudziestki na sk.pl. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy wygrali, jest sobota, no czego chcieć więcej? Chyba że hitów, to mam, proszę bardzo. A wśród tych hitów Avicii, Fukaj, a już teraz Dawid Podsiadło i Sezon. Proszę zrobić głośniej. Bawimy się razem, za chwilę imprezka, no to po 18 już.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: to oczywiście King w Radiu SK, 17 minut po 17. Wojtek, słuchajcie, wysłał SMS-a pod 664 402302, wy też możecie. Napisał tak: moja sobota w pracy, jeżdżę i rozwożę suszy i tak do 22. Na szczęście jutro wolne. Pozdrawiam cię, Wojtku, szczęścia, zdrowia, żeby się tak szybciej ta zmiana jakoś tak toczyła. Aga napisała: hej, ja właśnie przygotowuję się do parapetówki i spędzę wieczór z najbliższymi. Nawet udało się ściągnąć siostrzenicę z Krakowa. Oczywiście pozdrawiam. No i pamiętajcie, że imprezkę można sobie po 18 odpalić. To możecie imprezować przy hitach na czasie. To ktoś jeszcze nagrał się na Messengerze. Proszę bardzo.
1: A mi weekend zaczyna się bardzo przyjemnie. Po miesiącu zakoszarowania odzyskałem wolność, wróciłem do domu. Sobie to wraca dopiero do domu. Do swojej ukochanej rodzinki. Pozdrawiam wszystkich moich ziomali z pokoju 18. 12 z Kołobrzegu. Pozdra, chłopaki, wszystkiego dobrego i pozostałych. Hej.
0: Ja oczywiście pozdrawiam. To był pan żołnierz i cały miesiąc gość był poza domem. To, mój drogi, leci do ciebie nasza eskowa koszulka, żebyś przez cały czas w domu nie musiał w tym moro chodzić.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Miley Cyrus ze swoim nowym dzieckiem Bass Per Se Is Ruin. Kawałek pochodzi z 10 albumu Miley. No ale teraz słuchajcie, nie będzie o amerykańskich gwiazdach, tylko o naszych, polskich, bo jest o czym mówić. Radosław Majdan w akcji ratunkowej, taki widzę nagłówek w internecie. Podczas spaceru z panią Małgosią ich suczka Madlenka wpadła w błoto, nie mogła wyjść. No i pan Radek bez chwili zawahania rzucił się w to błoto na ratunek, cały w białym dresie. Jak wyszedł, dres był troszkę bardziej czarny niż biały. I tak się zastanawiam, czy perfekcyjna pani domu miała perfekcyjną minę, jak widziała ten dres. Przecież tego nic nie dopierze, panie Radku, no.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja.
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Octoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na octoplast.com.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: I po reklamie.

0: Tim Impala i Loser w Radiu SK na zakończenie godziny 17. Loser, ale to jest w ogóle przypadek. Jest z nami w studiu Mati Fuczyło.
1: Co to znaczy? Co to
0: nie
1: znaczy?
0: Wiem, ja w ogóle ja uciekałem z angielskiego, ja nie kojarzę angielskich
1: loser
0: słów.
1: Loser znaczy przegrany, czy to znaczy, że ja jestem przegrany?
0: Mati, nie, bo ty możesz poprowadzić najlepszy program dzisiejszego dnia, czyli imprezkę po 18. Jesteś już w studiu.
1: Jestem.
0: Ja widziałem, że ty się wczoraj bawiłeś.
1: Byłem, bawiłem się.
0: Wszystko widziałem na eskowym Instagramie, jakbyście chcieli sprawdzać, co się dzieje na naszych akcjach wyjazdowych. Mm-hmm. Jest coś ten? Coś tam, coś było? Jakieś
1: co było?
0: Tańce po 22?
1: Ale
0: po
1: rzeczywiście,
0: 23?
1: Że były tańce po 22. No, bawiliśmy się, ale teraz wy możecie się bawić ze mną na imprezce.
0: No i bardzo proszę, zapraszam Mati Fuczyło po 18. No, a ja się kłaniam, Paweł Bogaj, hej!

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
6: To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.
9: Iława na czasie.
10: Jeśli jesteście w okolicach Kisielic w powiecie iławskim, koniecznie tam wpadajcie, bo trwają dożynki gminne i właśnie rozpoczyna się występ kabaretu Para Nienormalni. Potem jeszcze będą medale dla zasłużonych rolników, wystąpi też cover band Czerwonych Gitar, czyli Czerwone Teksasy, a gwiazdą wieczoru dzisiaj o 21.30 będzie też z Buku. O 23.00 zabawa taneczna, zakończenie około 2.00 w nocy. Wszystko na Stadionie Miejskim w Kisielicach. Wejście zupełnie darmowe. Mamy 18.00, rozpoczyna się też wernisaż malarski Romana Graszkiewicza w Iławie w Sarcie. Na to wydarzenie też nie potrzeba biletu.
11: Muzyką się żyje.
12: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto, ten znany na całym świecie producent, wystąpi na Warsaw Music Festival. Już wiadomo, że 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa i to będzie jego pierwszy występ w naszym kraju. Tiesto to holenderski producent, znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku w stolicy zagrali m.in. Black Eyed Peas czy Armin van Buuren. Sety tego producenta możecie regularnie usłyszeć w Radiu Eska. Właśnie Armin van Buuren w każdy piątek miksuje w Eska Live Remix co tydzień na rozpoczęcie weekendu. Mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie i sety najlepszych DJ-ów. To m.in. Kygo, Lost Frequencies czy James Hype. Eska Live Remix możecie słuchać także w nocy z soboty na niedzielę. Dziś za konsoletą staną Alan Walker i Robin Schulz. Start o północy. Eska Live Remix możecie odpalić także teraz w eskowej aplikacji na smartfony. Oscar Sims zdradził swój ulubiony sposób na odpoczynek po sezonie koncertowym. O tym opowiedział w nowym wydaniu Eska Story. To multimedialny magazyn Radia Eska, który możecie znaleźć na eska.pl. Zapytaliśmy Oskara, jak się regeneruje po intensywnym koncertowaniu.
13: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia, najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
12: Całą rozmowę z Oskarem Cymsem znajdziecie na eskowym kanale na YouTubie i w magazynie Eska Story, który możecie zgarnąć na naszej antenie. W Radiu Eska regularnie gramy nowy singiel Oskara Cymsa bez końca.
14: Imprezka.
12: Chciałbym powiedzieć, że zaliczyłem dzisiaj już 6 godzin podróży samochodem prosto z SK Music Tour w Wałbrzychu. Potem zaliczyłem też bieganie i jestem tutaj prosto. Przebiegłem. Mogę powiedzieć, że to maraton już? A jakie maratony wy dzisiaj macie za sobą? Dajcie znać na SK-owym Messengerze. Czekam na głosówki i gram Somber, My Body Isn't Ready.

Britney Spears i Toxic. I 14 minut po godzinie 18, ale słuchajcie, w ten weekend odbywają się imprezy SK Music Tour w różnych miejscach Polski. Ja wczoraj prowadziłem taką imprezkę w Wałbrzychu, dziś i jutro tam są kolejne koncerty i nasza SK-owa ekipa oczywiście, ale już po imprezie zostałem, słuchajcie, napadnięty, ale w takim dobrym sensie, przez sporą ekipę dzieci, które występowały wczoraj gościnnie z raperem, z Ostrym, i ta ekipa powiedziała mi jedno, że nie wypuści mnie, jeżeli nie zrobię z nich gwiazd. Więc skoro obiecałem, to działam. A oni zaśpiewali mi kawałek Zali, która to jutro w Wałbrzychu na scenie się pojawi. No to posłuchajcie.

0: 29 minut po 18. Sprawdzam, jakie maratony macie dzisiaj ze sobą w sobotę. Ja mam podróż od rana. Prosto do was, na imprezkę. Ugawi dzisiaj z kolei maraton grupowy, można powiedzieć. Opowiadaj.
1: Ja mam ze sobą dzisiaj maraton śmiechu.
0: O.
1: Mój 1,5-roczny maluszek.
0: Mhm.
1: Ubrany cały w strój przeciwdeszczowy. Był jedynym dzieckiem ubranym na tyle, żeby pozwolili mu wejść na dmuchańca. Więc ślizgał się tak, że po prostu praktycznie wypadał z tego dmuchańca. I śmiał się przy tym tak do rozpuku, że z mężem też się śmialiśmy. Więc po prostu mamy za sobą maraton śmiechu dzisiaj.
0: No, chciałbym powiedzieć, że zazdroszczę waszemu maluchowi, bo jakby mnie tak ubrali w taki strój przeciwdeszczowy i jeszcze pozwolili wejść na dmuchańca, to potem coś mi mówi, że nie mogliby mnie z niego zdjąć. A co, jak się bawić, to się bawić.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, noser, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

for somebody else. Save my love. Czyli Kygo, Kality, Griffin, we 117 minut do 19. Tak gra eska, tak gra imprezka, a jeżeli wam w sercu gra dzisiaj chęć na imprezkę, tylko nie możecie się na taką wybrać, albo chcecie zorganizować ją u siebie, ale playlisty nie macie, no to nie ma problemu. Tu pojawia się SK. W każdy piątek i w nocy z soboty na niedzielę gramy najlepsze miksy od najlepszych DJ-ów świata. Dziś w nocy Alan Walker i Robin Schulz będą grali. Oni będą miksowali swoje kawałki, nie tylko swoje, a wy możecie włączyć w domu albo na domówce, a potem mówić znajomym, że na waszej domówce grał Robin Schulz albo Alan Walker. Brzmi dobrze? Pewnie, że brzmi. To sprawdźcie dziś w nocy. I w apce Radia SK przez całą dobę.

0: Tablo i Talking Body. Słuchajcie, okazuje się, że jest wielu maratończyków wśród nas. Zapytałem o to, jakie maratony wy macie dzisiaj już za sobą. Możecie wysyłać swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Cześć Eska, cześć Mati.
0: No cześć.
1: A u nas maraton porażek. W regatach nie poszło i właśnie utknęłyśmy w drodze powrotnej do Warszawy w takim korku, że i na koncert się spóźnimy.
0: Ajajajajaj, ale najważniejsze, że meta jest coraz bliżej, nawet jeżeli no, niezbyt szybko to mija. A poza tym to w korku można dłużej słuchać Eski przed koncertem.

0: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Julia Wieniawa podsumowuje swoją karierę i mówi, że to jest dopiero początek. Ta znana aktorka i piosenkarka wydała właśnie nowy kawałek 27 do gwiazd. Śpiewa w nim, że robi swoje mimo kłód rzucanych pod nogi. Julia przyznała w rozmowie ze swą, że ten rok był dla niej przełomowy.
19: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani. Tak to czuję, że dopiero od niedawna świadomie prowadzę swoją karierę i naprawdę wiem, czego chcę, więc myślę, że dopiero przede mną te największe rzeczy.
18: Teledysk do nowego hitu Julii Wieniawy już można znaleźć na YouTubie. Artystka zdradziła w naszym studiu, że teraz pracuje nad nową płytą, która stylem będzie przypominała lata 60. MJ Deli na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce rap 20. Tak zdecydowaliście wy, głosując na sk.pl. MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, altpopu i R&B. Jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt rap 20, a całe notowanie rapowej listy czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie rap 20 w każdy poniedziałek po 23.00. Zapraszam. Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry już za pół godziny w Warszawie. Przed nami koncert Historia polskiego hip-hopu, który łączy rap z muzyką symfoniczną. Stoi za nim Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny moment i projekt.
20: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym. tym dzieciakiem.
18: G-Mac zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpią m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Soku czy BDOS 2115. Koncert odbędzie się w sobotę, czyli już dziś na lotnisku Bemowo, a na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: Imprezka.
18: No to kto ma pół godziny na lotnisko Bemowo, ten może wpadać, a kto ma troszkę dalej, ten może zostać tutaj ze mną. Imprezka trwa, a w imprezce mam fajne rzeczy. Będzie Temper City, będzie Dua Lipa, będą Kuba i Kuba, będzie Andy Dust i Harris. I ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć! Minuta po 19:00.

0: można chyba powiedzieć dobre po polskie, prawda? Bo to w końcu polski kawałek. Andy Dust, Horace i Zokaria.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W Esce graliśmy go już od premiery, ale jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to podobnie będzie teraz z tym od pana, który ma na koncie już nie jeden, nie dwa i nie 33 hity. Wymienię kilka tytułów, które możecie znać. Titanium, I'm Good, Blue, When Love Takes Over, Without You, albo Sexy Chick, ewentualnie Memories, Where Them Girls At i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Było tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. O kim mówię? David Guetta. On wypuścił nowy kawałek w duecie z Hypaton i nazywa się to You and Me, Me and You. To jest nowość. Mam nadzieję, że wam się spodoba i myślę, że David Guetta też ma taką nadzieję, więc on będzie słuchał razem z wami i czekał na wasze opinie. To gramy nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 28 minut po 19. To jest sobota, to jest 12 września, to jest Axwell i Bon. Whatever turns you on. I to jest imprezka, ale słuchajcie, nie tylko my mamy imprezkę i nie tylko w radiu imprezki są. Pingwiny w Zoo w Chorzowie mają teraz, słuchajcie, zawieszoną nad wybiegiem kulę dyskotekową. Dokładnie taką, jaką można spotkać w klubach. No, podobno to dlatego, że te zwierzaki bardzo lubią zmiany oświetlenia, wszystko co błyszczy i tak dalej. Tak mówią ich opiekunowie, ale ja mam inny pomysł. Moim zdaniem jest inaczej i moim zdaniem wieczorami ich rozmowy brzmią mniej więcej tak.
1: Trzeba poczekać, aż Alice pójdzie spać i bam! Frontalny atak, żadnych jeńców, słodka zemsta. Kto jest ze mną? No kto jest ze mną?
0: Na bank!
2: Autopromocja.
3: Więcej! Jeszcze więcej!

0: Suyo, Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: MediaMarkt.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
12: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Damiano Dawid, kiedyś Maneskin, teraz już solowo Born with a Broken Heart. 17 minut do 20, to jest sobota, to jest Eska, to jest imprezka. Ja przed chwilą trafiłem na badania, które mówią o tym, że ponad połowa menadżerów spodziewa się, że sztuczna inteligencja wygryzie ich w ciągu 3 lat. I to jest trochę straszne, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie to. No to są menadżerowie, kierownicy, szefowie. No i taki menadżer wdraża sobie sztuczną inteligencję w biurze, żeby łatwiej się pracowało, a 3 lata później jego komputer dostaje awans i przejmuje jego stanowisko. Ale wiecie co? AI przynajmniej nie napisze: masz chwilę? O 16:59. Powiedziała mi...

Fastboy Music Sound Sylwestry, ale Westę też mamy pierwsze razy. To znaczy SK po raz pierwszy, tak nazywa się konkurs, w którym możecie spełnić marzenia. No, mogę tak powiedzieć, bo u Sońty i u Korościela opisujecie, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy i chłopaki mogą wam te marzenia spełnić. A co? Ja na przykład chciałbym polatać szybowcem. Panowie, proszę zapamiętać, bo ja bym chciał i mam urodziny bardzo niedługo, pojutrze dokładnie. To mam nadzieję, że do mnie zadzwonicie. Ale wy, co chcielibyście wy zrobić po raz pierwszy? Napiszcie już teraz za darmo w aplikacji Radia SK i czekajcie na telefon od Sońty i Korościela po południu. Bo jest szansa, że oni wam w tych marzeniach pomogą.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rymbiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
8: I po reklamie.
9: I ława na czasie.
10: Dwa zaproszenia od nas dla Was na przyszły piątek. Najpierw od 15.15 w Iławskim Przedszkolu numer 3, festyn jesienny ze zbiórką dla Jaśminy. Jaśmina ma dziecięce porażenie połowicze i jest w świetnym stanie, ale tylko dlatego, że rodzice wkładają dużo energii i pieniędzy, by z tym walczyć. Pieniędzy na rehabilitację potrzebnych jest jeszcze więcej, dlatego uczestnicząc w festynie jesiennym w Trójce w Przedszkolu Miejskim macie okazję dołożyć się do jej zdrowienia. Będą atrakcje w postaci malowania twarzy i strefy gastronomicznej, baniek, zabawy terenowej i wielu innych. A o 18.00 spotkanie z Januszem Lewiśniewskim, autorem Samotności w sieci, w kinie Pasja, wstęp bezpłatny.
11: Muzyką się żyje.
12: Lady Gaga została mamą. Ta informacja obiegła cały świat. To potem jak paparazzi sfotografowało artystkę z dzieckiem na rękach i w towarzystwie jej partnera. Lady Gaga już wielokrotnie wspominała o tym, że chce zostać mamą. Teraz to marzenie się spełniło. Lady Gaga to ikona światowego popu. Ma na koncie aż 16 nagród Grammy, a do tego Oscara za utwór Shallow z filmu Narodziny Gwiazdy. W Radiu SK możecie usłyszeć wiele hitów tej artystki. To m.in. Abracadabra, Bad Romance, czy Die With A Smile z Bruno Marsem. W tym kawałku z kolei czuć zbliżającą się jesień. Kuba i Kuba wydali nowy hit. Ten duet przez całe lato bujał nas hitem Stygnie Lato, który, jak sami stwierdzili, pachnie jak truskawki. A teraz przechodzą do nas z kawałkiem Chłopaki. Jaki zapach ma ten numer?
13: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy i jakby to już taki kurz opadł i ty jakby obserwujesz to po prostu. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
12: Nowy numer Kuby i Kuby od samej premiery gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Głosujcie na niego w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. Liwka rozkręca solową karierę. Artystka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce, wydała nowy kawałek Poza Tobą Nic, który gramy w Radiu SK. Ona zapewniła, że ten kawałek prędko Wam się nie znudzi.
14: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
12: Poza Tobą Nic do otwarcia nowego rozdziału w karierze Liwki. Jak przyznała, chcę pokazać, że zamierzam eksperymentować, szukać i próbować nowych rzeczy. Nowy numer Liwki czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl.
15: Impreza.
16: Impreza.
12: Podobno jest kryzys ziemniaczany i ziemniaków jest coraz mniej i mogą być coraz droższe. No to ja czekam na moment, gdy frytki będzie można wziąć na raty. Ale nie na raty, a na hity. Zapraszam w imprezce Jonathan Fezet i wspomniana Liwka. Obejmuje noce. Mati Fuczyło. Cześć.

muszę wam się do czegoś przyznać. To Vance Joy i Riptide, a ja w liceum zagrałem kiedyś ten kawałek na gitarze i chyba nawet ktoś to nagrał. Oby nie dało się tego znaleźć, ale nie o tym teraz. Teraz to ja wam

0: coś udowodnię.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Mówiąc na dokładniej, udowodnię to, że w SC jesteśmy ekspertami w temacie nowości. Jak zawsze wybieramy dla was to, co najlepsze i to, co najnowsze w każdy czwartek. Po 23 ja gram wam zupełne nowości. To w programie Wszystkie hity zaczynają się w SC. Wtedy o północy odpalam to, co artyści właśnie teraz wypuścili. No i gram to razem z wami, ale przez cały weekend też dostarczamy wam całą listę hitów, nowych hitów, a teraz całą listę wykonawców wam dostarczam. I to jednego hitu. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harbour i Satisfy You.

to Margaret i Prima Ballerina, 25 minut po 20 w ST w sobotę. Przed chwilą na antenie wspomniałem o tym, że ja to marzę o tym, żeby kiedyś polatać szybowcem. I dostałem wiadomość od słuchaczki Gosi, że zaprasza do siebie nawet jutro. I możemy polatać. Ja nie wiedziałem, że marzenia mogą spełniać się aż tak szybko i tak zaskakująco. Ale słuchajcie, wasze pierwsze razy też mogą spełnić się szybko. Wszystko przy okazji wspomnianego już dzisiaj przeze mnie konkursu, który czeka na was w popołudniowym programie Radia SK. W apce Eski można się zgłaszać i opisywać, co chcielibyście zrobić po raz pierwszy, jakie jest wasze marzenie. I Sońta i Korościel mogą wam w tym pomóc. Ja mogę z kolei wam pomóc w tym, żeby rozkręcić trochę tę imprezkę, bo to w końcu imprezka eskowa. Będzie Stanach, będzie Temper City, będzie BB Rexa, a do tego będzie Oscar Sims i bez końca. No to bez końca i my się bawimy. A jak u was? Czekam na głosówki na eskowym messengerze.

Oscar CMC bez końca. I pomimo tego, że ten hit akurat się skończył, to zaraz będę miał dla was kolejne. To jest Eska, 20 minut do 21. Słuchajcie, wydarzyły się piękne rzeczy. Klaudia Kazimierska, nasza biegaczka, znowu postanowiła zszokować świat. Niedawno wygrała cykl Diamentowej Ligi. To takie bardzo ważne, lekkoatletyczne zawody, a właściwie cały cykl tych zawodów. I w biegu na 1500 metrów dzisiaj w Bukareszcie, wygrała zawody World Athletics Ultimate. I uwaga, 1500 metrów, 1,5 kilometra przebiegła w 3 minuty 54 sekundy. I to jest najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Ja mam wrażenie, że jej rywalki biegają już tylko po to, żeby popatrzeć na jej plecy. Wielkie, wielkie gratulacje. A tutaj tak przy okazji. Szybcy i wściekli. Fast and Furious.

Robin Schulz, Watermart i Take It Slow. Te hity kochamy bardzo, bo w końcu SK i wszystkie hity zaczynają się wesoło. To chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jako że zaczynają się wesołe hity, to będę miał ich dla was zdecydowanie więcej. Po 21 zagram wam jedną z ostatnich nowości. Taką, którą już możecie znać, ale z wydaniem polskim także. Czyli polski remix H i Mata Ring Ma Bell, ale będzie też Damiano Dawid będzie, Dua Lipa będzie, Shawn Mendes będzie. Ja też będę, więc zostańcie z nami.

0: Sława na czasie.
1: Trwają zapisy do Iławskiej Dychy w centrum. Bieg to 10 kilometrów oczywiście. Odbędzie się 4 października. A już jutro od godziny 9 Iławskie Runo Leśne to jest również bieg Nadleśnictwa Iława, a jednocześnie piknik o drewnie. Każdy może wpaść, nie tylko biegacze. A teraz informacja dla tych, którzy lubią oglądać lokalne malarstwo i rękodzieło. W ramach jubileuszu 20-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku UTW i Iławskie Centrum Kultury zapraszają na wernisaż wystawy malarstwa i rękodzieła uczestników. To będzie 21 września, godzina 17. Miejsce to sala konferencyjna Iławskiego Centrum Kultury. Wstęp jest bezpłatny, potem również wystawę będzie można oglądać.
2: Muzyką się żyje.
3: Mata łączy siłę z brytyjską gwiazdą rapu. Hitem ostatnich tygodni jest kawałek Ring My Bell, za którym stoi Age. A teraz doczekaliśmy się polskiego remiksu tej piosenki z udziałem Maty. To jest aktualnie największy hit w Polsce, numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Artyści nawiązali współpracę w czasie wspólnego występu na festiwalu w Białymstoku. Wtedy wykonali razem Ring My Bell i postanowili, że nagrają tę wersję. SK zagrała ten numer jako pierwsza jeszcze przed premierą, bo wszystkie hity zaczynają się we Ring My Bell. Z Matą zagram wam już w tej godzinie. W tym roku tyle w jej karierze się wydarzyło, że aż napisała o tym piosenkę. Julia Wieniawa wydała nowy hit 27 do gwiazd, w którym śpiewa o osiąganiu sukcesów. Ostatnio miała okazję zaśpiewać z legendą na jednej scenie. Wystąpiła razem z Andreą Bocelli. A w rozmowie ze Ską zdradziła, co wtedy czuła.
4: No, zdziwię was, powiem tak. Ja nie czułam nic, bo byłam tak zamrożona emocjonalnie. Dla mnie najważniejsze było to, żeby wykonać poprawnie swoje zadanie, czyli wejść na scenę, nie podpiąć się o sukienkę, złapać go za rękę, bo tak też proszono, żeby wiedział, że już jestem na scenie. Potem zaśpiewać jak najlepiej potrafię, tak jak zresztą się przygotowałam przez miesiąc przed tym występem, a następnie zejść ze sceny, tak żeby również nikt nie podgnął się o moją sukienkę i dopiero wtedy, jak ja wykonałam ten utwór, to poczułam, że
5: to się wydarzyło.
4: Wow, chwilę, co tu się w ogóle stało?
3: Andrea Bocelli wystąpił w Polsce w ramach światowej trasy koncertowej, pojawił się w Ergo Arenie w Trójmieście i na PGE Narodowym w Warszawie. Jego głos możecie usłyszeć w Radiu SK w hicie DNA z Davidem Guettą. Robert Lewandowski zdradził, kogo ma na swojej playliście. W rozmowie z portalem Nuance przyznał, że w jego słuchawkach królują raperzy. I to nie jest zaskoczenie, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek, na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a 2115, Maty czy Reto.
0: Imprezka.
3: Co można robić w sobotę minutę po 21? Mam nadzieję, że zaraz mi powiecie. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze i mam nagrody, ale hity też mam. Mati Fuczyło to ja, cześć, dobry wieczór, a on to Damiano. Dawid, The First Time. To co robicie? Wysyłajcie głosówki.

0: to YYY i Shawn Mendes.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdy grał koncerty w Polsce, w Krakowie, to w Est zabraliśmy słuchaczy i wybraliśmy się na ten występ z wami. No, dlatego warto nas słuchać. Kto wie, kiedy Shawn znowu pojawi się w Polsce, ale gdy już się pojawi, no to coś mi mówi, że będzie szansa na to, żeby to powtórzyć. A co? Z tego miejsca pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy z Eską na koncertach już mieli okazję być. Mam nadzieję, że było fajnie, bo byłem tam z wami. Ale na koncercie to niedawno był zagrany ten kawałek. Ten, który zagram wam teraz ja w radiu. H nagrał Ring My Bell jakiś czas temu, niedawno, no i to stało się wielkim hitem. Zresztą to jest też numer jeden gorącej dwudziestki. Ale potem H wpadł też do Polski, wystąpił z Matą na festiwalu i co? I postanowili nagrać Ring My Bell, ale w polskim remiksie. No to my zagrajmy. Jako, że zrobiliśmy to też jako pierwsi już w nocy z czwartku na piątek, to zróbmy to też teraz. Ring My Bell ze zwrotką Maty.

0: klimatycznie, co? To Oliwka i Poza Tobą Nic, 29 minut przed 22. Ja sprawdzam, co u Was dzisiaj, co robicie właśnie teraz i dostałem głosówkę.
1: No jak to, co można robić po 21? Mhm. Jechać do sklepu, bo zamiast zrobić krem do...
0: Do czego?
1: Szybita.
0: Okej.
1: Ubiło mi się masło. Pozdrawiam, Małgorzata.
0: Gosia, czyli u Ciebie dwa w jednym. Masło na jutrzejsze śniadanie już jest, a ciasto będzie do kawy po śniadaniu. No to idealnie. Eskowa koszulka i magazyn Eska Story z Oskarem Cymsem lecą do Ciebie.

To Taylor Swift i Blank Space. Space to po angielsku między innymi kosmos. Ja mam teraz dla was kosmiczną ciekawostkę. Bo wpadłem przed chwilą na tekst w internecie o tym, że Słońce pożarło planetę, która jest 10 razy większa od Ziemi. I wiecie co? Kojarzycie to uczucie, gdy jest się tak mega głodnym przez cały dzień, a potem nagle w końcu można coś zjeść. No to ja mam wtedy podobne możliwości do Słońca. Radio SK. Dr. Dre i Still Dre.

od razu wiadomo, że to imprezka, prawda? 4 minuty do 22 to What If i Neptunyka. Ale dzisiaj będzie jeszcze wielkie granie Westa, dosłownie, bo zbliża się SK Live Remix zawsze w piątki i zawsze w nocy, z soboty na niedzielę. Najwięksi światowi DJ-e przejmują naszą antenę i dzisiaj to Robin Schulz i Alan Walker. Ten drugi startuje o północy, więc fani klubowych brzmień wiecie co robić, czyli zostać do północy co najmniej, a po 22 wcześniej Dawid Podsiadło i na błysk zagramy. Mati Fuczyło, do usłyszenia jutro od 9.

pierwszy kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata.
1: Przed wami Alan Walker.